nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

Chociaż czasem myślę, czy wyciskam wszystko z siebie. I choć o końcu śnię, czy ominie mnie zdziwienie. Przyjdzie koniec, a ja stoję, chociaż chciałbym siedzieć. Przyjdzie koniec, a nie zdążyłem ci powiedzieć.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

No, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz

0: No i proszę bardzo, na zegarze już prawie szósta.
1: Patrzę sobie na termometr.
0: Na co sobie patrzysz?
1: To nas zawsze interesuje z samego rana, a ostatnio trochę zmroziło naszą krew to, że w Łodzi było 6 stopni Celsjusza. To było w połowie tygodnia.
0: A, o tym mówisz.
1: Ale no, dzisiejszy poranek wcale nie jest jakiś dużo lepszy, bo na Dolnym Śląsku, to znaczy w Jeleniej Górze, tylko 8,5 stopnia Celsjusza. Co prawda trochę wyżej, bo w Kołobrzegu 17 kresek powyżej zera, ale to nie jest to, na co czekałem.
0: No nie, ale to ja na pocieszenie mogę? Mogę,
1: proszę,
0: mogę.
1: Że w weekend, że
0: tak
1: już jutro.
0: Jest. Trzeba przeżyć tylko piątek, a jutro już będzie zdecydowanie cieplej, więcej słońca, nawet bardzo dużo słońca nad Polską i wartości do 28 stopni. Czyli zwróć uwagę, jaki będzie gigantyczny przeskok. W niedzielę mamy 30-31 i pełne słońce. No, to dramat. To trudno wytrzymać.
1: To wartości. Czekamy na powrót lata i przyglądamy się, jak piątek będzie wyglądał.
0: Tak jest.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: No to proszę bardzo, zachmurzenie dzisiaj umiarkowane okresami, zwłaszcza na południu i na wschodzie kraju, może być duże. Przelotne opady deszczu, miejscami na wschodzie i na południu burze. I teraz uważaj, Ja w ogóle, trudne do wyobrażenia. Na szczytach Tatr opady deszczu i deszczu ze śniegiem.
1: To już się szykują do ścinania kukurydzy.
0: Tak jest. Suma opadów we wschodniej Polsce do 30 litrów wody na metr kwadratowy, a na Podkarpaciu do 25.
1: A mówiłem, żeby te skrobaczki wyjąć
0: tak jest,
1: z magazynu. W każdym razie temperatura w miarę jeszcze całkiem, bo dzisiaj maksymalnie od 17 stopni Celsjusza na północy do 22 kresek powyżej zera na krańcach południowo-wschodnich. Na Podhalu chłodniej 16 stopni.
0: Wiatr dzisiaj słaby, umiarkowany, porywisty. Wysoko w Sudetach wiatr w porywach do 60 km na godzinę. Na szczytach Karpat wiatr do 60 również, no i w czasie burz 65.
1: A ciśnienie w Warszawie w południe 1002 hektopaskale, chociaż w tym momencie barometr pokazuje mi 1021. Dzisiaj jednak spodziewajmy się tego spadku, a potem wzrostu ciśnienia.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.

0: Ale, podsumowując, mamy piątek, więc spodziewajcie się najlepszej porcji muzyki, bardzo dobrego humoru, no i fantastycznej trasy do godziny 10.
1: Ja muszę.
0: Co się stało znowu?
1: Piątek, piąteczek, piątunio!
0: No właśnie. No i od razu lepiej. Kuba Marcinowicz.
1: Patryk Kuniszewicz.
0: I jak zwykle o tej porze mówimy wam
1: dzień dobry.

0: 10 minut. Już po godzinie 6. Polskie Radio Kierowców.
1: I to jest tak, że nie da się wszystkim dogodzić.
0: No nie.
1: Bo jeżeli
0: nie ma takiej
1: ktoś zaczyna urlop, to tak sobie mówi piątek, piąteczek, piątunio.
0: A ja, że zaczyna. No tak. A jak na przykład?
1: No właśnie Maroś pisze, ci, którzy kończą urlopy, pewnie się nie cieszą, że mamy piątek. Ale dzień dobry, panie Patryku, dzień dobry, panie Kubo.
0: Dzień dobry.
1: I panie Patryku.
0: Już.
2: Dzień dobry.
0: Proszę.
1: I wszystkim państwu. Szerokości udanego dnia to od Marosia z Warszawy. No właśnie, jesteśmy w komplecie. Patryk Bedyński razem z nami. 10 minut po godzinie 6. To co, ruszamy na trasy?
0: Ruszamy zdecydowanie. Co dzieje się na drogach tak, żebyście jeszcze przed ruszeniem, przed startem, albo być może przed wyjściem z domu, wiedzieli, co was spotka.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
4: No i na początek ruszamy do województwa śląskiego, bo tam możliwe są spore utrudnienia dla kierowców. Nawigacja już wczoraj ostrzegała, że nie ma płynnego ruchu na drodze 86 w miejscu połączenia z A4, a my powtarzaliśmy trochę jak mantrę, że właśnie tam może się korkować. Nie bez powodu, bo rozpoczęły się prace właśnie na 86, właśnie na najbardziej zatłoczonej, jednej z najbardziej zatłoczonych tras w regionie. Niedaleko węzła Murckowska przy autostradzie A4 będzie wymieniana nawierzchnia, mówi Marcin Twardysko, rzecznik Katowickiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg

0: krajowych i autostrad.
1: W pierwszym etapie roboty będą prowadzone na jezdni w kierunku Sosnowca przy zajęciu lewego pasa ruchu. Kierowcy muszą liczyć się ze zwężeniem jezdni do jednego pasa oraz ograniczeniem prędkości do 60 km na godzinę. Ten etap prac planujemy zakończyć 29 lipca. Apelujemy do kierowców o zachowanie ostrożności i stosowanie się do tymczasowego oznakowania.
0: Docelowo cała nawierzchnia drogi 86 w rejonie węzła Murckowska w Katowicach będzie kompleksowo wyremontowana, a zakończenie prac przewidziano na koniec sierpnia. Podglądam nawigację. Teraz sytuacja wygląda tam całkiem obiecująco, ale w ciągu najbliższej godziny czy dwóch może się zacząć, no niestety, psuć. A do 3 sierpnia będzie zamknięty tunel w ciągu drogi S1 na południu województwa śląskiego. Powód taki sam, też remont nawierzchni. Trasa na odcinku pomiędzy węzłem Laliki a węzłem Rajcza będzie całkowicie wyłączona z użytkowania. No i właśnie, przypominamy, do 3 sierpnia trzeba będzie skorzystać z objazdów. O szczegółach jeszcze dziś na pewno powiemy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama.
3: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
4: Halo, halo, czy nas słyszycie?
3: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
5: Abemus Papam.
3: Plebiscyt Polskie Radio.pl.
2: To była reklama.

0: 20 minut po godzinie 6, ale dramat, ale się porobiło.
1: Strasznie. Ja po prostu, ja nie wiem, co my z tym zrobimy.
0: Jak się porobiło, to jest najgorsza rzecz na świecie, bo ja na przykład dzisiaj miałem tylko dolej wody. To jest w ogóle luz, to jest w ogóle to nic.
1: To znaczy, wiesz, nawet jeżeli byś miał, wyrzuć fusy.
0: O nie!
1: Czyli uzupełnić szufladę. Wyrzucasz, tak. Kosz jest przeważnie obok, dokładnie, i jest okej. Okay, ale to, co się wydarzyło u Bartłomieja, ja przecieram oczy ze zdumienia i w ogóle, no, jakie to jest wstrętne i straszne. W piątek?
0: W piątek? Nie. Naprawdę, wiesz co, ty ekspresie, ty?
1: Nie.
0: Nie można tak robić.
1: A Bartłomiej napisał: dzień dobry, ekipa, dramat z rana, ekspres do kawy, odmówił współpracy i to właśnie przy piątku kicha.
0: Hańba po prostu dla tego ekspresu tego.
1: Co w takiej sytuacji bym zrobił?
0: Kopa mu.
1: Ale po co tyle agresji? No. A może przemówić, a może porozmawiać, a może właśnie najpierw załatwić to rozmową, wytłumaczyć. Niech to będzie rozmowa wychowawcza.
0: Ty często rozmawiasz z ekspresami do kawy?
1: Wiesz, jak ciebie nie ma, a ja jestem tutaj od piątej, no z kimś można pogadać.
0: No, rozumiem, dobrze. No to ja chyba jednak częściej stosuję moją metodę.
1: Niż kopa.
0: Tak jest, niż
1: nie
0: twoją.
1: Nie chciałbym ci podpaść nigdy.
0: No, słusznie. Dzisiaj szybki Wrocław z Kalisza, tak, ze dwa razy. W Kaliszu 13 stopni na plusie. No i dodatkowo jeszcze chmury się przecierają i powoli, powoli słońce widać. Nawet dostaliśmy tablicę na dzisiaj. Matko, jaki kompletny jakby wpis, kompletna wiadomość.

0: Bartłomieju, ja ciebie od razu pocieszę. Ekspres może nie zadziałał, ale drogowcy zadziałali i zrobili ci naprawdę przejezdną trasę. Czy to S11, czy 25 krajowa, czy S8, naprawdę nic na trasie się nie dzieje i te niecałe 130 km no można pokonać w 2 godziny?
1: No, proszę.
0: Trochę długo, powiem szczerze.
1: Troszeczkę właśnie.
0: A, bo tu chodzi o to, żebyś delektował się okolicą.
1: Tak, tak. Rozkoszuj się jazdą, czerp przyjemność i pamiętaj, że prowadzenie pojazdu jest super fajną opcją i fajną, przyjemną zabawą. Więc jak najbardziej. Miłego dnia dla wszystkich kierujących i dla tych, którzy odpoczywają na urlopie. No i dla tych, którzy będą mieć urlop. Bardzo dziękujemy. Wszystkiego dobrego. Co tam u was, kierowcy? No tak, dajcie znać.
0: Dla przeciwwagi, skoro u Bartłomieja Express tak, popsuje, to teraz poprosimy o dobrą informację.
1: Dokładnie. Poprosimy o dobrą informację od was w aplikacji. Można pisać, można się nagrywać. Tak, przy piątku.

0: 6.30 na zegarze Polskiego Radia Kierowców. Kto już wstał, kto już ruszył w trasę, no to na pewno przydadzą wam się najświeższe informacje drogowe. Mamy je dla was, tak się cudownie składa, że co 20 minut.
1: No to kierowcy, zmotoryzowani, jeżeli jesteście w trasie, zróbcie głośniej.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Opóźnia się przejazd Zakopianką na jej końcowym odcinku w Gaju i w Libertowie w kierunku Krakowa. Przybywa także samochodów w samym Krakowie, na przykład na ulicy Wielickiej, czyli na tej trasie, która od Wieliczki prowadzi do Krakowa. Przy Bieżanowskiej już tworzy się korek. W Śląskiem na drodze 86 na razie jeszcze w miarę płynnie, chociaż uwaga, bo trwa remont w rejonie węzła Murckowska, a prace zakończą się pod koniec sierpnia. I ta trasa wyraźnie korkowała się wczoraj. Na ulicy Opolskiej na dojeździe do Wrocławia od strony Oławy mamy już spowolnienia. Zwalniamy też na wysokości Partynic na Krajowej Piątce, która prowadzi do Wrocławia od Bielan Wrocławskich. Na Krajowej Trasie nr 10 zwolnimy dojeżdżając do Lubicza Górnego i Dolnego, czyli na tej trasie, która od Lipna prowadzi do Torunia, patrząc nieco szerzej. W Warszawie spowolnienia już są widoczne na S8 na wysokości Wisłostrady i tutaj zwalniamy kierując się na zachód. Ci, którzy do Warszawy dojeżdżają od północy, zwolnią na wysokości Młocin, to jest oczywiście Krajowa Siódemka, która do stolicy prowadzi przez Łomianki i tam zwykle o poranku mamy niestety korki. Spowolnienia, ale na szczęście niewielkie, na trasie od Jabłonny, czyli na ulicy Modlińskiej, na odcinku 61 prowadzącym także od północy do stolicy. Od południa jeszcze w miarę dobra sytuacja, czyli na trasie od Piaseczna na 79.

0: Na razie jeszcze także płynnie w Alei Prymasa. Korków nie trzeba się spodziewać. Natomiast jeżeli chodzi o A1, spowolnienia niewielkie między Nowymi Marzami a Warlubiem w kierunku Trójmiasta. Potem także trzeba zwolnić na wysokości miejscowości Kierwałt, też w kierunku Trójmiasta. Pod samym Trójmiastem sytuacja całkiem dobra. S6 i S7 bez korków. 91 do Gdańska od Pruszcza także z płynnym ruchem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Jak tam u was dzisiaj o poranku? Komu jeszcze zepsuł się ekspres? Ale czekamy także na te dobre, pozytywne wiadomości.
3: Bo sprawdzamy, czy pech chodzi parami i faktycznie komuś jeszcze dzisiaj coś doskwiera z samego rana. I kto miał dzisiaj trochę więcej szczęścia przy piątku, piąteczku, piątuniu?
2: Ach, cudownie, cudownie. Dojeżdżamy do końca tygodnia, dzisiaj zaczynamy weekend, a są tacy, którzy zaczynają urlop krótki, ale treściwy. To o nich za chwilę.

0: zawiało.
1: Nie dość, że ekspres zepsuty u Bartłomieja, to jeszcze ten mi mruczy od samego rana.
0: Ale z piątek odszyb się, to można. To można. Jest takie niepisane prawo, jest taka niepisana zasada w Polskim Radiu Kierowców, że nucić można. Nie zawsze, ale można.
1: Ale ty nuciłeś wczoraj, nuciłeś...
0: Tak.
1: Nie dziwcie mi się,
0: czekaj, przepraszam,
1: że idę na urlop.
0: Przepraszam, właśnie.
1: O, no.
0: I od czego ty będziesz odpoczywał?
1: Ja?
0: No.
1: Od niczego. No ale więc, od kogo?
0: No więc ja
1: i
0: robię ci taki
1: bufor,
0: taką strefę uderzeniową, że po prostu jak pójdziesz na ten urlop, to poczujesz, że to jest urlop, że odpoczywasz, że mnie nie ma, że nikt
1: ty
0: cię nie nuci.
1: Mnie zmęczyć, tak. Żebym ja wiedział, od kogo odpoczywam
0: dokładnie,
1: jutro.
0: Żebyś wiedział, za co płacisz.
1: Ale ty nie jesteś sam, to grono jest większe.
0: No, to się dołączę, no. To
1: Kuba, Magda, Maja, pozdrawiam. A co u was?
0: To ładne.
2: Cześć, witam, Krzysztof z Piasi. Chciałem powiedzieć, że dzisiaj jest wyjątkowy dzień, ponieważ dzisiaj jadę po nowy samochód do Warszawy z Trójmiasta. To będzie auto oczywiście służbowe, więc zdaję te stare i biorę nowe. To jest taka pozytywna rzecz. Mówiliście o tym zepsutym ekspresie. Ja myślę, że to jest coś na plus. Zawsze jechać fajnym

0: świeżym autem to jest przyjemność. No, a poza tym chciałem się dowiedzieć, jak tam trasa. Jestem na wysokości Olsztyna i jadę w kierunku Warszawy. Pozdrawiam, hej.
1: No, jednej podstawowej informacji mi tutaj zabrakło.
2: Marka? Nieważne.
1: Co to za fura?
2: Służbowe.
1: A służbowe
2: po prostu. A to jest najlepsza marka na świecie.
1: No niby tak, no, ale wiesz, no.
2: Czy w gazie, czy hybryda, czy elektryk. Jak jest służbowe, z kartą do tankowania albo ładowania. To jest to najlepsze auto na świecie, jeszcze ale...
1: Nie wiem, nigdy nie odbierałem, ale myślę, że to musi być fajne uczucie.
2: Jak wyjeżdżamy w delegację, zawsze odbierasz.
1: No, ale flotowe. Później muszę oddać, no i to tak
2: ale
1: krótko.
2: Ale te kilka dni czujesz się królem. No dobrze, jeżeli chodzi o trasę, ja chętnie bym powiedział i sprawdził.
1: Ale?
2: Jak się dasz karnąć?
1: Dobrze.
2: A że my z Warszawy to mamy blisko. W związku z tym, tak całkiem poważnie, masz czyściutko na S51, na S7 jeszcze czyściej. Dopiero na wlocie do Warszawy, to już upominaj się, gdy będziesz zbliżał się do Łomianek, to my cię pokierujemy. Jak jeszcze wskażesz, gdzie dokładnie jedziesz, to może uda się to choćby przez Jabłonną ominąć, albo przez Puszczę Kampinoską.
3: Halo, halo, dzień dobry. Włączyłam i słyszę, że o ekspresach rozmawiacie. I muszę się zapytać, czy też tak macie, że jak przychodzicie rano, zazwyczaj w poniedziałek, i podchodzicie do ekspresu i tam się dzieje wszystko. Opróżnij tacy na skropliny, uzupełnij wodę, no wszystkie kurcze plagi egipskie wtedy występują, bo ja mam zawsze, za każdym razem. A przy piątku, no mam nadzieję, że będzie lepiej. Pozdrawiam serdecznie, Ewa z Oktawki.
1: Tego życzymy oczywiście, żeby się nie pojawiło. Ale uzupełnij to, tamto, siamto.
2: Ewa, ja cię przebijam. Ta taca, ta woda, którą trzeba uzupełnić, ten ekspres, który się psuje, to jest nic. Przy tym, kogo ja mam tutaj, do 10:00.
1: No, czy się, no naprawdę, na gości nie przeszkadzało ostatnio, no. Nagle dzisiaj zaczęło. Wiesz co?
2: Chcę na urlop. A u was?
4: Halo, halo, Perka. Witam, witam. I o drogę pytam. U mnie już piątunio, bo króciutki urlop. I lecę na Świętą Lipkę. Podrzućcie, którędy najlepiej. Jestem na wysokości Niedrzwicy przed Lublinem i chcę się dostać jak najłatwiej, jak najszybciej do Świętej Lipki, na Mazury. I jeszcze, żeby nie było nudno, to ogarnijcie mi stację ładowania, bo jadę elektrykiem. Pozdrawiam, Marek Ekube Biłgora.
1: No to faktycznie, no nie ma nudy.
2: Znaczy, Marku,
1: ogarnij to, mówię.
2: Na trasie masz czyściutko, tak. A co do ładowania, to tak, możesz już przed Garwolinem się doładować, ale z S17 trzeba będzie kawałek zjechać. Albo mijając Warszawę, tam na wysokości Bońków masz dokładnie 3 stacje ładowania. Dalej też tych stacji nie brakuje, na przykład w okolicach Muławy. Pytanie, ile tego prądu masz, ale na trasie sporo tych ładowarek jest. I to wiesz, no nie mówię o 20, tylko 50-100 kW.
1: No daj spokój, no 20 na trasie się ładować, to śpiwór i...
2: Ale wtedy można iść po zwiedzać.
1: Tak, świetnie.
2: Pamiątek poszukać.
1: Na mopie rewelacja.

0: Za 10 minut będzie siódma na zegarze. Kto dzisiaj na siódmą do pracy? No to już tak bym się ogarniał.
1: Mam nadzieję, że macie na ósmą jeszcze właśnie sporo czasu. Kawę dopijecie, a informacji drogowych na spokojnie wysłuchacie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Pod Karpackiem pojawiły się problemy na tamtejszym odcinku A4 między węzłami Dębica Wschód i Sędziszów Małopolski. Bus wypadł z jezdni na 538 kilometrze i przez to zablokowany jest jeden z pasów w kierunku Rzeszowa. Trzy osoby mają obrażenia w wyniku tego wypadku. A poza tym coraz więcej samochodów, między innymi na wjeździe do stolicy od północy, czyli klasyka między Łomiankami a warszawskimi Młocinami, już wyraźnie zwalniamy. Sporo aut także na S8 w stolicy, głównie na moście Grota Roweckiego na jezdni w kierunku Łodzi i Poznania. No i spowolnienie oczywiście na drodze 79 między Piasecznem a Stolicą. Pod Krakowem też zwalniacie, między innymi na drodze 44 i na ulicy Krakowskiej w Skawinie. To jest oczywiście wylot do Krakowa, ale także na końcowym odcinku Zakopianki, czyli Gaj i Libertów nam się kłania, ale także w samym Krakowie kłania nam się ulica Kamieńskiego, czyli dojazd od strony Wieliczki do Ronda Matecznego. Coraz więcej samochodów także na Nowochłódzkiej w kierunku Podgórza. No i przybywa samochodów na trasie 86 na wysokości Katowic, na dojeździe od strony południowej, czyli od Giszowca. Niestety tam prace drogowe, niestety z tego względu, że są utrudnienia.

No i w najbliższym czasie trzeba będzie mierzyć się z korkami. Korkuje się również na trasie od Jaworzna do Mysłowic, czyli na 79, tuż przy połączeniu z drogą ekspresową S1. No i jeszcze przypominamy, że do 3 sierpnia ma być zamknięty tunel w ciągu drogi S1 na południu województwa śląskiego. Powód to remont nawierzchni. Trasa

0: 9.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Tak się cały czas intensywnie zastanawiam, co jeszcze może pójść nie tak o poranku, bo ten ekspres to jest numer jeden. To zawsze denerwuje, irytuje i smuci.
3: To jak wasz piątek, piąteczek, piątunio? Czy wszystko okej? Okay? Czy coś już z rana się nie udało? Noga się powinęła, wstajcie lewą, dajcie znać w aplikacji PRK.
2: A razem to naprawimy.

0: punktualnie. Siódma na zegarze, a na termometrach, szczerze mówiąc, niewiele się wydarzyło i niewiele się zmieniło. 17 stopni mamy teraz w Kołobrzegu, to jest najcieplejsze miejsce, więc gdyby ktoś szukał takiego miejsca bardzo przyjemnego, to właśnie Kołobrzeg, myślę, że idealnie. W ogóle cały ten pas nadmorski. Czy ktoś się wybiera nad morze?
1: Tak.
0: Z jaką dumą?
1: Tak.
0: I z zastanowieniem, tak.
2: Znaczy, ale martwi mnie jedno, bo gdybym dzisiaj miał jechać, to widzę, no, że tam wzdłuż A1, szczególnie zbliżając się do Torunia, a potem ta chmura skręca nam w kierunku Warmii i Mazur, pada. Gorsza sytuacja jest na południu Lubelszczyzny i na Podkarpaciu, bo w deszczu skąpany jest i Rzeszów, i Przemyśl, i uważajcie i na S19, i na A4, bo niestety ten południowy wschód jest dzisiaj zalany.
0: Nie dramatyzowałbym aż tak bardzo.
1: Ale pada.
0: Pada, ale to są przelotne opady, niewielkie.
2: Ale jak pada, to ślisko.
0: Bo ty chmurzysko od razu mówisz, że to taka chmurka mała taka może być.
2: No nie, no zobacz. No, no
0: taka strefa opadów.
2: No, no nie, no ale to po prostu pada.
0: No, no dobra, no
2: jest
0: pada.
2: Jest.
0: No próbuj jakoś ratować sytuację. Jutro będzie zdecydowanie lepiej. I pogodowo dzisiaj, proszę bardzo.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: To dzisiaj zachmurzenie będzie umiarkowane okresami, zwłaszcza na południu i na wschodzie kraju. Duże, niestety. Przelotne opady deszczu miejscami także na wschodzie i na południu. Mogą występować burze i teraz uwaga, na szczytach Tatr opady deszczu. To jeszcze nic, ale także deszczu ze śniegiem. Dajcie spokój. To lipcopad straszny. Suma opadów we wschodniej Polsce do 30 litrów, na Podkarpaciu do 25.
2: Wytrzymajmy jeszcze tylko dziś, bo faktycznie na południu, na przykład w obszarach podgórskich Karpat, tylko 14-17 stopni Celsjusza, ale już na przeważającym obszarze kraju w piątek od 18 do 22 kresek powyżej zera.
0: A co ty będziesz robił w poniedziałek? Albo nie będę cię denerwował pogodowo. Dobrze, my...
2: Ale złośliwy jesteś.

0: Już wiem, że nie będę tęsknił.
1: Jak tu koledze z pracy trochę zepsuć urlop.
0: A jaka będzie sobota, niedziela? Piękna, słoneczna.
2: Tak, to prawda. Wiatr dzisiaj jeszcze słaby, umiarkowany, choć możliwe, że porywisty. W niektórych miejscach, wysoko w Sudetach do 60, w Karpatach podobnie. Natomiast w czasie burz do 65, więc uważamy.
0: Mimo, że ten obok mnie przed chwilą mi się nie podniósł, to jednak ono spadnie. Z 1021 hektopaskali do 1002 w południe w Warszawie, a potem będzie wzrost.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A jak zwykle po godzinie 7 mamy dla was tablice rejestracyjne, czyli 3 tablice do odgadnięcia. To będzie wasze zadanie po 2 literach albo po 3 literach. Zgarniacie 3 punkty, a później zgarniacie aż 5 nagród.
0: Będzie się działo. Razem z nami Patryk Kuniszewicz,
2: Kuba Marcinowicz.
0: Mówimy wam.
2: Dzień dobry.

0: To już 11 minut po godzinie 7. PRK Polskie Radio Kierowców. Oczywiście dla tych, którzy podróżują i dla tych, którzy na przykład na 8 do pracy, no myślę, że mogą się przydać te informacje drogowe.
1: Czas na najświeższe, co dzieje się na polskich drogach. O tym Patryk Bedliński.
2: PRK Polskie Radio Kierowców.
3: Uwaga na czwórce w Podkarpackiem. Między węzłami Dębica Wschód i Sędziszów Małopolski na 538 km bus wypadł z jezdni. Poszkodowane są 3 osoby i mamy zajęty jeden z pasów w kierunku Rzeszowa. Na Krajowej Dziewiątce na trasie Opatów Rzeszów też są problemy. Na 123 km zderzyły się ciężarówka i bus. Policja kieruje ruchem i jedziemy naprzemiennie. A propos dziewiątki, zwalniamy na wjeździe do Rzeszowa od strony Głogowa Małopolskiego. Ruch jest spowolniony także na Krajowej Dziesiątce między Lipnem a Toruniem i tu z

0: Zwalniamy w okolicach Lubicza. Spowolnienia mamy też na Zakopiance, tuż przed Krakowem, w okolicach Gaju. Zwalniamy na trasie z Kawina Kraków na ulicy Krakowskiej i na drodze 44, tuż przed Rondem, też kierując się w stronę Krakowa. A kierowcy, którzy z Krakowa wyjeżdżają do Skawiny, prawdopodobnie utkną o tej porze na Skotnickiej. W samej stolicy Małopolski coraz więcej samochodów na Nowochódzkiej, na trasie w kierunku Podgórza, i zwolnimy również na Kamieńskiego, na trasie, która prowadzi do Ronda Matyczego. Zwalniamy też w Śląskiem na trasie 86 między Tychami a Katowicami, zaraz za Giszowcem. To najprawdopodobniej z powodu prac drogowych na wysokości Murckowskiej, czyli w miejscu, gdzie 86 styka się z autostradą A4. Są tam zmiany w organizacji ruchu. Dojazd do Wrocławia od Oławy na ulicy Opolskiej ze spowolnieniem. We Wrocławiu zwalniamy też na Mostowej i na Podwalu przy moście. No i wolniejsza jazda na S8 w Warszawie, na moście Grota Roweckiego w kierunku zachodnim, a także na wjeździe od północy do stolicy w okolicach Młocin.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Co jeszcze bardziej może pójść nie tak w piątkowy poranek?
3: Wszystko może pójść tak, szczególnie jak się jedzie na przykład do salonu odebrać nowy samochód, i to jeszcze na S, bo no, służbowy. A ty byłeś ciekawy, jakie to auto?
2: No tak, bardzo. Proszę.
4: Cześć ponownie, Krzysztof z Kia Ceed. Pytaliście o samochód, jaki zmieniam? Zmieniam na Kia Ceed. No, że nową, z zeszłego roku, z końcówki chyba. A no, ta moja już ma 4 lata, ale ma przebieg 150 tysięcy. Ta nowa będzie pewnie miała CarPlaya, będzie wygodniejsza troszkę do, tutaj z nawigacją, nie będę musiał się uchwytu używać. No ale najważniejsze to jest ta nowość, to, że nikt przede mną tym samochodem nie jeździł. To jest takie fajne uczucie. Zawsze kupowałem auto, jak nawet prywatnie, to generalnie używane. No a pytaliście, gdzie jadę, to na Wał Międzyszyński do Warszawy, więc możecie tam lupnąć, jak to tam wygląda, bo tutaj na mojej nawigacji to wygląda na zielono. Dzięki bardzo, to na razie, hej.
2: To na naszej chyba też na zielono.
3: Dobrze wygląda, to znaczy tam tylko, tak jak mówiłem, przed Łomiankami się delikatnie korkuje, roboty drogowe są. Potem na wysokości Młocin, ale generalnie siódemka wygląda całkiem super, Wał Międzyszyński też, a wcześniej Wisłostrada. Nic złego się nie dzieje, ale...
2: Ale...
3: Tam padło, że co, że po ilu latach? Po 4 trzeba wymienić, tak? A ile twój ma?
2: Ale po co jesteś złośliwy?
3: Ale ja się tylko... Ale możesz mi powiedzieć, ale ile twój ma?
2: Wiesz co?
3: No ale przypomnij mi.
2: I cena urlop.
3: Ale ile ma twój?
2: I cena
3: urlop. Ale ile ma?

0: I znowu musiałeś. Daj posłuchać, jak ludzie grają, a nie...
1: Proszę.
2: Dobrze, dobrze, już się uspokój.
0: Przypomnę tylko, że o 8 się zmieniamy i to ja będę tutaj rządził.
2: Tak jest. Znaczy, ja zostaję, tylko że zmieniamy się funkcyjnie, że tak powiem. Natomiast co może jeszcze pójść nie tak, oprócz tego ekspresu, poczekaj, oprócz tego ekspresu do kawy, no przede wszystkim może pójść nie tak, jak się na przykład trafi na współpracownika, bądź też kolegę, koleżankę z pracy z cebularzem w studiu. To może pójść nie tak, zdecydowanie. To ekspres zepsuty, przy tym to jest nic. To jest pikuś w ogóle. Jak tam, już zjadłeś?
0: Do czego ty pijesz? A wiesz, że jeszcze cieplutki jest?
2: O, weź. No.
0: Naprawdę.
2: Nie, żeby coś było nie tak, tylko właśnie wręcz przeciwnie. Jakby ten zapach powoduje, że jestem już tak głodny.
0: My, Janusze, lubimy cebularze.
2: Daj spokój.
0: Poza tym, dopiero co było... To była mowa o tym, no, że co 4 lata nasz słuchacz wymienia służbowe auto, tak?
2: O, no.
0: Bartłomiej napisał, co 4 lata, matko łasko, ja co pół roku zmieniam auto służbowe na nowe.

0: No takiemu to się powodzi. To przy twoim aucie, które za chwilę osiągnie pełnoletność, matko, ty już byś miał 36 samochodów. Jakbyś co pół roku. Jak co 4 lata, to już piątym byś jeździł.
1: Fajnie, fajnie, fajnie.
0: A co u was?
1: No właśnie.
2: Dzień dobry. W okolicach Tarnowa to taka pogoda, że nawet narzekać się nie chce. Deszcz pada, zimno, ale gorące pozdrowienia dla całej redakcji i wszystkich kierowców. Od dwóch słoni. Pan redaktor Kuba będzie wiedział. Pozdrawiam.
1: Pozdrawiamy.
0: I pan redaktor
1: dziękujemy.
0: Kuba wyjaśni.
1: No oczywiście, że tak. Dwa słonie, które jechały w Wielkiej Wyprawie Maluchów. Wyobrażasz sobie malucha, a raczej słonia w maluchu? Nie wyobrażasz sobie. A ja to widziałem na własne oczy.
0: I to
1: na
0: własne.
1: I to dwa. Tak jest.
0: To jeszcze zobaczyć żyrafę i można się pakować. Dobrze, to my mamy coś na pocieszenie dla tych, którzy właśnie są na Podkarpaciu, na styku z Małopolską, Jadoma Czwórką, Tarnów, Rzeszów, Przemyśl. Tam naprawdę ulewa. I żeby wam osłodzić ten czas, mamy dla was zabawę.
1: Trzy tablice rejestracyjne, jak zwykle po godzinie 7. U nas trzeba do nas zadzwonić. My podajemy dwie pierwsze albo trzy pierwsze litery, a wy odgadujecie, gdzie zarejestrowany jest dany pojazd albo który z urzędów wydał te tablice.
0: 22 139 29 29 dzwońcie. 22 139 29 29.
1: Stop! Teraz mamy do zdobycia 5 nagród w naszym konkursie. Po pierwsze, owacja na stojąco, talon na pozdrowienia. Do tego dorzucamy jeszcze wieczną chwałę i sławę. Do tego dorzucamy jeszcze szacun na dzielni i w miejscu rekreacji. Mało tego, jest jeszcze piąta nagroda, czyli tablice, blendy pod tablicę rejestracyjne.
0: Stop. Bo trzeba najpierw zadzwonić. 22 139 29 29. Czekam na wasz telefon. Moja słuchawka jest odłożona, więc kto się dodzwoni jako pierwszy? 22 139 29 29.
1: I tu cię zaskoczę, bo powiem start do telefonów.
0: Halo,
1: dzień dobry.
0: Halo. Dzień dobry.
3: Halo, witam.
0: Kogo witam, kogo goszczę?
3: Andrzej z tej strony.
0: Cześć Andrzej. Poczekaj, zaraz do ciebie wracam. A wy już wiecie, że z Andrzejem usłyszymy się za kilka minut.

0: 29 minut po godzinie 7. Polskie Radio Kierowców. Oczywiście my z wami w trasie.
1: Zaglądamy do aplikacji.
0: O, proszę.
2: Witam. Ja troszkę dodam informacji na temat autostrady A4 na Podkarpaciu, ale na 624 kilometrze w stronę Korczowej. Tam auto wylądowało na barierkach. Możliwe, że będzie zablokowany lewy pas w stronę granicy właśnie. Dodatkowo strasznie pada deszcz, czy to jest na autostradzie, czy na S9, także uważajmy na siebie dzisiaj i pamiętajmy o światłach, bo samochodów kompletnie nie widać. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy. Ja się właśnie tak zastanawiałem, czy to jest deszcz, czy to jest grill, który skwierczy.
1: Czy na przykład jedzie po kamyczkach ogrodowych, na przykład, tych dekoracyjnych.
0: Tak.
1: Ale to był południowy wschód, to teraz zaglądamy na północny zachód.
3: Witam serdecznie, pozdrawiam, dzień dobry. Ze słonecznej S3 okolic Zielonej Góry wita i pozdrawia wszystkich prowadzących, całe radio i mobilki. Robert z Cysterny.
0: Pozdrawiamy Roberta z Cysterny, wszystkiego dobrego.
1: Takie figle płata nam pogoda. A co na drogach?
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
5: Poranny szczyt komunikacyjny, jak zwykle o tej porze, no i problemy na A4 między węzłami Dębica Wschód i Sędziszów Małopolskim. To jest 538 km i trasa do Rzeszowa. Na niej właśnie wyłączony mamy jeden z pasów po tym, jak bus wypadł z jezdni. Trzy osoby mają obrażenia w wyniku wypadku. Naprzemiennie trzeba jechać między Opatowem a Rzeszowem na odcinku Krajowej 9 na wysokości miejscowości Skrobno. To jest 129 km. Tam ciężarówka zdarzyła się z busem i na miejsce musiała przyjechać policja, która kieruje ruchem. Przypominam, Opatów Rzeszów, na tej trasie poruszamy się naprzemiennie. No i skoro o 9 mowa, to na wjeździe od Głogowa Małopolskiego do Rzeszowa musimy zwolnić i musimy też zwolnić na 10, jadąc między Lipnem a Toruniem w okolicach Lubicza Górnego i Dolnego. Uwaga też na Zakopiance, klasyka poranna, zwalniamy w Gaju i w Libertowie, czyli na końcowym odcinku trasy tuż przed Krakowem na dojeździe od południa. I to na razie chyba jedyne miejsce na Zakopiance, gdzie wyraźnie zwalniamy. No może jeszcze w Szaflarach małe spowolnienie, ale małe w kierunku południowym, czyli do Zakopanego. Na trasie z Kawina Kraków zwalniamy i to niestety w obie strony na odcinku 44. Zwalniamy także na 86 między Tychami a Katowicami. To najprawdopodobniej z powodu prac drogowych, które są prowadzone na wysokości Murckowskiej. No i są też zmiany w organizacji ruchu. Uwaga na S8 w stolicy. Mamy oczywiście spowolnienie jak zwykle na poranku. Głównie to most

0: To Grota Roweckiego i trasa w kierunku zachodnim. Wyjazd ze stolicy przez Dziekanów Leśny i Palmiry w kierunku północnym, na przykład do Nowego Dworu Mazowieckiego, też nam zwalnia i to nawigacja pokazuje. Zwalniamy na Dolnośląskiej A4. To pojawiło się niedawno na nawigacji między kątami wrocławskimi a Pietrzykowicami, dojeżdżając od strony Legnicy do Wrocławia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Dużo było o A4 w naszych informacjach drogowych. Wy też macie swoje doniesienia właśnie z A4.
3: Dzień dobry, w ten piątek, piąteczek, piątunio. Meldujemy A4 149, to jest przed węzłem Wrocław Południe, kierunek na Katowice. Mamy zablokowany lewy pas po zdarzeniu drogowym z udziałem dwóch pojazdów na lewym. Mamy już tam małe utrudnienia, także noga z gazu i uważamy. Pozdrawiam, kapelan.
4: Pozdrawiamy i dziękujemy za to zgłoszenie, a już za chwilę gramy w tablice rejestracyjne, czyli trzy tablice rejestracyjne, dwu albo trzy literowe, no i aż pięć nagród.

0: Obstawiam,
1: że
0: 2-3 dni i będziesz tęsknił. Będziesz dzwonił, ty weź mi coś zanuć.
1: Ja za tobą.
0: No, za kim? No, za kim? No.
1: Andrzeju, kiedy ty idziesz na urlop? Halo, Andrzeju, jesteś z nami?
2: Jestem. Wrzesień, dopiero wrzesień.
1: Myślałem, że jakoś niebawem jakoś coś. Masz tak, że jak na przykład zostawiasz tych wszystkich w pracy, to potem, nie wiem, miną 2 dni i tęsknisz za nimi?
0: No pewnie, że ma.
2: Nie do końca.
1: Witaj w klubie.
0: Dzięki.
1: Jest urlop, żeby się zgubić, żeby zapomnieć, żeby się oderwać. Zapomnieć, już mówiłem? Zapomnieć. Andrzeju!
0: Dziwne, dziwne, bo zawsze, gdy wracasz, zawsze mówisz, ale czy tęskniłem?
1: A to potem. Daj mi najpierw odpocząć od siebie. W każdym razie, co u ciebie?
2: No właśnie podróżuję z Gdańska do Łomży.
1: Do Łomży? A to czemu ty nie mówisz? To poczekaj, ja cię zaraz mówić, na trasie poprowadzę.
0: Bo się mówi i się wie. No,
1: będziesz za chwilę miał najświeższe informacje drogowe, co tam u ciebie na trasie się dzieje, bo zakładam, że ty sobie podróżujesz najpierw 7, tak? Jesteś jeszcze na 7?
2: Tak, właśnie zjechałem w Mławie.
0: Mława.
1: W Mławie? To ty jedziesz na Przasnysz?
2: Tak, dokładnie, i Ostrołękę.
1: A dlaczego tą drogą?
2: Bo najkrócej.
1: No nie. Wiesz co, właśnie sprawdziłem, że to jest 382 km, a gdybyś pojechał przez Wielbark, przez Myszyniec, przez Łysę, czyli w Nidzicy odbił, to tam masz no dobre 70 km mniej.
2: Ale jadę dużym. Droga jest lepsza.
0: No to trzeba było od razu tak mówić.
1: Od razu wszystko jest jasne. Tak. Kawa z rana była?
2: Była.
1: No i fantastycznie, słuchaj, to przed tobą jeszcze tylko małe zadanie. 3 tablice rejestracyjne do odgadnięcia, a potem same przyjemności.
0: Dokładnie. Czy wybierasz zestaw łatwiejszych tablic, czy trudniejszych tablic, 2- albo 3-literowe?

0: No, na początek Lana może być łatwiejszy.
1: Dobra, proszę bardzo. W takim razie pierwsza tablica będzie tą tablicą łatwiejszą. Co byś powiedział na tablicę? Prościzna. EP. EP. E jak Elżbieta, P jak Piotr.
0: Tak. Elbląg. Nie, Łódź.
1: No, no, no. Łódź. Łódzkie.
0: EP.
1: Czyli EP.
2: Mhm. Obok Łodzi.
1: No, E jak Elżbieta, P jak Piotrek. Piotrek.
2: Od Piotrka to może być Piotrków.
1: Tak,
0: może być Piotrków.
2: A nawet Trybunalski, a zaliczone. Nawet,
1: tak jest, dobra, zaliczone.
2: Ale wiesz co, to ja w takim Dajcie razie po bardziej po twojej trasie. BL, czyli Barbara Lucyna.
0: Białystok Podlaskie.
2: No, a L to jest twoje miejsce docelowe. Czyli?
0: No dokładnie, Łomża.
2: Tak jest!
1: Dobrze, to ty mówisz BL, tak? To ja mówię LB.
2: O!
0: E, L, B.
2: Czyli Lucyna Barbara.
1: E. Właśnie.
0: Lucyna Barbara.
2: Mhm.
0: Lucyna Barbara.
2: Tam dominuje jeden kolor. Nie czarny,
1: wszystko
2: a...
1: Wszystko kazali pomalować na biało. Chyba. Znaczy tak mi się wydaje.
2: I ciekawe, bo to nie Podlasie, tylko Lubelszczyzna. A jednak miejscowość to?
0: Biała Podlaska.
2: Tak, tak jest! Mamy 3 punkty!
1: Fanfary, owacje dla ciebie. Nie ukrywam, trochę wymęczone, ale poszło. Najważniejszy jest efekt i to jest podstawa w naszym konkursie, czyli 3 punkty zdobyte. Za te 3 punkty nagrody owacja na stojąco już była. Talon na pozdrowienia. Proszę bardzo, pozdrawiasz kogo tylko chcesz, robisz co chcesz na antenie.
0: Tak, pozdrawiam przede wszystkim radio i prowadzących, no i wszystkich w drodze.
1: Dzięki. Bardzo dziękujemy. Do tego dorzucamy ci jeszcze sławę i chwałę. Proszę bardzo. Na wieki. Dodatkowo dorzucamy ci jeszcze szacun na dzielni, ale także szacun w miejscu rekreacji. Proszę bardzo, przyda się na wrzesień. I ta blenda pod tablice rejestracyjne także jest twoja.
0: Dzięki bardzo.
2: Ale poczekaj, bo ode mnie masz jeszcze informację, myślę, że cenną. Na wojewódzkiej 544 nic się nie dzieje. Jak już w Przasnyszu odbijesz na krajową 57, masz czyściutko i potem 60 do Różana też nic na trasie nie ma złego. No i wiadomo, jak z Ostrowi Mazowieckiej już tam powędrujesz sobie S61 do Łomży, to masz czystą trasę, więc życzymy ci szerokości przyczepności.
1: Trzymaj się, hej!
0: Dzięki bardzo, pozdrawiam.

0: Ty widziałeś tę ósemkę? Jaka piękna pogoda. Co tam się wydarzyło? Idealna pogoda na wyjazd urlopowy. Przepiękne błękitne niebo. Delikatne białe obłoki. No fantastycznie. I droga prawie pusta. Pięknie to wygląda.
1: Rzeczywiście. A w innym miejscu Polski na południowym wschodzie niestety leje deszcz. Tak jest właśnie na Podkarpacie i choćby na S19 czy na A4. Więc kierowcy uważajcie. Zmienne warunki drogowe. A co na tych drogach?
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Bus wypadł z A4 między węzłami Dębica Wschód i Sędziszów Małopolski. 538 km to miejsce z zablokowanym jednym pasem w kierunku Rzeszowa. 3 osoby są poszkodowane w wyniku zdarzenia. Na S1 tymczasem problemy między Lipnikiem a Mikuszowicami niedaleko Bielska Białej. Na 11 km osobówka uderzyła w bariery i zablokowany mamy jeden z pasów w kierunku Żywca. Na 9 problemy między Opatowem a Rzeszowem na wysokości Skrobna. To kilometr 123. Po zderzeniu ciężarówki z busem jedziemy naprzemiennie, a ruchem kieruje w tym miejscu policja. No i uwaga na poranne spowolnienia i korki, m.in. na S8 w Warszawie. Klasyka poranna, most Grota Roweckiego i okolice Wisłostrady, ale to nie jest na pewno duży korek, to jest po prostu spowolnienie. Zwalniamy też dojeżdżając do Warszawy od Piaseczna 79. No i jeżeli o stolicę chodzi, to zwalniamy także w Alei Prymasa, jadąc od S8 w kierunku centrum. Jeżeli o Kraków chodzi, no to dojazd przez Zakopiankę, Gaj i Libertów 7. Tutaj musimy zwolnić. Zwalniamy też dojeżdżając przez Skawinę, ale też wyjeżdżając z Krakowa w kierunku Skawiny ulicą Skotnicką. Na pewno zwolnimy. Spowolnienia na Wielickiej i na przedłużeniu tej trasy już na Kamieńskiego, tuż przed Rondem Matecznego, czyli trasa z Wieliczki do Krakowa. W Śląskiem na 86 musicie zwolnić. To jest trasa, którą do Katowic dostajemy się od strony Tychów. No i jeżeli chodzi o 86, to na wysokości Murckowskiej mamy pracę drogowców, które skutecznie utrudniają nam płynny przejazd. Na trasie 44 zwalniamy w okolicach Tychów w kierunku Bierunia, ale też na trasie z Tychów do Mikołowa. Jeżeli chodzi o okolice Wrocławia, to spowolnienie m.in. na A4 w okolicach kątów wrocławskich, no ale także na dojeździe 94 od strony Oławy musicie zwolnić, no i delikatnie zwalniamy przejeżdżając przez Partynice na Krajowej Piątce, czy też na trasie, która prowadzi

0: Zapraszam, Robert Kilian.
1: Konkurs powstał we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.
2: To była reklama.

0: No to już za sekundkę, już za chwileczkę będzie ósma na zegarze.
1: Zgadza się. Mm-hmm. A od poniedziałku chyba nasza zabawa z tablicami rejestracyjnymi przybierze zupełnie nowy kształt.
0: Kompletnie.
1: To, co wysłał nam Bartłomiej, w głowie się nie mieści. On znalazł na drodze auto, które łączy dwa województwa na jednej tablicy rejestracyjnej. I ja na to patrzę i powiem szczerze, aż nie wierzę. Bo zaczyna się ta tablica od literki V.
0: Tak, a później jest 0.
1: Tak, no to wiadomo, że V to jest nowy wyróżnik dla Dolnego Śląska.
0: No, a później jest jeszcze XD.
1: No właśnie, a XD to jest dla Gdańska.
0: No,
1: najnowszy wyróżnik.
0: Ktoś sobie to tak spersonalizował i tak sobie wykombinował tę tablicę imienną, że wow.
1: Że normalnie z Trójmiasta do Wrocławia to ma chwilę. Rzut beretem, a auto łączy oba województwa.
0: No i bądź tu mądry. I który z urzędów wydał tę tablicę?
1: Nie mam pojęcia, ale wygląda to super. Bartłomieju, bardzo gorąco dziękujemy. Do tablic oczywiście wrócimy już w poniedziałek po 7:00.
0: Natomiast teraz wracamy do informacji pogodowych, bo szczerze mówiąc niewiele się zmieniło. 17 stopni Kołobrzeg i 10 stopni Zakopane. To są te skrajne wartości teraz w Polsce. Jak to będzie wyglądało dzisiaj w ciągu dnia przez cały piątek?
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Przede wszystkim dzisiaj zachmurzenie będzie umiarkowane. Okresami niestety, zwłaszcza na południu i na wschodzie kraju duże. Przelotne opady deszczu także będą się pojawiać. Miejscami na wschodzie i na południu będą występowały burze. Natomiast na szczytach Tatr opady deszczu i deszczu ze śniegiem nawet. Suma opadów w Polsce wschodniej do 30 litrów, a na Podkarpaciu do 25 litrów wody metr kwadratowy.
1: I to właśnie na południu najchłodniej od 14 do 17 stopni Celsjusza, a tak na przeważającym obszarze kraju zobaczymy dzisiaj na termometrach od 18 do 22 kresek powyżej zera.
0: Wiatr dzisiaj będzie słaby, umiarkowany, porywisty, wysoko w Sudetach do 60, a w czasie burz do 65.
1: Ciśnienie spadnie, w południe w Warszawie będzie wynosiło 1002 hektopaskale, potem przewidywany jest z kolei wzrost ciśnienia.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Pytamy was, jak wam się dzisiaj podróżuje i czekamy na informacje. Można w wersji głosowej w aplikacji, można także w wersji tekstowej, to również w aplikacji.
1: I witamy się z wami, kłaniamy nisko, Patryk Kuniszewicz,
0: Kuba Marcinowicz
1: i mówimy
0: dzień dobry.

0: Pozdrowienia z pochmurnych Koźmic Wielkich. Drugi dzień z rzędu mamy 13 stopni. No niestety, taka jesień w tym roku podczas tegorocznego lata, ale jutro już się zmieni, pojutrze się zmieni, a w poniedziałek znowu wrócimy do tej jesiennej aury, a później we wtorek znowu do tej letniej.
1: Chociaż pociesza fakt, jak pisze Michał z Koźmic, że inni mają gorzej.
0: Tak.
1: No, nawet taka piosenka Gazika jest o współtowarzyszach. Pozdrawiam też spędzających wakacje nad morzem i życzę im pogody ducha. A w sprawie tego Gazika, to pozdrawiam też realizatora, że to od nas, tak? Poszukamy, zobaczymy. Może coś zagramy. A tymczasem na pewno pojawią się informacje drogowe, jest 10 po 8.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Bus wypadł za czwórki między węzłami Dębica Wschód i Sędziszów Małopolski. To 538 km i trasa do Rzeszowa. Trzy osoby są poszkodowane. Mamy zajęty jeden z pasów w kierunku Rzeszowa i tworzy się korek. Na ostatni węzeł przed korkiem to zjazd na drogę wojewódzką 985, czyli tuż po minięciu Dębicy. Na trasie między węzłami Kąty Wrocławskie i Wrocław Południe też trzeba zwolnić. To w kierunku Wrocławia. Na S1 uważajcie w okolicach Bielska Białej. Między węzłem Lipnik, a węzłem Mikuszowice. Na 11 kilometrze osobówka uderzyła w bariery i przez to jeden z pasów jest wyłączony w kierunku Żywca. Naprzemiennie jednym pasem kierowcy muszą jechać między Opatowem a Rzeszowem. To jest fragment Krajowej 9 i 123 kilometr. Ciężarówka zderzyła się z busem, a na miejscu jest policja, która kieruje ruchem. Zwalniamy na wjeździe do Rzeszowa 9 od Głogowa Małopolskiego. Na trasie Pniewy-Poznań też będzie wolniej. To w okolicach Tarnowa Podgórnego. Na Zakopiance spowolnienie przed Krakowem w okolicach Gaju, ale nieduże spowolnienie także w Szaflarach na pasie w kierunku Zakopanego. Zwalniamy także na trasie z Kawina Kraków na drodze 44, no i na wyjeździe z Krakowa do Skawiny, czyli na ulicy Skotnickiej, też niestety nie do końca płynnie. Skoro o Krakowie mówimy, to odnotujmy też korek na S7 na odcinku w okolicach Nowej Huty, tuż przed zjazdem do samego miasta w kierunku północnym. Zwalniamy też na trasie 86 między Tychami a Katowicami. Zaraz za Giszowcem, a to najprawdopodobniej z powodu prac drogowych, które trwają na wysokości Murckowskiej i tam musicie uważać na zmiany w organizacji ruchu.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No tak to jest o poranku, niestety, że w wielu miejscach jedziemy zdecydowanie wolniej, w wielu miejscach się korkuje i to też jest bardzo dobry moment, żeby zapytać was, o jakiej porze dnia najlepiej wam się jeździ, bo może ktoś właśnie powie, że o poranku jest zdecydowanie najprzyjemniej, najfajniej i w ogóle mu te korki nie przeszkadzają.
1: Tylko z tym o poranku to też bym rozgraniczył okolice wschodu słońca, a potem poranny szczyt komunikacyjny. Mm-hmm. My jadąc na 6, cudowne są wtedy drogi.
0: Jaka pora dnia jest według was najlepsza na jazdę, w jakiej porze dnia najbardziej i najlepiej wam się jeździ. Czekamy w aplikacji, można pisać, można się także nagrywać.

0: która spór w ciągu dnia jest zdecydowanie najlepsza na jazdę. Przyznam szczerze, że faktycznie uwielbiam jeździć 4, 5, 6. To jest bardzo dobra pora na jazdę samochodem. Tak. 4, 5, 6.
1: Tylko mówimy o poranku.
0: No raczej, no przecież nie po południu.
1: Około wschodu słońca. No
0: człowieku,
1: właśnie.
0: Wyjedź sobie o 4 na ulicę Warszawy. No to,
1: ale, jeżeli mam trasę do pokonania.
0: No właśnie, no.
1: I jadę w kierunku zachodnim.
0: Na czyli zachód, od wschodu. Dobra, czyli tam, no.
1: I mam piękny zachód słońca.
0: To w plery?
1: Uwielbiam kierować się na ten zachód i wyjechać sobie o 19, kiedy już ten popołudniowy szczyt komunikacyjny wygasa. Tylko potem jest ten minus, że jak słońce zajdzie, robi się noc, a my mamy jeszcze 200-300 km.
0: No właśnie,
1: chociaż ja nie narzekam na jazdę w nocy. Ja też lubię.
0: Ja nie lubię.
1: Tylko kierowcy mi ją troszeczkę obrzydzają. Mhm. Przez to, że nie ustawiają świateł i bardzo często rażą po oczach.
0: To gdybym miał wybierać, czy wolę wcześniej rano wstać i ruszyć i czekać na słońce, czy wyjechać w środku nocy, to wolę zdecydowanie wyjechać wcześniej rano. Noc to nie jest do końca moja pora, chciałem powiedzieć pora wzroku, ale pora jazdy.
1: A Kuba nosi okulary od niedawna.
0: No więc właśnie.
1: Ale
0: no.
1: Wiesz co? To teraz nie wiem, czy zainwestowałeś w specjalne filtry dla kierowców.
0: Tak.
1: No to jazda po zmroku będzie dla ciebie większą przyjemnością niż
0: podobno
1: dotychczas.
0: Podobno tak mówił optyk. No. Tak. Ale jeszcze nie testowałem i nie sprawdziłem, czy tak faktycznie jest.
1: Dobrze. Zapytałem sztucznej inteligencji.
0: No.
1: Która to pora roku do podróżowania jest najlepsza?
0: Mhm. I co mówi sztuczna inteligencja?
1: Że okres wiosenny od marca do maja.
0: Super.
1: Nie o to mi dokładnie chodziło. Chodziło o... A czekaj, pora dnia.
0: Zrobiłeś prompta po prostu,
1: pora
0: musisz to poprawić.
1: Dnia.
0: No, właśnie. No.
1: Dobra. I tutaj wychodzi mi co? Nie uwierzysz.
0: No dawaj, wieczór.
1: To późny ranek i godziny przedpołudniowe.
0: Późny
1: czyli najlepiej
0: ranek?
1: Między 9 a 14. I to jest nie tyle najbardziej komfortowa, tylko też najbezpieczniejsza pora do podróżowania. Między 9 a 14. Kompletnie się z tym nie zgadzam.
0: No to coś w sztucznej inteligencji nie zagrało, no moim zdaniem, bo to jest pora największych korków.
1: Prawko zrobiła... Nie. Wygrała w chipsach. Najprawdopodobniej.
0: Wasza ulubiona pora na jeżdżenie, na to, żeby wyjechać się, tak? Chociażby w kontekście wyjazdów wakacyjnych. Przecież mamy piątek, 24 dzień lipca, więc podejrzewamy, że wielu z was właśnie dzisiaj ruszy w trasy, czy to nad morze, czy to w góry, czy na Mazury.
1: Ale czekaj, bo chyba AI nam się oburzyła. Mhm. I właśnie dostałem odpowiedź jeszcze. Dlaczego? Widoczność. Pełne światło słoneczne pozwala szybko zauważyć przeszkody i znaki. Czujność. Organizm człowieka naturalnie funkcjonuje na wysokich obrotach właśnie między 9 a 14. I mniejszy tłok. Główne fale dojazdów do pracy już minęły, a te popołudniowe dopiero się zaczną.
0: No może ma to sens.
1: Czy wy lubicie jeździć właśnie między 9 a 14? Czy wolicie wcześniej rano albo później wieczorem? A może w nocy?
0: No to czekamy w aplikacji.

0: 29 minut po godzinie 8.
1: A w PRK Polskim Radiu Kierowców informacje drogowe tak właśnie co 20 minut, zawsze 10, 30 i 50 po każdej pełnej godzinie.
0: I pamiętajcie o tym, że w każdej chwili możecie sami także poinformować innych kierujących o tym, co dzieje się na waszej trasie. Dzięki temu się ostrzegamy nawzajem.
1: Potrzebujecie sprawdzenia trasy? Dajcie znać skąd, dokąd, tam chętnie waszą dróżkę prześledzimy. A teraz zaglądamy okiem Patryka Bedlińskiego na polskie drogi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: A drogowe kłopoty mogą jeszcze występować na podkarpackim odcinku A4. Przypomnę, że między węzłami Dębica Wschód i Sędziszów Małopolski bus wypadł z jezdni. Mówimy o 538 kilometrze. Poszkodowane zostały 3 osoby i został zablokowany jeden z pasów w kierunku Rzeszowa. Uwaga też na spowolnienia na A4 między kątami wrocławskimi a węzłem Wrocław Południe. To w kierunku Wrocławia. Tymczasem mamy już informację od drogowców, że zakończyły się problemy na ekspresowej jedynce niedaleko Bielska Białej. Wcześniej między węzłem Lipnik a węzłem Mikuszowice pojazd osobowy wypadł z jezdni. Był zajęty jeden pas do Żywca. Naprzemiennie kierowcy poruszają się między Opatowem a Rzeszowem. To jest krajowa 9 i 123 km. Powodem utrudnień na tej trasie jest zderzenie ciężarówki z busem, a ruchem kieruje policja. Uwaga też na spowolnienie, które możemy napotkać na 9, wjeżdżając od Głogowa Małopolskiego. Ruch zwalnia też na trasie 92 Pniewy Poznań, niedaleko Tarnowa Podgórnego. Spowolnienie na Zakopiance, na końcowym jej fragmencie przed Krakowem, w Libertowie i w Gaju. Na południowym odcinku Zakopianki w miarę dobra sytuacja, małe spowolnienie głównie w Szaflarach i to występuje na pasie w kierunku Zakopanego. Droga 86, tutaj zwalniacie jadąc z Tychów do Katowic. Tuż przed samymi Katowicami i połączeniem z A4 trzeba przygotować się na postój w korku, bo tam trwają prace drogowców.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Tak, a propos wyjazdów wakacyjnych, to dzisiaj sprawdzamy i pytamy was, o której godzinie, o jakiej porze dnia najlepiej jest ruszyć w trasę, którą porę wybieracie, czy to będzie poranek, czy to będzie południe, a może wieczór? I don't know.

0: Uwielbiam wyjeżdżać wczesnym rankiem, uwielbiam sytuację, w której dojeżdżam na miejsce docelowe i jeszcze mam cały dzień, mało tego, uwielbiam sytuację, w której gdy ja dojeżdżam, to ludzie dopiero wstają. To jest bardzo przyjemna opcja i ty razem z nimi zaczynasz dzień tak, jakbyś wstała, za tobą już jest na przykład 4 godziny trasy.
1: Dlaczego powiedziałeś do mnie wstała?
0: Wstała. No bo to jakbyś wstała, no to jest.
1: Ale wiesz, nie, rozumiem się doskonale, bo ja na przykład bardzo lubię i dlatego wyjeżdżam wcześniej, nawet jak jeszcze jest noc, po to, żeby dojeżdżając do miejsca docelowego, dajmy na to z Warszawy, jadę nad morze, potrzebuję 3-4 godzin i dojeżdżam na tę poranną kawę.
0: Tak jest, a śniadanie od 7, więc najwięcej bekonu dla kogo jest?
1: Ta-da! Czyli musimy o 3 ruszyć, 3:30, żeby o tej 7 być i delektować się. A to, że my pójdziemy spać potem wcześniej, to jest nieważne. Przy okazji mamy pozdrowienia. Cześć chłopaki. Pozdrawiamy ze słonecznych Bednar. Dziś się szkolimy razem z policjantami z pionu kryminalnego. Pozdrawiamy was i słuchaczy. Hanak, Igor, Karol. Wszystkim szerokiej drogi.
0: Bardzo dziękujemy za pozdrowienia. Wszystkiego dobrego dla was chłopaki. Dobrego, spokojnego dnia. Przede wszystkim fajnych wrażeń ze szkolenia. O.
1: I dajcie znać, jak wy lubicie podróżować. Z samego rana, wieczorem, czy tak jak nam AI podpowiada, między 9 a 14.
2: Witajcie, Radyjko. Pytacie o porę dnia, w której najlepiej podróżować. Moim zdaniem na

0: wyprawach motocyklowych. Nie wyobrażam sobie innej pory, jak wstać o 5, zjeść śniadanko i przed 6 być już w siodle. Długie spanie, strata czasu moim zdaniem, a jest tyle rzeczy do obejrzenia. Pozdrawiam serdecznie, Daro z Częstochowy.
1: Lewa w górę, Daro, dla ciebie. No to rozumiem, że jutro ruszamy w trasę.
2: Oj tak. Od 6 do 11 Kuba będzie z wami i będzie lewą w górę podnosił.
1: I różne ciekawe wątki i tematy poruszymy, między innymi na co komu 200 koni w motocyklu, ale jutro także będzie o głośnych wydechach, również na co to komu, ale także elementy bezpieczeństwa i fajnych wakacyjnych wypraw motocyklowych się pojawią jutro między 6 a 11.
2: Jazda motocyklem z samego rana ma o tyle wartość, że wtedy jest chłodniej, szczególnie latem. Gdy przyjdą te upały, a w weekend ma być naprawdę gorąco, nie wyobrażam sobie jazdy tak jak podpowiada sztuczna inteligencja, czyli między 9 a 14, bo wtedy jest taka lampa, tak braży, a jednak no nie zdejmiemy kurtki, bo to nasze bezpieczeństwo.
1: No więc jutro startujemy punktualnie o godzinie 6. Lewa w górę.

0: świątecznie zrobiło.
1: A w Tatrach to nawet ma deszcz ze śniegiem dzisiaj.
2: No więc właśnie, tak a propos.
3: Teraz wyobraźcie sobie kominek. Wy na tej baraniej skórze siedzicie przed tym kominkiem, popijając gorącą herbatę.
1: I obok was leży szarlotka gorąca z lodami.
3: A za oknem delikatnie pruszy śnieg.
1: I nagle w oknie się pojawia jakiś pan i mówi ho, ho, ho! A to mamy dopiero lipiec.
2: To ładne, ładne.
1: Dobrze. Jak, Patryk, kupujesz tę bajkę?
4: No mi się bardzo spodobała.
5: No to list do świętego Mikołaja.
4: Jeszcze bym popruszył śniegiem troszeczkę. Ta, ta, ta. W takiej kuli okrągłej, gdzie się ją tak właśnie potrząsa i ten śnieg tak dookoła.
1: Nie wywołuj wilka z lasu, bo rzeczywiście na południu dzisiaj może troszeczkę popruszyć. No taki mamy lipcopad w tym
2: klimat,
1: roku.
2: Klimat, chciałoby się powiedzieć. Fajnie. No dobrze, to jaką mamy drogową sytuację dla tych, którzy podążają do pracy i dzisiaj muszą zameldować się o godzinie 9:00. Proszę bardzo.
6: PRK. Polskie Radio Kierowców.
4: Uważajcie na problemy na autostradzie A4 między węzłami Dębica Wschód i Sędziszów Małopolski. 538 km to miejsce, gdzie doszło do wypadku z udziałem busa. 3 osoby zostały poszkodowane. Mamy zajęty jeden pas w kierunku Rzeszowa. Na szczęście nawigacja już nie pokazuje korka. Zwolnimy na A4 w Dolnośląskiem między kątami wrocławskimi na węzłem Wrocław Południe, czyli na trasie prowadzącej z Legnicy do Wrocławia. Jednocześnie dobre wieści z S1, bo za nami już problemy między węzłami Lipnik i Mikuszowice. Krajowa 9, tutaj problemy pojawiły się dzisiaj między Opatowem a Rzeszowem, ale one już także są za nami. 123 km pokonamy bez jakiegokolwiek problemu. Wcześniej jechaliśmy naprzemiennie. Ale jeżeli o 9 chodzi, uwaga na spowolnienie od strony Głogowa Małopolskiego na wjeździe do Rzeszowa. Trasa Pniewy Poznań, czyli 92, tutaj wolniej w okolicach Tarnowa Podgórnego. No i gdybyście dojeżdżali do Poznania od Swarzędza, to też spowolnienia są możliwe. Na S8 w Warszawie w miarę dobra sytuacja, zwłaszcza biorąc pod uwagę porę dnia. Mamy oczywiście spowolnienie, ale jest niewielkie. Głównie występuje w kierunku zachodnim przy zjeździe na Wisłostradę. No i na Zakopiance musimy zwolnić, tuż przed Krakowem w okolicach Gaju i Libertowa, ale także niewielkie spowolnienie mamy w Szeflarach na pasie w kierunku Zakopanego.
6: PRK. Polskie Radio Kierowców.
7: Reklama. Eurojazda. Wygraj 300 zł. Codziennie w wysokich obrotach. Policz z Robertem Kilenem, ile kilometrów wspólnie przejedziemy podczas audycji. A po godzinie 17 odpowiedz na pytanie i wygraj. Eurojazda w PRK Polskim Radiu Kierowców.
8: Od poniedziałku do piątku. Zapraszam. Robert Kilen.
7: Konkurs powstał we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.
9: To była reklama.

0: Polskie Radio Kierowców i na zegarze już punktualnie godzina 9, a na termometrach, szczerze mówiąc, niewiele nam się zmieniło, chociaż liczyliśmy na zdecydowanie więcej. Cały czas 17 stopni Kołobrzeg i około 10 stopni Zakopane.
1: Cały czas też pada, głównie na Podkarpaciu, ale też na południu Lubelszczyzny, gdzie niegdzie we wschodniej, zachodniej części Warmii i Mazur. Uważajcie szczególnie na S7, bo tam miejscami może po prostu padać.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Na dzisiaj mamy piątek, 24 dzień lipca i w pogodzie zachmurzenie umiarkowane okresami, zwłaszcza na południu i na wschodzie kraju, także duże. Przelotne opady deszczu miejscami na wschodzie i na południu także będą występowały burze. Na szczytach Tatr opady deszczu i uwaga, deszczu ze śniegiem. Suma opadów we wschodniej Polsce około 30 litrów, natomiast na Podkarpaciu 25 litrów na metr kwadratowy.
1: Mamy też ostrzeżenia pierwszego stopnia przed tymi burzami w pasie wschodnim, ostrzega IMGW, choć temperatury wcale na to nie wskazują, bo dzisiaj maksymalnie zobaczymy od 18 do 22 stopni Celsjusza, a w obszarach podgórskich Karpat ma być jeszcze chłodniej, od 14 do 17 kresek powyżej zera.
0: Wiatr słaby, umiarkowany, ale może być też porywisty, wysoko w Sudetach, nawet do 60, natomiast w czasie burz do 65-70 km na godzinę.
1: Ciśnienie może teraz jeszcze spadać. W południe w Warszawie barometry pokażą 1002 hektopaskale. Potem przewidywany jest za to wzrost ciśnienia atmosferycznego.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Przed nami fantastyczny weekend, fantastyczny także pogodowo, więc grille, rowery, motocykle, wycieczki i spędzanie czasu na świeżym powietrzu jak najbardziej mile widziane.
1: Powiedz raz jeszcze, że przed nami fantastyczny
0: grille,
1: weekend.
0: Grille, przepraszam. Fantastyczny weekend.
1: Też idziesz na urlop? Cudowny tydzień się w ogóle zbliża. I dlatego z uśmiechem na ustach w piątek, piąteczek, piątunio, kłaniamy się nisko, Patryk Kuniszewicz,
0: Kuba Marcinowicz.
1: I mówimy wam radośnie. Dzień dobry.

0: Zbliża się 10 minut po godzinie 9, a to oznacza dla nas najświeższe informacje drogowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i tym razem dosyć dobre wieści dla zmotoryzowanych, bo chociażby mamy informację od drogowców, że zakończyły się problemy na odcinku autostrady A4 między Dębicą a Sędziszowem po wcześniejszym wypadku z udziałem busa. No niestety gorsza część informacji jest taka, że aż 3 osoby zostały poszkodowane. Na 9 już powinno być płynnie między Opatowem a Rzeszowem i na wjeździe od północy do Rzeszowa. Na S1 tymczasem kłopoty zakończyły się w okolicach Bielska Białej. Uwaga na spowolnienie na Zakopie tuż przed Krakowem w okolicach Gaju i Libertowa, ale także w Szaflarach na pasie w kierunku Zakopanego. W Warszawie całkiem dobra sytuacja, pomijając S8, bo tam małe spowolnienie na wysokości Wisłostrady na trasie w kierunku zachodnim. Spowolnienia są na wjeździe przez Łomianki od północy, ale też niewielkie. Na wyjeździe nieco gorzej, bo gdybyście z Warszawy wyjeżdżali do Nowego Dworu Mazowieckiego, to najpierw w okolicach Łomianek, a potem w Dziekanowie Leśnym, czy też w okolicach Palmir trzeba będzie delikatnie zwolnić. Spowolnienie mamy w Piasecznie na trasie z Góry Kalwarii do Stolicy, czyli mówimy o trasie 79. Uwaga też na trasie 86 w województwie śląskim. Tam w najbliższym czasie niestety możliwe są spore utrudnienia dla zmotoryzowanych. Rozpoczęły się prace na 86 w rejonie węzła Murckowska, czyli przy autostradzie A4. Tam do wymiany jest nawierzchnia, a zakończenie prac przewidziano na koniec sierpnia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A u nas dzisiaj po godzinie 9 przewidziano między innymi F1, czyli kolejne Grand Prix przed nami, Hungaroring, czyli Grand Prix Węgier.
3: Będzie się działo, będą emocje w PRK, Polskim Radio Kierowców, zagości królowa motorsportu. Wszystko już za chwilę.

0: Cały czas, nieustająco, bez przerwy, ale podejrzewam, że nasi słuchacze mają dokładnie, ale dokładnie tak samo, jadą sobie samochodem. Cudownie, jeśli w przepięknych warunkach pogodowych i można sobie pomruczyć, można sobie ponucić.
1: A pomrucz, proszę. No i wyżej. I za chwilę wejdziemy w takie mruczenie, słuchajcie, przypominające, no może nie V8, V12, bo wiadomo, że tych silników nie ma. Ale będą wysokie obroty, będą emocje, będzie królowa motorsportu.
0: Otóż to zdecydowanie, bo przecież w ten weekend kolejne Grand Prix przed nami, tym razem Grand Prix Węgier. No więc zbieramy te wszystkie informacje dla was, a konkretnie robi to Kajetan Baranowski.

0: ten weekend wybierzemy się na Hungaroring, czyli prawdopodobnie najchętniej wybierany przez polskich kibiców wyścig w całym kalendarzu Formuły 1. Zanim jednak o samym torze i o tym, co nas czeka w weekend, przyjrzymy się jeszcze temu, co o nowych regulacjach mówią kierowcy. A jest na to naprawdę bardzo dobry moment, bo po Węgrzech minie równo pół sezonu, więc po pierwsze, mamy już szeroki ogląd całej sytuacji, a po drugie, jesteśmy po poprawkach wprowadzonych właśnie do tych regulacji. Skupię się właśnie na kierowcach, bo to ich bezpośrednio dotyczy całe to zamieszanie. Carlos Sainz po wyścigu w Belgii powiedział, że nie wie, kto, widząc symulację w 2022 roku, stwierdził, że dobrym pomysłem będzie wprowadzenie ich w życie. To nigdy nie powinno się wydarzyć. Krytyki nie szczędzi również Max Verstappen, który podszedł do sprawy jeszcze z innej strony. W swojej wypowiedzi najpierw zaczął od odparcia zarzutów o narzekanie tylko dlatego, że nie wygrywa. Powiedział, zależy mi na F1 jako na całości, na produkcie, który trafia do kibiców. Zwrócił uwagę na to, że coraz więcej kibiców widzi to, że akcja na torze nie równa się z atrakcyjnym ściganiem. Moim zdaniem szale goryczy przelały właśnie dwa ostatnie wyścigi. Spa oraz Silverstone, czyli dwie lokalizacje, które można powiedzieć, że widziały Formułę 1 od jej najwcześniejszych lat. Widziały wiele konceptów na ten sport, różne rodzaje jednostek napędowych, zaczynając od V12, przez V8, a kończąc na dzisiejszych superhybrydach, tak to chyba trzeba nazwać. Nie może być tak, że tory, które były uznawane za najbardziej wymagające w kalendarzu, zarówno dla kierowców, jak i dla zespołów pod kątem przygotowania bolidu, zostają pozbawione tej magii. Mówimy tutaj o szybkich sekwencjach na Silverstone, które, jak mówił Fernando Alonso, stały się po prostu stacjami ładowania. Lub o sekwencjach Urush i Radeon na Spa, gdzie bolid po prostu walczy z tym, żeby podjechać pod górę, nie wytracając prędkości. Krytyka kierowców jest w tym momencie jak najbardziej uzasadniona i wytłumaczalna. Zmieniając temat i zostawiając za sobą nowe regulacje, przeniesiemy się, być może, do Malezji. Jak podaje portal The Race, tor Sepang, który zniknął z kalendarzu po sezonie 2017, może być brany pod uwagę jako zastępstwo za odwołane wyścigi w Bahrajnie oraz Arabii Saudyjskiej. Dodatkowo mówi się także o odwołaniu kolejnych dwóch wyścigów na końcu sezonu, czyli wyścigów w Katarze oraz Abu Dhabi. Problemem może być ich zastąpienie ze względu na zawiłą logistykę, która jest planowana z naprawdę dużym wyprzedzeniem. Jedno może być pewne, Formuła 1 przegląda wszystkie dostępne opcje. A my zaraz wracamy na tor Hungaroring i powiemy więcej o tym, co nas czeka w nadchodzący weekend.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: myślałem, włączę, nie chcę ponuć.
1: A ja właśnie nie.
0: Jak na złość, widzisz, zamknąłem się w sobie, bo tyle krytyki, co dzisiaj usłyszałem, to... Ach,
2: jak ode mnie?
0: Idź ty już na ten urlop.
2: Pójdę, zaraz pójdę, ale zanim pójdę, chciałbym wam przekazać informacje drogowe głosem Patryka Bedlińskiego.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Uważajcie, między Kłodzkiem a Złotym Stokiem są problemy na trasie 46 na trzecim kilometrze po awarii ciężarówki. Przejedziemy, ale tylko jednym pasem na zmianę. Rozpoczynają się prace związane z rozbudową Krajowej 60 między Topolą Królewską a Kutnem. I dziś zaczną obowiązywać pierwsze ważne zmiany w organizacji ruchu. Najważniejsza to objazd dla wszystkich pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony. Jadący 91 od strony Łodzi w kierunku Płocka będą musieli dojechać do 92 w Krośniewicach, potem skręcić w prawo w 92 i nią dotrzeć do 60 w Kutnie, a stamtąd można kontynuować podróż w kierunku Płocka i analogicznie w przeciwnym kierunku. Będziemy jeszcze przypominać ten objazd. Najważniejsza część informacji jest taka, że rozpoczynają się prace między Topolą Królewską a Kutnem na Krajowej 60. No a poza tym mamy spowolnienia, no i oczywiście bez zaskoczenia Zakopianka w Libertowie, dojazd do Krakowa od strony południowej, ale także odcinek między Nowym Targiem a Białym Dunajcem nam się zaczął bardziej korkować i to niezależnie od kierunku jazdy, czy do Krakowa, czy do Zakopanego. Na wysokości Szaflar przede wszystkim trzeba zdjąć nogę z gazu. Uważajcie też w okolicach Katowic na 86, bo tam pracują drogowcy. No i przy połączeniu 86 z autostradą A4 na wysokości Murckowskiej mamy spowolnienia ruchu, mamy też zmiany w organizacji tego ruchu. To nam, delikatnie mówiąc, nie ułatwia podróży. Jeżeli o województwo śląskie chodzi, to także spowolnienie między Mikołowem a Tychami na trasie 44.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To już za chwilę wracamy do Grand Prix Węgier. To wielkie ściganie, oczywiście w ten weekend przed nami. A tymczasem co u was?
5: Witam panowie, witam słuchaczy PRK. Tam była jakaś mowa o Grand Prix Węgier. Jak dobrze słyszałem. Mam też takie swoje właśnie Grand Prix zjazdowe do domu ciężarówką z trasy. Jestem obecnie na ringu Berlina przed zjazdem na 11. I mam jeszcze 433 km do pokonania na bazę, kawałeczek z Zaremborkiem. I mam ograniczony budżet czasowy, bo zostało mi dosłownie 5,5 godziny jazdy. A wiadomo, ciężarówka ma ograniczenie prędkości. I chciałem podpytać, jak wygląda drużka, jeżeli macie możliwość podpowiedzenia tu od 11, od ringu do Zaremborka chociażby. Pozdrawiam serdecznie, Marcin z Renówki.
2: Marcinie, pozdrawiamy, wszystkiego dobrego dla ciebie.
6: I co, rozpoczynam nasze Grand Prix z Marcinem?
2: No dawaj.
6: No to w takim razie 11. Słuchaj, nie ma większych utrudnień poza tym, co tam drogowcy przygotowali w dwóch miejscach, ale to nie generuje jakiegoś wielkiego spowolnienia. Gdy tylko wjedziesz do Polski, wskoczysz na S6, potem na S3, kawałek tylko, potem S6, drogowcy stoją przed Kołobrzegiem, jakieś 50 km, nie generuje to większych utrudnień i w zasadzie do samego Lęborka, jak widzę, też poważniejszych utrudnień nie masz, więc te 434 km w nieco ponad 4 godziny można pokonać, chociaż ciężarowym z ograniczeniem do 80 troszeczkę dłużej.
2: No to za chwilę troszeczkę szybciej, bo Grand Prix Węgier przed nami.

0: Coś tak czuję, że wielu fanów F1 z tej części Europy, z Polski, właśnie w ten weekend wybrało się albo już się wybiera na Węgry.
1: Dopiero co rozmawialiśmy, zdaje się, w zeszłym tygodniu, kiedy byliśmy przed Grand Prix Belgii, że w sumie to na przykład my Polacy mamy trzy takie destynacje, takie miejsca, gdzie możemy zobaczyć F1 z bliska.
0: No to właśnie Belgia, Węgry
1: i Austria. Mhm. Ale policzyliśmy, na Węgry mimo wszystko w kilometrach jest najbliżej, więc z Kajetanem Baranowskim lecimy na Grand Prix Węgier prosto na Hungaroring.
2: Wracamy i zaczniemy od razu od Astona Martina, bowiem Adrian Newey wraz ze swoim zespołem przyszykował naprawdę duże zmiany. Jak duże zmiany? No można w zasadzie powiedzieć, że Aston Martin przywiezie bolid zbudowany całkowicie na nowo, łącznie z nową skrzynią biegu. Model ten będzie nosił wdzięczną nazwę Evo, co prawda na ich poprzednim poziomie zrobić ewolucję to nie byłaby jakaś wielka sztuka. Przepraszam za tę drobną uszczypliwość, ale trzeba powiedzieć to otwarcie. Niezależnie od tego, co wydarzy się przez drugą połowę sezonu, Aston już wygrywa tytuł rozczarowania roku. Miał być zespołem, który będzie walczył o tytuł mistrzowski, a była walka o ukończenie wyścigów. Ale wracając, cały ten pakiet ma przynieść rezultat w postaci odrobienia aż 2 sekund na okrążenie. Plan naprawdę bardzo ambitny i szczerze mówiąc trzymam kciuki, żeby w końcu udało im się wyjść z tego dołka. Nie tak kibice Formuły 1 chcieliby żegnać Fernando Alonso, dla którego jest to prawdopodobnie przedostatni sezon w karierze. Oprócz Astona zbroi się także McLaren. Przywożą oni pakiet, który ma posłużyć im tutaj oraz w Holandii po przerwie wakacyjnej. Szykuje się więc pakiet stawiający na duży docisk oraz szybkie pokonywanie krętych sekcji toru. Prosta startowa jest na Węgrzech krótka i w zasadzie stanowi jedyną opcję na wyprzedzanie. Zobaczymy też, na co pozwoli zarządzanie energią i systemy, które, jak wiemy, potrafią szwankować. Dodatkowo nitka toru jest dość wąska, więc kluczowe są tutaj kwalifikacje i wykorzystanie chaosu na torze. Nie bez powodu przecież Grand Prix Węgier nazywane jest drugim Monako. Niech to jednak Państwa nie zniechęca, bo jest to tor, który naprawdę potrafi zaskoczyć, szczególnie, że na niedzielę prognozowane są opady deszczu, które potrafią nam wywrócić całą stawkę do góry nogami. A jaki jest plan na weekend? 2 treningi w piątek, pierwszy o godzinie 13.30, drugi o 17.00. W sobotę trening numer 3 o godzinie 12.30 oraz kwalifikacje, które rozpoczną się o godzinie 16.00. Wyścig standardowo wystartuje o godzinie 15.00 w niedzielę. Dziękuję za dziś i zapraszam na podsumowanie tego, co działo się podczas Grand Prix Węgier już w najbliższy poniedziałek.
1: No i wszystko jasne, Kajtek wróci do nas w poniedziałek i opowie nam, jak to było na Hungaroring.

0: Dopiero co mówiliśmy o Grand Prix, mówiliśmy o Hungaroring, o F1, bo to właśnie w ten weekend, a tymczasem swoją batalię, takie prawdziwe Grand Prix toczy Marcin z Renault z Kaszub i pisze: dziękuję za tę informację, pozdrawiam z krokodylkiem. On jedzie z Berlina do Lęborka i mamy trzymać kciuki, by się udało dotrzeć do celu. Cały czas trzymamy.
1: Bardzo mocno trzymamy i będziemy towarzyszyć i będziemy grać, żeby się tobie i wam przede wszystkim dobrze jeździło. No ale także oczywiście na bieżąco co 20 minut informujemy o tym, co może się dziać przed wami na drodze.
0: Skoro na zegarach 9:50, czas na serwis drogowy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: A może się dziać to, że utkniecie w korku na Zakopiance. Między Nowym Targiem a Białym Dunajcem tłoczno na odcinku 47 w obie strony. A pod Krakowem zwalniacie ponownie, tym razem w okolicach Gaju i Libertowa, na wjeździe do stolicy Małopolski. W drugą stronę właśnie w tym miejscu powinno być znacznie lepiej. Dojazd przez Skawinę do Krakowa też utrudniony. Zarówno ulica Krakowska, jak i droga krajowa 44 tuż przed rondem. No a potem, gdybyście z Krakowa wyjeżdżali do Skawiny, to też będzie nieco wolniej na ulicy Skotnickiej. Droga 46, Kłodzko-Złoty Stok. Tutaj też utrudnienia, bo jedziemy tylko jednym pasem na zmianę. Na trzecim kilometrze, na wysokości Jakszówki, zepsuł się duży pojazd i to on blokuje część trasy. Uwaga na spowolnienie w Śląskiem na odcinku 86, czyli najbardziej, jednej z najbardziej zatłoczonych dróg w regionie. W rejonie węzła Murckowska przy A4 w najbliższym czasie czeka nas wymiana nawierzchni. Zakończenie prac przewidziano na koniec sierpnia, czyli jeszcze do końca wakacji tak naprawdę będziemy bardzo powoli poruszać się tym odcinkiem ważnej śląskiej trasy. W Warszawie problemy możliwe na S8, spowolnienie na podkacie na moście Grota Robeckiego i w okolicach Wisłostrady. Niewielkie, zwykle jest ono dużo większe, ale i tak trzeba odstać swoje, gdybyście jechali przez Warszawę S8 na zachód. Gdybyście wyjeżdżali z Warszawy na północ w kierunku Nowego Dworu Mazowieckiego, uważajcie na spowolnienie zaraz za Łomiankami w Dziekanowie Leśnym. Nieco płynniej powinno się wjeżdżać do stolicy od tej północnej strony.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Pamiętajcie o naszym numerze 22 513 11 11, gdybyście widzieli utrudnienie albo o czymś warto byłoby poinformować innych kierujących.
0: W każdej drogowej i pogodowej sprawie.

0: 4, no 5 minut jeszcze do godziny 10.
1: No i już za chwilę Ole Asińska w cudownym nastroju.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dzień dobry. I Piotr Fischer.
3: Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo fajnie. Ola już dawno nie widziana.
2: Jak to?
3: Ale z... No razem w naszym duecie.
2: A,
3: duecie.
2: Duecie.
3: No,
2: to
3: radio.
2: To prawda, już się zmieniłam.
4: Nie słyszałam. Tu, no, tu, tu nie widać. No,
1: powiedz coś.
3: Tyle lat w radiu.
2: Mówię coś.
1: No, no ładnie. No, już mamy to. A teraz ty, Piotr.
0: Po 10 będzie więcej.
1: No i o to chodzi. No to co? Jedziemy?
0: No to jedziemy.

świata. Wszystko ma słony smak. Słone włosy, słona skóra, słony wiatr.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No i tak, piątek przynosi nam spokojniejszą pogodę niż wczoraj, ale nie oznacza to, że przez cały dzień będzie sucho. W wielu miejscach zobaczymy dziś słońce, jednak od czasu do czasu pojawi się więcej chmur, z których może przelotnie popadać. To będzie typowy dzień, kiedy pogoda będzie się zmieniać kilka razy w ciągu kilku godzin. Największa szansa na deszcz i na burzę jest dziś na południu oraz na wschodzie kraju. Jeżeli tam jesteście i albo tam planujecie podróż, warto pamiętać, że choć burze będą miały lokalny charakter, to tam, gdzie się pojawią, mogą na chwilę mocno utrudnić jazdę.
2: I co ja mogę właściwie tutaj dodać? Podczas burz możliwy jest intensywniejszy deszcz, silne podmuchy wiatru. Na to szczególnie warto zwrócić uwagę podczas jazdy. No, samochód to bardzo często odczuwa i te podmuchy również w trasie są mocno odczuwalne. Dlatego warto zachować większy odstęp od poprzedzającego pojazdu i pamiętać, że oczywiście mokra nawierzchnia wydłuża drogę hamowania. Jeśli idzie o temperaturę, no to będzie bardzo, bardzo przyjemnie. W większości kraju od 18 do 22 stopni. Chłodniej zrobi się jedynie w rejonach podgórskich Karpat, gdzie te termometry wskażą nam od 13 do 17 stopni.
1: A wiatr przez większą część dnia będzie słaby lub umiarkowany, choć chwilami bardziej odczuwalny. Dopiero podczas burz może wyraźnie się nasilić, dlatego zwłaszcza na południu i wschodzie warto obserwować niebo i nie lekceważyć szybko zbliżających się ciemnych chmur.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Zaczynamy nasze piątkowe spotkanie. Aleksandra Jasińska.
2: I Piotrek Firan. Zgadnij, ile jest w Ustce?
1: 12.
2: 18. Bęk. Najcieplejsze miejsce w tym momencie w Polsce. Zakopane najchłodniejsze 10,5 stopnia.
1: Brr. No dobrze, no to zaczynamy.

0: 10 minut po godzinie 10, a my już teraz zachęcamy do tego, żebyście nadsyłali swoje propozycje słów przez naszą aplikację Słowo Wyzwanie, co piątkowa zabawa, w której wy nadsyłacie słowa, być może związane z drogą, z trasą, z pogodą albo z tym, co dzieje się za kierownicą, albo w ogóle zupełnie od czapy. My wybieramy jedno z nich i ukrywamy je w naszym serwisie drogowym. Na razie jeszcze tego słowa nie ma, to jest czas start do nadsyłania tych słów.
1: Tak, a później będziemy zgadywać, które to było słowo. Tymczasem duży korek na A4 przed kątami wrocławskimi w kierunku Legnicy. To bo 1, 2, 3 napisało. A co jeszcze? O tym Patryk Bedliński.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Nie tylko korek na Dolnośląskiej A4, ale też na dojeździe do autostrady. Gdybyście jechali od Strzegomia Krajową Piątką do okolic węzła Kostomłoty, to też prawdopodobnie czeka was spowolnienie ruchu. Na trasie 46 problemy między Kłodzkiem a Złotym Stokiem. W okolicach Jaszkówki na 3 kilometrze zepsuł się pojazd ciężarowy i dlatego jedziemy tylko jednym pasem na zmianę. Uwaga też na Zakopiance, bo jest spowolniony ruch na dojeździe do Krakowa. To jest już w Gaju i w Libertowie na 7, ale także w południowej części trasy bardzo mocno zwalniamy. To między Nowym Targiem a Białym Dunajcem zwłaszcza, niedaleko Szaflar i Bańskiej Niżnej, ale też na wyjeździe z samego Zakopanego, jeszcze przed Poroninem. Spory jest ruch pojazdów w kierunku Krakowa. Na dojeździe do Nowego Targu na drodze 49 też ustawiła się kolejka pojazdów, które zmierzają od strony Białki Tatrzańskiej. A na północy kraju zwalnia ruch w ciągu drogi wojewódzkiej 216. To dotyczy jadących od Władysław w kierunku Płucka, ale mamy też spowolnienia na warszawskim odcinku drogi S8. Te natomiast są bardzo nieduże jak na tę porę dnia. Zwalniacie od okolic Łabiszyńskiej do okolic Wisłostrady w kierunku zachodnim zwłaszcza. Klasyka taka, jeżeli o Warszawę chodzi. Wjazd przez Łomianki też ze spowolnieniem, chociaż gorszy wyjazd, bo nie tylko w Łomiankach, ale i w Dziekanowie Leśnym trzeba będzie zdjąć nogę z gazu. Przypominamy, że prace drogowców rozpoczęły się na trasie 86 w rejonie węzła Murckowska przy autostradzie A4, czyli mówimy o Katowicach. Drogowcy mają wymienić nawierzchnię, a zakończenie prac przewidziano na koniec sierpnia. To niestety nie bez wpływu na płynność ruchu. Nawigacja wskazuje, że i tam bardzo wyraźnie zwalniacie. Drogowcy wyłączyli też z ruchu tunel na ekspresowej jedynce pomiędzy węzłami Laliki i Rajcza. Nawierzchnia do wymiany będzie zastąpiona nową, a prace potrwają do 3 sierpnia.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Aga, twoja propozycja bardzo mi się podoba i coś czuję, że jako pierwsza z tych propozycji, które zostały nadesłane, zresztą jako pierwsza propozycja będzie wzięta na tak zwany tapet. Zerkam już na Patryka Bedlińskiego, a mowa oczywiście o słowie wyzwaniu. Słowo wyzwanie to nasza copiątkowa imprezka i zabawa w Polskim Radiu Kierowców, gdzie no właśnie, zachęcamy was do tego, żebyście nadsyłali słowa. My następnie jedno z tych słów ukrywamy w serwisie drogowym, a waszym zadaniem jest odgadnąć, które to słowo. Aga, puszczam do ciebie oczko.
1: No właśnie, mamy weekend, rozpoczyna się wymiana turnusów, o tym sobie powiemy, ale także pogoda dość dynamiczna, więc informacji pogodowych też na pewno nie zabraknie.

0: Moi drodzy, mamy pozdrowienia od osób, które jadą nad morze. Słuchamy PRK w drodze nad morze. To Aga, która zgłosiła słowo wyzwanie
1: Aga,
0: szerokości.
1: Już niedługo będzie to słowo na antenie Polskiego Radia Kierowców. Daj nam jeszcze 10 minut. Patryk Bedliński już wie, także kto ma wiedzieć, ten wie. Jesteśmy wtajemniczeni, a za moment nasi słuchacze również się dowiedzą. I przypominamy przy okazji, reszta słuchaczy też może być na miejscu Agi. Wy nadsyłacie swoje propozycje słów, a my następnie wybieramy spośród tych słów jedno i słyszycie je na antenie.
0: A jeśli jesteście już nad morzem, to może się okazać, że jedziecie prosto na spacerowicza w klapkach ze wzrokiem utkwionym w telefon albo w ogóle w telefonie. No i idzie sobie na plażę. Tak właśnie wygląda ruch w polskich kurortach. Piesi idą jezdnią, bo chodnika po prostu nie ma.
1: No bo jest.
0: Albo jest, ale zastawiony samochodami. Do tego dochodzą hulajnogi, którymi jeździ się dosłownie wszędzie. Po ścieżce, po chodniku, czasem po plaży. Zasady są jasne, maksymalnie 30 km na godzinę. To znaczy, takie są zasady ogólne, ale one, umówmy się, w kurortach górskich bardzo często
1: istnieją.
0: Czy morskich nie obowiązują. Tak, mieszkańcy nadmorskich miejscowości mają tego dość. Jeden z czytelników lokalnego portalu w Świnoujściu opisał sytuację wprost. Przy jednym z hoteli w strefie nadmorskiej jest droga dla rowerów, jest jezdnia, jest nawet stary parking, tylko chodnika dla pieszych zabrakło. Efekt, ludzie idą poboczem albo jezdnią, bo nie mają innego wyjścia. Jak to ujął, o mało nie potrącił go i jego syna samochód, bo chodnik zajęty przez zaparkowane auta.
1: No i tu pojawiają się pytania, właściwie nie jedno, czy zasady bezpieczeństwa nas na wakacjach nie obowiązują, czy to jest tak, że mamy wakacje od bezpieczeństwa, mamy urlop od bezpieczeństwa, urlop od zasad ruchu drogowego, bo z jednej strony pieszy, który idzie środkiem drogi, bo idzie na plażę, prawda? No i w zasadzie nic sobie nie robi z tego, że jedzie, że jeżdżą wokół samochody, że jest tam jakiś ruch, że są przepisy, że są znaki. A z drugiej strony jest kierowca, który uważa, że kurort to w pewnym sensie być może jego prywatny tor. Jest hulajnogowicz czy hulajnogista, który traktuje przejście dla pieszych jak no, tylko tak naprawdę jakąś rampę. I to są pytania do was. Czy wy też zauważyliście, że w kurortach funkcjonują zupełnie inne przepisy, a właściwie jest chaos, brak tych przepisów. Można powiedzieć, że taki dziki zachód trochę. Dajcie nam znać w aplikacji, jakie są wasze spostrzeżenia na ten temat. Może są takie kurorty, gdzie jest bezpieczniej. Ja przyznaję, niedawno przejeżdżałam przez jeden z nich i zauważyłam dokładnie tę samą sytuację. Jeszcze do tego pani z wózkiem, no bo tak, z jednej strony dziecko na trójkołowcu, z drugiej strony drugie dziecko na uto, trochę starsze, no i ona z wózkiem, prawda, idzie sobie środkiem drogi i właściwie nagle nie wiesz, co masz zrobić w tej sytuacji. No przecież jak trąbniesz, no to te dzieci się powystraszają i to nie jest okej, tak? Bo może się wydarzyć coś bardzo niebezpiecznego. No z drugiej strony zwrócić uwagę pani, no co, otworzyć okno i co?
0: Pytanie,
1: co?
0: Dlaczego,
1: agresja, no,
0: pytanie dlaczego tak się,
1: prawda,
0: dzieje? Czy to jest wina organizacji ruchu w danym mieście, czy po prostu my w wakacje jesteśmy bardziej niefrasobliwi i chcemy być na tak zwanej oślej łączce i tak się trochę też zachowujemy.
1: No to idźmy na taką oślą łączkę, prawda?
0: Ciekaw jestem
1: z drogi, z trasy takiej oślej łączki. No
0: gdzie tu szukać powodów i kto jest winny? Czy to bardziej kierowcy, którzy zastawili chodnik, bo chcą być na plaży i podjechać najbliżej jak się tylko da? Czy hulajnogiści, którzy są niedouczeni, bo nie znają albo nikt ich nie nauczył przepisów ruchu drogowego? Gdzie szukać przyczyny takiego zachowania? Czekamy na wasze komentarze w naszej aplikacji.

0: Jacek Bedliński w naszym studiu. Czas sprawdzić, co dzieje się na drogach.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Awaria ciężarówki to powód utrudnień na trasie 46 między Kłodzkiem a Złotym Stokiem. Uważajcie, bo jedziemy tylko jednym pasem na zmianę na trzecim kilometrze na wysokości miejscowości Jaszkówka. W województwie śląskim też możecie utknąć w korku, bo są spore utrudnienia na 86 w okolicach węzła Murckowska. Mówimy o Katowicach i o okolicach autostrady A4. Tam trwa wymiana nawierzchni, a zakończenie prac przewidziano na koniec sierpnia. Ruszamy pod Kraków. Jak to mówią, najgorszy z tym ambaras, żeby dwoje chciało naraz. To widać na Zakopiance pod Krakowem. Więcej kierowców chce dostać się do Krakowa niż z Krakowa wyjechać. Korki na Zakopiance mamy też w okolicach Szaflar, między Nowym Targiem a Białym Dunajcem. No i tutaj w obie strony niestety musimy uzbroić się w sporą dawkę cierpliwości. Ci, którzy dojeżdżają do Nowego Targu od strony Białki Tatrzańskiej, też mają na co narzekać. 49 korkuje się, podobnie jak inne trasy, które prowadzą do Nowego Targu, na przykład trasa od miejscowości Łopuszna, czyli chociażby Aleja Jana Pawła, i tutaj przed rondem na wysokości Nowego Targu naprawdę wyraźnie się zakorkowało. Gdzie jeszcze korki? Między innymi na północy naszego kraju, na trasie z Władysławowa w kierunku południowym, droga wojewódzka 216 nam się w tym przypadku kłania.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Które to było słowo, jeśli chodzi o słowo wyzwanie? Patryk absolutnie użył w serwisie tego słowa. Mam wrażenie, że było na tyle charakterystyczne, że nie będzie problemu.
3: Zgadzam się. Agnieszka, to informacja do ciebie. Ty nie możesz brać udziału w odgadywaniu, jakie było to słowo. Ale nasi słuchacze, reszta naszych słuchaczy, oczywiście, że tak. Nasza aplikacja oczywiście do waszej dyspozycji.

0: No to zerknijmy do aplikacji, czy ktoś odgadł, czy nie, jeśli chodzi o nasze słowo wyzwanie.
1: No i proszę bardzo, jest Paweł Ski, który doskonale wiedział, jakie to słowo. Wiedział też Tomasz. Pozdrawiamy cię, Tomaszu, bardzo, bardzo serdecznie. No i jeszcze ktoś tu. Raz, dwa. Jeszcze była trzecia osoba. Antek, no oczywiście, że tak. Proszę państwa.
0: Brawa najpierw.
1: Panie i panowie, brawa dla was.

0: chodziło o słowo ambaras. Ambaras. Najgorszy jest ambaras, aby dwoje chciało naraz, napisał Antek z Gryfina. A ja pamiętam tę wersję jeszcze, że mówiło się nie najgorszy w tym ambaras, Ach, patrz, zapomniałam. Nie najgorszy. Jak tam było jeszcze jakieś jedno? Tam było jeszcze jakieś jedno określenie.
1: No to fajnie, Ola, że tak nam opowiedziałaś historię. Super, bardzo się cieszę. Bardzo w ogóle wszyscy się cieszymy. Mam nadzieję, że słuchacze też i byśmy naprawdę nie mogli obyć się bez tej opowieści. No i tak się pojawiła. Co prawda niekompletna, ale może kiedyś ciąg dalszy nastąpi. Moi drodzy, czas, żeby zgłaszać kolejne słowa wyzwania. 19 minut do godziny 11. Jesteśmy razem w trasie, jest weekend i chciałem powiedzieć, że wszyscy jesteśmy wśród przyjaciół. Prawda, Ola?
0: Jesteś bezwzględny.
1: Nie, no gdzie? Jestem bardzo miły, staram się bardzo. No, no dobrze, jedziemy dalej, moi drodzy.
0: No dobrze, jedziemy dalej i pytamy was o sytuację w kurortach. Może akurat przejeżdżacie przez jakiś kurort i macie ochotę się podzielić swoimi spostrzeżeniami. To jak to jest, czy to wolna Amerykanka, dziki zachód, do czego można porównać ten chaos, który bardzo często no właśnie funkcjonuje w takich kurortach, a może jest zupełnie inaczej, a może jesteście w takim, gdzie przepisy ruchu drogowego, gdzie ludzie potrafią się dostosować do przepisów ruchu drogowego i gdzie to wszystko naprawdę ma ręce i nogi, chaosu nie ma.
1: No tak, to czekamy na wasze komentarze i także spostrzeżenia w naszej aplikacji.

0: Wymiana turnusów, o tym dzisiaj mówiliśmy co nieco, ale że w końcu weekend to tak się dzieje.
1: Przyszło do mnie.
0: Co
1: przyszło do mnie, przyszła do mnie ta myśl. W tym największy jest ambaras,
0: żeby dwoje chciało naraz.
1: Fredry, cytat dokładnie tak brzmi. Nie najgorszy w tym ambaras, tylko w tym największy.
0: Tak, a my teraz łączymy się z naszym słuchaczem. Halo, halo, panie Rafale, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Witamy serdecznie, bo akurat tak się złożyło, że nasz temat wywołał reakcję
1: łańcuchową.
0: No właśnie, łańcuchową w różnych częściach kraju. Akurat tak się składa, że pan Rafał jest. Właśnie, gdzie pan jest? W jakich okolicach?
2: No, ale to ja chciałem rozpocząć od tego, że mój pobyt tutaj na wybrzeżu łączy się również z tym ambarasem, gdyż chciało naraz, ja i mój kolega Hubert uderzyliśmy, znaczy no ja kawaler, on dwójka dzieci i żona, więc postanowiliśmy pograć w baseball. No i sposobem znaleźliśmy się na wybrzeżu i to nie są żarty. No i teraz akurat byliśmy w Wejherowie, jedziemy w stronę, Hubert, w stronę czego my jedziemy?
3: W
2: stronę Rowów, bo też tam
0: no tak, ale słaby zasięg macie, więc jakby się udało, nie wiem, czy wysiąść z samochodu, czy stanąć gdzieś bliżej.
2: No, oczywiście.
1: Ale
0: tak,
1: mamy fajnych słuchaczy.
0: Słyszymy, że odpięte pasy zostały.
2: Teraz jest o wiele lepiej.
1: Lepiej, Rafale. Super.
2: Świetnie. Więc jedziemy do Rowów teraz, no ale byliśmy już wcześniej w tych Rowach i faktycznie to, co mówiliście, no całkowicie się zgadza. Wyobraźcie sobie to, że jestem kierowcą, który został już w twarz zaraz po wyjeździe z Warszawy, kiedy pojechałem na stację benzynową i zobaczyłem, po ile jest benzyna. Potem taki oszołomiony dojeżdżam na wybrzeże, do tego kurortu i moim oczom ukazuje się właśnie to, co się ukazało. Czyli ci ludzie, którzy idą środkiem ulicy, te dzieci, które mają maskotki większe od swoich ojców, zasłania im to oczy, wchodzą pod koła. Dodatkowo jeszcze te wszystkie straganiki, nie straganiki, trzeba tam jakoś dostarczyć piciu. Więc czym się dostarcza tam piciu? Hulajnogami. I te hulajnogi są obstawione z grzewkami różnego rodzaju napojów i w ten sposób na przykład dostarczają. Te napoje wylatują, lecą po ulicy, a człowiek taki oszołomiony, bo już to powiedziałem tak przecież wam, musi robić slalom między tym rozwalającym się piciem. No, więc to jest bardzo niebezpieczne, bardzo niebezpieczne i wcale nie dziwię się mieszkańcom, że no, bulwersują się tym. Że
1: Rafale, to na fali tego oszołomienia, o którym opowiadasz, bo obrazowo, myślę nie tylko ja, ale także i nasi słuchacze sobie to wszystko wyobrazili i akcje w Wejherowie, ale też twoje oszołomienie, to co poradziłbyś wszystkim tym, którzy właśnie jadą nad morze albo spacerują po takim kurorcie, żeby było bezpiecznie dla wszystkich? Jeśli słuchają nas na przykład ci, którzy spacerują, którzy idą z tymi rodzinami, którzy, prawda, są matkami, ojcami i mają dzieci, które to dzieci niosą te maskotki większe od swoich ojców, co my możemy im powiedzieć? Co możemy powiedzieć Polakom, którzy nas słuchają?
2: Zostańcie w domu.
0: No nie, no. Urlop raz w roku człowiek chciałby skorzystać, ale może jednak warto powiedzieć o tym, żeby przypomnieć sobie o pewnych zasadach, które panują takiego życia społecznego, że...
2: No. Ale oczywiście, najważniejsza zasada, jakby szanujmy siebie nawzajem. Jeżeli jesteśmy na tym urlopie, nie zachowujmy się jak święta krowa. Rozejrzyjmy się, myślmy o tym, że są też inne osoby, które no, gdzieś na tej ulicy są, no, że są ci kierowcy. Kierowcy też czasami mogą być zmęczeni wjeżdżając do tego kurortu, bo...
1: I najczęściej tak jest, prawda, że często jest
2: 8 godzin w samochodzie.
1: 8 czy 9 godzinach w samochodzie to nie jest wcale taka łatwa sprawa. Ale z drugiej strony wyobrażam sobie, że jak wjeżdża taki nie dość, że zmęczony, to jeszcze pewnie poddenerwowany, być może sfrustrowany, a nie daj Boże głodny kierowca, prawda? No to, no to tak naprawdę może się skończyć tragicznie.
2: Dokładnie, więc szanujmy się i miejmy oczy dookoła głowy, a nie w rowach, bo akurat do rowu miarę. No tak.
0: Panie Rafale, bardzo dziękujemy, że pan...
2: A jeszcze na koniec, tak, przepraszam. Ja korzystając z okazji chciałbym serdecznie pozdrowić jedną osobę, czy mogę?
1: Proszę bardzo.
2: Bardzo serdecznie chciałbym wysłać takie serduszka, całuski, buziaki, wszystko co najsłodsze do pani Beaty z Warszawy. To taka moja kocia, koleżanka. Pozdrawiam serdecznie pani Beato, uściski ślę.
0: No dobrze, mam nadzieję, że pani Beata słucha.
1: My też dołączamy do pozdrowień, prawda, Piotrze?
0: Tak. I pozdrawiamy pana Rafała. No i mam
1: Huberta,
0: nadzieję...
1: który jedzie z panem Rafałem. Żeby...

0: Ciebie też pozdrawiają.
1: Że będzie czas, żeby trochę odpocząć, ostudzić emocje i w końcu na plaży będzie przyjemniej. A pogoda całkiem w porządku, czy nie?
0: Wczoraj było bardzo źle, było bardzo źle. Dzisiaj jest troszeczkę lepiej, słońce tak częściej wychodzi, ale no cały czas kratka, Ale teraz przeważa jednak to słoneczko. Ale słuchajcie, wczoraj jeszcze w Rowach jak byłem, to spotkałem takiego jednego pana, który przyjechał rano i po południu mówi, że wraca, że to nie ma sensu, najmniej
1: tak. No tak, pozdrawiamy serdecznie panie Rafale, bo czas na informacje drogowe.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: A no właśnie, jeżeli o drogi chodzi, to problemy między innymi na trasie 46 między Kłodzkiem a Złotym Stokiem. Niedaleko Jaszkówki, na 3 km zepsuł się pojazd ciężarowy. Przejedziemy, ale tylko jednym pasem na zmianę. Uwaga na spowolnienia na trasie 86 w okolicach Murckowskiej w Katowicach. To węzeł, który łączy A4 z drogą krajową, a tam drogowcy wymieniają nawierzchnię. No i te prace mają trwać do końca sierpnia, choć po drodze jeszcze będą zmieniały się poszczególne organizacje ruchu, no ale nie do końca płynnie będziemy się tam przemieszczali. Na północy kraju nie w pełni płynnie jedziemy drogą wojewódzką 216 od Władysławowa w kierunku południowym, czyli przez Puck między innymi. No i na Zakopiance nie do końca płynnie. Pod Krakowem musimy zwolnić dojeżdżając od strony południowej, ale jeszcze większe problemy w okolicach Szaflar między Nowym Targiem a Białym Dunajcem. Tam niezależnie od kierunku jazdy, czy do Zakopanego, czy do Krakowa, i tak musicie zwolnić. Zwalniamy też na S1 na wysokości Żywca. To jest zjazd na drogę wojewódzką 946 i patrząc na mapę, to jest taki drogowy serdel, który też nam się, no niestety, zakorkował. A w Warszawie na S8 musimy zwolnić, kierując się na zachód. Ja chwaliłem trochę tę S8, że mniej korków, ale niestety teraz ponownie taki wyraźniejszy zator nam się pojawił od Łabiszyńskiej aż do Marymontu. No a w drugą stronę, gdybyście jechali do Białego Stoku, to zwolnicie głównie za Aleją Prymasa. Tak samo wjazd i wyjazd z Warszawy. Gorzej na wyjeździe przez Łomianki i Dziekanów Leśny w kierunku Nowego Dworu Mazowieckiego i coraz więcej samochodów w Alejach Jerozolimskich na wjeździe do centrum Warszawy od strony południowo-zachodniej.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: I padło. Co to za słowo? Przed momentem padło na antenie Polskiego Radia Kierowców. Oto jest pytanie do was. To jest pytanie do was.
1: Tak, Patryk Bedliński użył tego słowa, które wcześniej zostało zaproponowane konkretnie przez Tomasza, więc ciekawi jesteśmy, czy uda wam się odgadnąć. Czekamy w naszej aplikacji na propozycję, które to było słowo.

0: Dojechaliśmy w kierunku godziny 11.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Jeśli chodzi o prognozę pogody, to największy spokój panuje w zachodniej i centralnej Polsce. Tam częściej pojawi się dzisiaj słońce i opadów będzie niewiele, albo nie będzie ich wcale. Im dalej na południe i na wschód, tym większa szansa na przelotny deszcz i lokalne burze. Nie oznacza to jednak

0: że deszcz będzie padał przez cały dzień, to raczej pogoda, która potrafi zaskoczyć krótkim, ale intensywnym opadem.
1: Jeżeli wybierają się Państwo dzisiaj na weekendowy wyjazd albo wracają z pracy gdzieś z takiej dalszej trasy, szczególnie jadąc przez Lubelszczyznę, Podkarpacie czy południową część kraju, no to warto mieć pod ręką kurtkę przeciwdeszczową albo parasol, a na pewno wycieraczki na tym największym biegu, najszybszym biegu. Burze mogą pojawić się dość szybko, ale równie szybko powinny też odejść. Więc Pomorzanie i ta, no właśnie, ta północna część Polski dzisiaj jest raczej bezpieczna. Temperatura nadal sprzyja podróżom. W większości regionów będzie od 18 do 22 stopni, więc warunki do jazdy są zdecydowanie bardziej komfortowe niż podczas ostatnich upałów.
0: Jeżeli spojrzymy już na kilka godzin do przodu, to w drugiej części dnia pogoda nie zmieni się radykalnie. Nadal najwięcej uwagi będą wymagały południowe i wschodnie regiony kraju, gdzie lokalnie mogą pojawić się burze.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A w Pile 19 stopni Celsjusza to najcieplejsze miejsce w tym momencie w Polsce, natomiast w Zakopanem 11,3 kreseczki na termometrze. To my jedziemy razem z wami, a wy jedziecie razem z nami.
3: Witam Radio Kierowców. Podpowiem chyba pani redaktor, że z tym to chyba największy jest ambaras. W tym największy jest ambaras, żeby dwoje chciało naraz. To chyba jakoś tak to leciało. Serdecznie pozdrawiam redakcję. Dobrego dzionka.
1: No ciekawa jestem, czy pamiętacie, że jest to oczywiście cytat Aleksandra Fredry. Pytanie, z jakiego dzieła? Może ktoś z was pamięta, może ktoś z was wie, ale tak, zgadza się. W tym największy jest ambaras, żeby dwoje chciało naraz.
0: A w sprawie słowa wyzwania?
4: Cześć, jeśli chodzi o to słowo z konkursu, stawiam na słowo serdel. Pozdrawiam, Daro Częstochowy.
1: Daro, brawa dla ciebie. Czy tylko Daro wiedział? Czy
0: nie tylko.
1: Też więcej osób.
0: Mamy tak, serdel od słuchacza, który się nie podpisał. Mamy od Agaty także, że to był serdel Agaty, która jest w okolicach.
1: Mam takie wrażenie, że sporo słuchaczy się ostatnio nie podpisuje, a będzie nam bardzo miło, jak się wzajemnie będziemy sobie przedstawiać. To myślę jest nie tylko kulturalne, ale też bardzo, bardzo miłe. Ja lubię do was mówić.
0: Połczyna Zdroju, Aga, jest w okolicach Połczyna Zdroju.
1: A wy też do nas możecie mówić na ty, prawda?
0: Tak, oczywiście.
1: Piotrek, ja jestem Ola.
0: I jedziemy dalej.

0: 10 minut po godzinie 11. Patrzę właśnie na Patryka Betlińskiego, który już teraz pojawił się w studiu. Słowo wyzwanie znasz?
1: Oj, będzie, będzie.
0: Będzie. No to proszę bardzo, dajcie głośniej. I już teraz czas na najświeższe informacje z tras.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No ale wyzwanie to też przejechanie niektórych tras w naszym kraju. Na przykład uważajcie na trasie 46 między Kłodzkiem a Złotym Stokiem, bo tam jednym pasem na zmianę trzeba się poruszać, dlatego że zepsuła się ciężarówka. A mówimy konkretnie o 3 kilometrze. Na S1 w okolicach Żywca też możliwe problemy. Właściwie nie na samej ekspresówce, a na zjeździe z niej na drogę wojewódzką 946. Tam się korkuje. Korki po horyzont na Zakopiance między Nowym Targiem a Białym Dunajcem. Tam zwalniamy w obie strony. I w okolicach Krakowa na Zakopiance trzeba będzie zwolnić. Właściwie na ostatniej prostej za Mogilanami. Korkuje się trasa 49 przed Nowym Targiem od strony Białki Tatrzańskiej. Tutaj kierowcy zwalniają już przed rondem, które łączy 49 z trasą do miejscowości Łopuszna. Korki mamy też przed tym rondem, gdzie łączy się Aleja Tysiąclecia z ulicą Jana Pawła. Cały czas oczywiście o Nowym Targu tutaj mówimy. Sporo samochodów w okolicach Skawiny na trasie 44, zatem spowolniony ruch w kierunku Krakowa. Wzmożony ruch również na trasie wojewódzkiej 216 Władysławowo-Puck. Tutaj zwłaszcza w kierunku południowym musicie zwalniać.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama.
2: Tu Polskie Radio Warszawa.
3: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
4: To była reklama.
5: A to jesteśmy my. 12 minut po godzinie 11. Przed momentem padło to słowo. Pytanie, które to słowo? To chyba była propozycja Antka z Gryfina. Ty, Antku, nie bierzesz udziału teraz w naszej zabawie. Dajcie znać, jakie to słowo.

Dzieje się na drogach naprawdę dużo. Zerkamy w takim razie, co się dzieje na Śląsku. Otóż okazuje się, że tamtejsza śląska drogówka apeluje o rozwagę za kierownicą. Nadchodzący weekend to na pewno bardzo dobra okazja do krótkiego wyjazdu i my wszyscy o tym doskonale wiemy, bo w Polskim Radiu Kierowców sami zachęcamy do tego. Czasem właśnie do tego, żeby podróżować gdzieś poza autostradą, gdzieś poza ekspresówką, wyjeżdżając na przykład na drogi krajowe i jadąc w znane albo w nieznane. No ale na pewno będzie to też

0: czas tak zwanej wymiany wakacyjnych turnusów.
1: I Barbara Pluta ze Śląskiej Drogówki przypomina: ostrożność poprawi bezpieczeństwo na drodze.
2: Kierowców prosimy o dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze, zachowanie bezpiecznego odstępu oraz pełną koncentrację za kierownicą. Pamiętajmy również o wzajemnym szacunku wobec innych uczestników ruchu i przestrzeganiu obowiązujących przepisów.
0: To na pewno bardzo ważne. Ważne jest też to, aby najmłodszych przewozić w odpowiednich fotelikach. Przyznaję, byłam ostatnio obserwatorką, jak to się działo, no, między innymi na Lubelszczyźnie. A tam 6 kilometrów to można bez fotelika. No nie. Co się może stać na bocznej drodze? Co się może stać na wiejskiej drodze, na tak zwanej asfaltówce? No może się wydarzyć naprawdę dużo. Jest czas żniw, kombajny, traktory. To wszystko, traktory. Naprawdę to jest często nanosekundy tak naprawdę decydują o naszym życiu, więc przewozimy nasze dzieci oczywiście w fotelikach, bo w ostatni weekend na polskich drogach doszło do 253 wypadków. Takie są najnowsze dane. I dbajmy o to, żeby tych wypadków więcej nie było.
1: A jeśli chodzi o słowo wyzwanie, które pojawiło się w naszym serwisie drogowym, to mamy takie propozycje. Horyzont i to od Mateusza z Volvo, od Pawła z Kii, od Jacka i od Eweliny. I jeszcze też to moje słowo, czyli horyzont. Tak, i tutaj brawa się należą, absolutnie.
0: I znów przyszedł mi do głowy taki cytat, pamiętasz, z Kogla Mogla? I Horyzont, Volkswagen i motor MZMA. O, co on ma.
1: No tak, a tak przy okazji to meldunek pogodowy od Antka z Gryfina, który zaproponował Horyzont. Właśnie jaka tam pogoda? W cieniu stopni 19, zachmurzenie średnie, wiatr słaby, widoczność dobra, a wszystkim kierowcom życzę szerokości, przyczepności i spokojnego, miłego dnia. Pozdrawiam, Antek z Gryfina. Dziękujemy bardzo i oczywiście mam nadzieję, że słuchacze także czują się przez Antka pozdrowieni. Jedziemy dalej.

0: Bardzo mnie cieszy duet, który jedzie razem z nami. To Aga i Robert, którzy wyruszyli z Piły o godzinie 9.30 i od razu temperatura wzrosła. No właśnie, być może dlatego, że wyruszyliście na nasze polskie przepiękne trasy i od razu zrobiło się jakoś lepiej i słoneczniej. Lecimy trasą krajoznawczą do Mielna spędzić 4 dni z przyjaciółmi. Zobacz jak co roku.
1: Jak co roku. Pozdrawiamy z trasy. Zostało nam 50 kilometrów. To było czas jakiś temu, więc mam nadzieję, że ten dystans już się skurczył i za moment zobaczycie się z przyjaciółmi. Aga i Robert, pozdrawiamy serdecznie i szerokości. Ponieważ pół godziny pozostało do 12, czas sprawdzić co na drogach. Patryk Bedliński ma najnowsze informacje.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: A jeżeli o drogowe informacje chodzi, to mamy te dobre, bo zakończyły się już problemy na trasie 46 między Kłodzkiem a Złotym Stokiem. Wcześniej stała tam zepsuta ciężarówka i omijaliśmy ją naprzemiennie. Ale uwaga, bo są korki, m.in. na Zakopiance, na dojeździe do Krakowa za

0: Ogilanami, potem w okolicach Gaju i Libertowa trzeba zwalniać. Na dojeździe do Nowego Targu drogą 49 od Białki Tatrzańskiej też wyraźnie zwalniamy. No i korki tworzą się między Nowym Targiem a Białym Dunajcem na 47, ale także między Białym Dunajcem a samym Zakopanem również korki w obydwu kierunkach. Uwaga także na S1, na zjeździe w kierunku Żywca, czyli także na trasie 946, tam również nie do końca płynnie. Kalendarz drogowców wypełniony remontami, bo rozpoczynają się prace chociażby związane z rozbudową 60 między Topolą, Królewską a Kutnem. I dziś drogowcy mają wprowadzić pierwsze zmiany w organizacji ruchu. Najważniejsza zmiana ma dotyczyć objazdu dla wszystkich pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony. I w tym kalendarzu drogowców także 86, czyli Murckowska, czyli Katowice i połączenie z autostradą A4. Tam też korki, no niestety, mogą nam w najbliższym czasie towarzyszyć. Korki możliwe też między Tomaszowem Mazowieckim a Piotrkowem Trybunalskim na S8. Tutaj w obie strony, w okolicach Wolborza, trzeba będzie zwolnić. I skoro już koło Piotrkowa jesteśmy, to także odnotujmy, że 74 nie gwarantuje nam w pełni płynnego ruchu. Zwalniamy bardzo wyraźnie między Sulejowem a samym Piotrkowem. W Warszawie tym czasem zwalniamy na S8, kierując się na zachód, od Łabiszyńskiej do Wisłostrady, a gdybyście kierowali się na wschód, to zwolnicie głównie w okolicach Alei Prymasa. No i bardzo, bardzo powoli jedziemy z Warszawy w kierunku Nowego Dworu Mazowieckiego, czyli to jest ten wylot na północ, Łomianki, Dziekanów Leśny, to są te miejsca, gdzie musicie zwolnić. Wjazd od północy też nie do końca płynny.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Było to słowo, zgadza się, wszystko Piotrze, upewniam Cię i upewniam także naszych słuchaczy, ja to słowo wychwyciłam. Pozdrawiam serdecznie Kasię, która jest autorką tego słowa. Kasiu, to nie jest teraz ten moment, kiedy możesz zgadywać, to jest ten moment, kiedy możesz słuchać, czy inni odgadną. A przypominam, jest 28 minut do godziny 12. Jedziemy w stronę południa.
3: A to takie niepozorne słowo było. Mam nadzieję, że uda Wam się odgadnąć. Oczywiście nasza aplikacja jest do Waszej dyspozycji.

0: pewnie, wiele tak, pewnie... osób sobie narzeka, prawda? Teraz na to lato.
1: No tak, roku. I zadajemy sobie pytanie, kiedy to się zmieni, kiedy temperatura poszybuje w górę, ale tak umiarkowanie, żeby nie było za gorąco. Pewnie są też tacy, którzy kochają upały, ale są też tacy, którzy do tej grupy nie należą.

0: No właśnie, w całym kraju ponownie trzeba spodziewać się burz, ale będą one mniej intensywne niż w czwartek. Tak wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
1: Synoptyk IMGW Anna Gryczman powiedziała, że pogoda nieco się poprawi. To jest ta dobra informacja dla tych wszystkich, którzy czekają na najlepsze wiadomości letnie. Choć, jak mówi Anna Gryczman, nadal będzie chłodno.
2: Od zachodu Polski już stopniowo pogoda będzie się uspokajać. Podobnie jak w czwartek będziemy mieć temperaturę od 18-19 do 20-22 stopni. Ten wiatr już będzie nieco spokojniejszy, ale nadal we wschodniej połowie kraju on może być porywisty.
0: No i burze nadal będą się pojawiać, ale już tylko w części kraju.
2: W przypadku burz, szczególnie na południu, południowym wschodzie Polski, możemy mieć nadal te silniejsze opady deszczu do 20 mm oraz porywy wiatru do 70 km na godzinę.
1: W weekend prognozowane jest ocieplenie. Na termometrach możemy zobaczyć się do 28 stopni Celsjusza. I to jest ta dobra wiadomość dla ciepłolubnych. Ale swoją drogą jestem ciekawa, jak to wygląda z waszego punktu widzenia. Czy jesteście w tej frakcji, która bardzo narzeka na pogodę, czy raczej zauważacie plusy tej pogody? To znaczy, że kiedy jest zimniej, to jest czas na regenerację, na spokojny sen, na to, żeby sobie strzelić drzemkę na przykład w ciągu dnia na kanapie. Taką miłą, przyjemną, że ten deszczyk pada i w ogóle człowiek się czuje taki otulony, bezpieczny, deszcz sobie pada, jest tak miło i przyjemnie, żeby potem zebrać siłę na te dni, kiedy jest naprawdę bardzo, bardzo ciepło i bardzo upalnie. Więc frakcje są co najmniej dwie, w której jesteście. Dajcie nam znać, czy odpoczywacie tego lata, lubicie tę pogodę, czy wręcz przeciwnie, wkurza was, że jest tak intensywnie zmieniająca się.
0: A jeśli chodzi o pogodę w weekend, to rzeczywiście będzie przyjemnie i prawie bez opadów, ale o szczegółach punktualnie o 12.

0: Za 10 minut będzie godzina 12. To jest Polskie Radio Kierowców.
1: I Patryk Berliński, który już teraz jest razem z nami w studiu. I jego głos usłyszycie już za moment. Najświeższe informacje z tras.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Autostrada A4 korkuje się w okolicach Balic na jezdni biegnącej z Katowic do Krakowa, czyli tuż przed zjazdem z płatnego odcinka trasy na odcinek bezpłatny musimy bardzo wyraźnie zwolnić. No i na odcinku pod Krakowem, na krakowskiej obwodnicy też jest wzmożony ruch, może nieco mniej wzmożony niż w okolicach Balic, ale też w obydwu kierunkach zwalniamy i te spowolnienia między Balicami a zjazdem na Zakopiankę. A propos Zakopianki, na niej spory ruch chociażby w okolicach Libertowa. I wcześniej trochę narzekaliśmy, że jedzie się niezbyt płynnie w kierunku Krakowa. Teraz w obie strony. Na wyjeździe z Krakowa do Zakopanego też koło Libertowa trzeba będzie zwolnić. Między Nowym Targiem a Białym Dunajcem także wzmożony ruch, zwłaszcza widać to w okolicach Bańskiej, Niżnej i Szaflar. No i niedaleko Poronina także mamy powtórkę z korków. Dojazd do Nowego Targu drogą 49 bardzo wyraźnie zatłoczony, czyli dojazd od południa, od między innymi Białki Tatrzańskiej. Uwaga także na wysokości Żywca, na zjeździe z S1 na drogę 946, tam korek także bardzo prawdopodobny. Na północy kraju również nie do końca płynnie, bo chociażby na 89 po zjeździe z węzła z S7 w kierunku Gdańska na trasie Sucharskiego już bardzo wyraźnie się zakorkowało. Korek też na 91, którą do centrum Gdańska dojeżdżamy od południa, między innymi od Pruszcza Gdańskiego. A ci, którzy już zjedli frytki z rybą smażoną i jadą na południe, postają na przykład na drodze wojewódzkiej 216 Władysławowo-Puck w kierunku Pucka.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Było słowo wyzwanie, ale zanim będziemy zgadywać, to najpierw trzeba rozwiązać poprzednie, bo także się pojawiło w poprzednim serwisie. I mamy tak, moim zdaniem to był kalendarz, to od Antka z Gryfina. Kalendarz od Jacka i od Eweliny. I to jest dobra odpowiedź.
3: Brawa. Brawa, brawa, brawa. Bravissimo. Bardzo się cieszymy razem z wami i te brawa oczywiście lecą do was. No i przechodzimy płynnie do kolejnej zabawy. Przed momentem padło już kolejne słowo. Jakie to było słowo zachęcające do... No właściwie...
2: Dobrze, dobrze, już.
3: Tak, już. Tak, tak, hold już, your horses.
2: Chciałem tylko powiedzieć, dobrze, że nasz słuchacz Tomek napisał wiadomość. W Rybniku Bandidos. Mnóstwo policji i możliwe utrudnienia w poruszaniu się po centrum miasta. Proponuje dziś i jutro omijać Rybnik. Ciekawe. No tak, rzeczywiście. A, bo mamy motocyklistów rzeczywiście i przejazd przez miasto rzeczywiście może być utrudniony.

0: I dotarliśmy do południa. Godzina 12 na zegarach.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: No i będzie się nam dzisiaj tak przeplatać słońce z chmurami. Na zachodzie i w centrum aura pozostanie spokojniejsza, natomiast na południu i wschodzie wciąż możliwe przelotne opady deszczu i lokalnie także burze. Jeśli będziecie podróżować przez te regiony, warto pamiętać, że pogoda może zmienić się bardzo szybko. Jeszcze chwilę wcześniej może być sucho i jasno, a po kilku minutach rozpocząć się intensywniejszy deszcz.
0: A podczas burz, no oczywiście może mocniej powiać. Przez krótki czas widoczność na drogach wyraźnie się pogorszy. Na to też musimy być uważni i czujni, dlatego warto wcześniej dostosować oczywiście prędkość, zachować większy odstęp od innych samochodów. A jeśli planujecie podróż wieczorem albo bardzo, bardzo wcześnie rano, no to jest dobra wiadomość. W nocy ta pogoda będzie się znacznie uspokajać. Jeśli macie plany wyjazdowe na taką dłuższą trasę, czy w nocy, czy nieco nad ranem, to wybrałabym opcję nieco nad ranem. Burze będą stopniowo zanikały, a deszcz pozostanie już tylko.

0: tylko miejscami i to na wschodzie kraju.
1: Trzeba jednak pamiętać o czymś innym. Nad ranem lokalnie mogą pojawić się mgły i silniejsze zamglenia, które miejscami wyraźnie ograniczą widzialność. Do tego noc będzie już chłodna. W wielu regionach temperatura spadnie poniżej 10 stopni. Jeśli ruszacie w drogę o świcie, warto przygotować się nie tylko na gorszą widoczność, ale również na zdecydowanie chłodniejszy początek dnia, ale to będzie wstęp do czegoś lepszego. Ola mówiła, że poprawi się i rzeczywiście tak, bo w weekend, jeśli chodzi o temperatury, to nawet w sobotę do 29 stopni na Dolnym Śląsku i bez deszczu troszeczkę chmurek i słońce, a jeśli chodzi o niedzielę, no to sobie zerknijmy, już nawet cieplej niż w sobotę, do 30 stopni na południu, na Śląsku, na Dolnym Śląsku, na Opolszczyźnie i gdzieniegdzie tylko na zachodzie kraju deszcz, burzowo może być tylko nad Zatoką Gdańską.
0: No ale zobacz, no tak naprawdę perspektywa rysuje się naprawdę fantastycznie. W tygodniu najczęściej wieje i pada, a w weekend, kiedy mamy wolne, śmigamy przed siebie i mamy piękne słońce.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 2 minuty po 12.

0: Jeśli chodzi o słowo wyzwanie, Direx napisał: ja też lubię frytki z rybą smażoną i rzeczywiście frytki.
1: To było to słowo.
0: Tak, ale kto jeszcze napisał o frytkach?
1: To była i Kasia, i Basia, i Zosia. Pozdrawiamy was, dziewczyny. Trio leci właśnie do Wejherowa w tym momencie. Dajcie znać przy okazji, jak wygląda
0: i
1: sytuacja.
0: I Mariusz jeszcze napisał.
1: A widzisz, Mariusz. Jest nas więcej, bardzo dobrze. Czyli co? Brawka?
0: No tak, proszę bardzo.
1: Brawa dla nas. Kto nie lubi frytek z rybą smażoną?
0: No nie, no ja jeszcze właśnie, ja bym dodał jeszcze jedną rzecz, czyli taką surówkę z kapusty kiszonej.
1: Mm-hmm. Mm. Ale rybka w panierce, prawda?
0: Tak,
1: taka
0: tak.
1: Flonderka.
0: Ach, i zapach morza. To by było fantastyczne. Patryk Bydliński o tym, co na drogach już teraz. No i kolejne słowo wyzwanie.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Będzie wyzwanie, ale będzie też autostrada A4 nieco wcześniej, bo tam

0: korki, chociażby korek o długości 3 km w okolicach węzła Kostomłoty na trasie z Legnicy do Wrocławia. I potem zwalniamy w okolicach Pietrzykowic, czyli już bliżej Wrocławia, na tej samej trasie. Tam zator około 2 km długości. Autostrada A4 korkuje się też w okolicach Balic pod Krakowem. Na tej jezdni, którą do Krakowa dojeżdżamy od strony Katowic, przed zjazdem z płatnego odcinka. Na obwodnicy Krakowa także spory ruch i tutaj niestety zwalniamy w obie strony. Na S7 uważajcie na problemy między węzłem Nowy Dwór Gdański a węzłem Dworek. Zepsuła się tam ciężarówka. Blokuje jeden z pasów w kierunku Gdańska na 30 km. Miejsce, które doskonale zna każda kura. Tak samo nazywa się pewne miasto w Wielkopolskiem, ale tylko fonetycznie, bo pisownia U różni się w nazwie tego miasta. W każdym razie na trasie z Kurnika do Poznania zdarzają się korki przed A2, ale dziś na szczęście tam jedziemy zupełnie płynnie. Natomiast jeżeli o wielkopolskie trasy chodzi, to zwalniamy na innym odcinku jedenastki, przed węzłem z autostradą A2 od północy, czyli gdybyście jechali chociażby od strony Obornik i od Tarnowa Podgórnego na południe w kierunku Stęszewa, no to właśnie przed węzłem z A2, przed węzłem Poznań Zachód czeka was korek. Zwolnicie też na 92 przed Tarnowem Podgórnym, jadąc z Pniew w kierunku Poznania. Na Zakopiance korki w obie strony, między Nowym Targiem a Białym Dunajcem zwalniamy i w okolicach Krakowa w Libertowie też warto odnotować, że korek jest w obie strony, bo zazwyczaj korkuje się głównie w kierunku Krakowa. No i korkuje nam się 49 przed Nowym Targiem od strony Białki Tatrzańskiej. Tam bardzo wyraźny mamy korek. Droga Wojewódzka 216 Władysławowo-Puck. Tu też trudno mówić o zupełnie płynnej jeździe. Natomiast poprawiło się już w Gdańsku na trasie Sucharskiego. Wcześniej mieliśmy korek zaraz po zjechaniu z S7. Na obecnie już powinno być znacznie płynniej. Natomiast mają na co narzekać ci, którzy przez centrum Gdańska próbują przejechać 91 od strony południowej na północ, no to niestety trzymamy kciuki, bo nie będzie łatwo.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I polecamy się oczywiście w każdej drogowej, sprawie, ale także w tych sprawach około rozrywkowych, nazwijmy to. I pytanie, jakie słowo padło przed momentem na naszej antenie, a padło, było. Piotrek potwierdza i kiwa głową.
3: Tak, a jeśli chodzi o plany wakacyjne, plany weekendowe, pytanie, jakie są wasze? Chętnie poczytamy i posłuchamy. My za kilka minut wybierzemy się w Tatry, bo tam trochę się pozmieniało.

0: tobą na chacie. To Daria Zawiałów na antenie Polskiego Radia Kierowców, a tymczasem przenosimy się w Tatry, a tam niespodzianki od Piotra Firana. Co to
1: no
0: za
1: tak,
0: niespodzianki?
1: Niespodzianki bardziej przyrodnicze, bo w Tatrach spadł śnieg. Biało zrobiło się powyżej 2400 metrów. Nad ranem termometry na Łomnicy pokazały minus 2 stopnie. Widoczność ograniczały mgły, przelotne opady deszczu się pojawiły, także zimno potęguje wiatr.

0: który na szczytach może osiągać prędkość nawet 100 km na godzinę. Śnieg długo się nie utrzyma, jednak niewykluczone, że jutro turyści zobaczą miejscami przyprószone na biało krajobrazy. O tym mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
1: Jutro o poranku, jak słońce wyjdzie, zrobi się bezchmurnie, te szczyty może będą zabielone. Natomiast to jest śnieg, który spadł powyżej 2400 metrów, więc na szlakach turystycznych no nie spodziewajmy się jakichś większych oblodzeń. Jeżeli ktoś planuje bardzo wczesne wyjście, no to musi liczyć się z tym, że na szlakach będzie mokro, może być trochę bardziej ślisko, więc na pewno trzeba zwrócić na to uwagę, szczególnie jeżeli to jest szlak na Przełęcz pod Chłopkiem, na Rysy.
2: No ale od jutra ta pogoda w Tatrach zacznie się poprawiać, więc nie jest tak źle. Na szlakach może być jeszcze nieco ślisko i błotniście, ale w niedzielę ta letnia aura wróci. W Zakopanem termometry mogą pokazać się nawet 27 stopni w ten weekend, więc ci, którzy się wybierają, na pewno mają apetyt na, jak to się w górach już, prawda, utarło, na wyzwania górskie. No to będzie można sprostać tym apetytom. 27 stopni w Zakopanem to będzie na pewno sprzyjająca aura.
0: Lubimy górskie wycieczki, ale najpierw trzeba tam dotrzeć. My was prowadzimy na bieżąco, ale lubimy także zgadywanki rozmaite. No i słowo wyzwanie trzeba było wytropić. To, które zostało zaproponowane przez kogoś z was w naszej aplikacji. Jakie to było słowo? Posłuchajmy.
3: Halo, halo, dzień dobry. Oczywiście chodziło o słowo kura. Wojta z Szwawika z Szwawikiem.
2: I proszę o Flądrach nie przypominać, bo do Sopotu mam daleko, napisał nasz słuchacz. Tak przy okazji komentując słowo wyzwanie. Tak, zgadza się oczywiście, wielkie, wielkie brawa dla naszego słuchacza Wojtka. Ale nie tylko dla Wojtka. Wojtek się nagrał, a i Tomek też znał odpowiedź na to nasze dzisiejsze słowo wyzwanie. Wiedziała też Agnieszka. Pozdrawiamy was bardzo serdecznie i tych wszystkich słuchaczy, którzy oczywiście jadą razem z nami. A co do Flonder, no to tak, do Sopotu rzeczywiście jest daleko. Dobra flonderka nie jest zła, prawda?
0: Absolutnie. Smacznego.

0: I mamy w pół do godziny 13. Jedziemy oczywiście w kierunku godziny 13 i na bieżąco sprawdzamy to, co dzieje się na drogach. Zerkam na Patryka Badnińskiego. Jest... jak to się mówi, gęsto? Czy na razie
1: jest gęsto? Jest no gęsto. Niestety jest gęsto. Mimo, że to nie jest godzina szczytu komunikacyjnego, to są takie miejsca, w których naprawdę ruch bardzo duży.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: No i takim miejscem z bardzo wzmożonym ruchem jest Zakopianka chociażby. Odcinek drogi 47 między Nowym Targiem a Zakopanem. W obie strony zwalniamy. W okolicach Bańskiej, Niżnej i Szaflar bardziej w kierunku Krakowa, a w okolicach Białego Dunajca i Poronina więcej pojazdów zmierza na południe, czyli do Zakopanego. Zakopianka korkuje się również na wysokości Libertowa, czyli na końcowym odcinku. Tutaj no niestety korki w obydwu kierunkach. Tłoczno jak w godzinach szczytu na warszawskiej Patelni na dojeździe do Nowego Targu od Białki Tatrzańskiej i tutaj mówimy o drodze krajowej 49. Pod Krakowem zwalniamy na A4. W obie strony tłoczą się pojazdy między Balicami a zjazdem na Zakopiankę. A ci, którzy dojeżdżają do Krakowa od Katowic jeszcze przed opuszczeniem płatnego fragmentu A4 muszą

0: Broić się w cierpliwość, tam też jest zator. Na Dolnośląskiej A4 również korki na podkacie. Pierwszy z nich na trasie z Legnicy do Wrocławia jest przed Kostomłotami, a kolejny od kątów wrocławskich po Pietrzykowice. Drogowe problemy również na S7 między węzłami Nowy Dwór Gdański i Dworek. Na 30 km zepsuła się ciężarówka. Zablokowała jeden pas w kierunku Gdańska. Na trasie Stargard-Suchań w pobliżu Krąpieli protestują rolnicy. To Krajowa 10 i 57 km. Ruch jest wstrzymywany.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Jakie to było słowo? Czekamy w naszej aplikacji, a Patryk Bedliński powróci za czas jakiś. Teraz mamy 28 minut do 13.

0: Ważna informacja, o tym wczoraj mówiliśmy, z Agatą Ślepowrońską, ale przypominamy, w Katowicach startuje dzisiaj 82. rajd Polski. To drugi najstarszy rajd świata, po słynnym Monte Carlo. Przez niemal 20 lat był rozgrywany na Mazurach. Na starcie pojawi się prawie 150 załóg z Polski i zagranicy. To jedna z rund Mistrzostw Europy. Już dziś dla kibiców wiele atrakcji, które zakończy odcinek specjalny w centrum Katowic. O tym mówi Grzegorz Wróbel, organizator rajdu Polski.
1: Ruszamy o 17.30 z rampy startowej. Uroczysty start honorowy. Po przejechaniu rampy na ulicy Dworcowej samochody udają się pod spodek. Najlepsi kierowcy będą mieli tam czas dla kibiców. A już będzie zbliżała się 19, to już będziemy szykowali się do startu samochodów historycznych, bo one pojadą na początku stawki, później Mistrzostwa Polski, a później już najlepsze załogi startujące w rajdzie Mistrzostw Europy.
0: Rajd Polski potrwa do niedzieli. Kierowcy mają do pokonania prawie 190

0: km odcinków specjalnych w Katowicach i na południu województwa. Dla kibiców wyznaczono bezpieczne strefy, a podziwianie rywalizacji najlepszych kierowców Europy jest bezpłatne. Baza imprezy otwarta dla kibiców znajduje się przy Stadionie Śląskim.
1: I to jest taki rajd, na który rzeczywiście można sobie pozwolić, żeby upuścić emocje, ale też pozwolić dać się ponieść swoim umiejętnościom i kompetencjom za kierownicą, tak sobie myślę. Ale z drugiej strony, jak zerkam na to, co się dzieje między innymi wśród hulajnogistów, no to to są już takie rajdy, gdzie no, nie ma zgody. Nie ma zgody na te rajdy i 55 kontroli w 2 dni przeprowadzili policjanci z Piaseczna. W ciągu zaledwie 2 dni skontrolowali użytkowników hulajnóg elektrycznych. To jest informacja na naszej stronie radiokierowców.pl. Zachęcamy do tego, żeby odwiedzać naszą stronę. Tam najnowsze informacje drogowe, ale także informacje, które mogą wam pomóc, no właśnie, zrozumieć różne zjawiska, które dzieją się w ruchu drogowym. Tutaj policjanci z Piaseczna, no jak się okazuje, rzeczywiście opowiadają o tym, że obowiązek przestrzegania przepisów ruchu drogowego jest nakazem, który powinniśmy realizować wszyscy, bez względu na to, czy jesteśmy pieszymi, czy jesteśmy kierowcami, czy jesteśmy hulajnogistami. Te informacje na Polskie Radio, radiokierowców.pl, tam zerkacie i rzeczywiście, jak sobie tak tutaj prześledzę, no to jest dużo informacji, no między innymi właśnie o tym, jak to hulajnogiści łamią przepisy na potęgę.
0: Słuchacz pyta o trasę z Kielc do Warszawy i mamy tutaj naprawdę czystą ścieżkę w okolicach Łącznej i tutaj Suchedniowa mamy roboty drogowe, jeżeli jedziemy E77, a kolejna trasa alternatywna tutaj bez żadnych utrudnień. Dobrze, jeśli chodzi o słowo wyzwanie, to także ono padło w serwisach drogowych Patryka Bedlińskiego. Co to było za słowo? Patelnia to potoczna nazwa Centrum Sosnowca. Patelnia. Mamy tutaj od Tomka propozycję. I także od Mateusza z Volvo. To właśnie chodziło o to słowo, czyli brawa wam się należą. A teraz wybieramy się na plażę. Tak, Ola?
1: Vamos.
0: Tak?
1: Piotrze.
0: Masz wiaderko i szpadelek?
1: Łopatka jest, grabeczki też są. No i oczywiście mam nadzieję, że nasi słuchacze też mają bardzo dobry humor.
0: Bawimy
1: bo to
0: się
1: też
0: razem.
1: Na plaży ważne, bez względu na pogodę.

0: No tak, 10 minut do godziny 13. Polskie Radio Kierowców. No i Patryk dopytuje, jakie jest słowo, a my mówimy, że już nie ma.
1: Nie ma.
0: Bo już game over, moi drodzy.
2: A szkoda, a chciałem się pobawić jeszcze przez chwilkę.
1: To będzie zabawa to wiesz, w wysokich obrotach z Robertem, także już
0: ale czekaj, ja ci chyba mówiłem jeszcze o jednym słowie.
2: Coś tak mi się wydaje.
0: Mówiłem ci o jednym słowie, więc możemy ewentualnie jeszcze się pobawić.
1: Ale to będzie bardzo krótko, panowie.
0: Tak.
1: 2 minuty?
0: No, dlaczego nie? Może akurat nasi słuchacze czujni zareagują. No dobrze, to Patryku, jak będzie sygnał, to ja ci jeszcze powtórzę to słowo i gdzieś mam nadzieję, że uda ci się wpleść.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A my przyglądamy się sytuacji na ekspresówkach, między innymi na S7, między węzłem Nowy Dwór Gdański a węzłem Dworek. Na 30 km zepsuła się ciężarówka i zablokowała jeden

0: Jeden z pasów w kierunku Gdańska. Uwaga, w Warszawie na S8 między Marywilską a Wisłostradą zepsuł się autokar i blokuje jeden pas w kierunku Poznania. Nie jeden z nich pewnie by skutecznie zaorał pole, ale są też takie sytuacje, gdy zajmują się czymś zupełnie innym, na przykład walką o swoje postulaty. Rolnicy protestują na Krajowej 10 między Stargardem a Suchaniem w okolicach Krąpieli. Na 57 km ruch jest wstrzymywany na 10 minut. Na Zakopiance natomiast korki towarzyszą nam cały czas przy dojeździe do Krakowa, ale też na wyjeździe z niego w kierunku południowym. To są okolice Libertowa. Na trasie 47 nowy targ Biały Dunajec zwalniacie w obie strony, zwłaszcza w okolicach Szaflar. Dojazd do nowego targu wciąż utrudniony od strony Gronkowa i Białki Tatrzańskiej, czyli kłania nam się droga 49. Na A4 wzmożony ruch pod Krakowem między Balicami a zjazdem na Łagiewniki w obie strony, ale także ci, którzy do Krakowa dojeżdżają od Katowic, utkną w korku na A4 jeszcze na płatnym fragmencie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Mamy dokładnie 2,5 minuty na to, aby odgadnąć, jakie to słowo sobie panowie ustalili przed momentem poza anteną.
3: A ktoś zaproponował z naszych słuchaczy, to był Tomasz.

0: No niestety, nie chodzi tutaj ani o ciągnik, ani o traktor, jak napisał Kazimierz w aplikacji.
1: Olu, tak zaczęłaś naprawdę, że no niestety, nie macie racji tym razem. No dobrze, ale mamy też całą serię dobrych odpowiedzi.
0: No oczywiście, że tak. Zaczęliśmy od tych, które na pewno nie są tymi prawidłowymi odpowiedziami, ale zdecydowanie więcej jest tych, które zasługują na...
1: Na oklaski, ale tak. Zanim one się pojawią, to wiem, co? Żebyś chciała już teraz, to najpierw trzeba powiedzieć, jakie to było słowo. Napisali o nim Andrew Pawełski, D-Rex. No tak, Kazimierz trochę pobłądził, ale był bardzo blisko i jeszcze mamy odpowiedź, zdaje się, że od naszego stałego słuchacza.
2: Zaorał pole, Fafik krzyczy od razu, a ja potwierdzam, Wojtas z Fafika.
0: No pozdrawiamy tak. Cię, Wojtasie,
1: teraz, proszę. No.

0: I za chwilę pojawi się brudny Harry, ale zanim brudny Harry i
1: to
0: Gorillaz.
1: To z oklaskami wielkie wejście,
0: tak,
1: Roberta Kilara.
0: Robert, dzień dobry, Robercie, dzień dobry. Witamy serdecznie. Robert jest już weekendowy, zadowolony zawsze, zresztą codziennie, ale tak dzisiaj wyjątkowo uśmiechnięty i za chwilę skakujemy na wysokie obroty.
2: Nie radzimy Harremu, żeby się umył.

0: Już 13, rozpoczynamy wysokie obroty od informacji pogodowych. Najchłodniej w Zakopanem, 11 stopni zaledwie, natomiast najcieplej w Pile. W Pile 22 pokazują termometry.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to w Pile można tańczyć tango, Piła Tango, skoro najcieplejsze miasto w Polsce. Rzadko się zdarza, żeby tam było najcieplej, no ale dziś o godzinie 13 właśnie tam jest najcieplej. Jak powiedziałem, na Podhalu najchłodniej, a w ciągu dnia zachmurzenie raczej umiarkowane. Miejscami, zwłaszcza we wschodniej połowie kraju, okresami może być duże i dla wschodniej połowy kraju, a właściwie dla 1/4 wschodniego terytorium, tak od Siedlec na wschód, od Lublina na wschód, od Rzeszowa na wschód są wydane ostrzeżenia przed burzami. Tam jeszcze może grzmieć. Jeżeli chodzi o wiatr, słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty, zachodni i północno-zachodni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dzień dobry, kłaniam się. Już minuta po godzinie 13. Jedziemy na wysokich obrotach. Robert Kilen.

PRK, Polskie Radio Kierowców. PRK, Polskie Radio Kierowców.

View from a Bridge, Nicky Wild na antenie PRK Polskiego Rady Kierowców, prawie 10 minut po godzinie 13, to są wysokie obroty, zaczynamy oczywiście od rozgrzewki, pewnie już wiecie, jeżeli chodzi o kalendarz świąt nietypowych, to dziś jest dzień pszczółki Mai, kto nie oglądał pszczółki Mai, ręka w górę. Nie widzę takich, ale nawet jak nie oglądaliście, to pewnie wiecie, kim jest pszczółka Maja. I tak się też składa, że pszczółka Maja miała wielu przyjaciół.

0: jejku, jejku, co się dzieje z pszczółką Mają? No nieistotne. Istotne jest to, że jak powiedziałem, miała wielu przyjaciół. Patryku, oglądałeś pszczółkę Mają? Znasz
1: no, oczywiście, klasyka przecież.
0: No właśnie. I uwaga, uwaga. Tak się również składa, że 24 lipca w 1959 roku w Lublinie rozpoczęto seryjną produkcję samochodu dostawczego FSC Żuk. Żuk wyjechał po raz pierwszy z Lublina w 1959 roku, właśnie 24 lipca. Nakładając na to Dzień Pszczółki Mai, mamy pytanie motoryzacyjno-owadzie, że tak powiem. Jak się nazywał żuk, żuczek, przyjaciel Pszczółki Mai? Pamiętacie, jak miał na imię? Jak tak, to zapraszam do aplikacji. Jak się nazywał żuczek, żuk, przyjaciel Pszczółki Mai? Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. A my już wyjeżdżamy z wiadomościami drogowymi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Mamy korki na dolnośląskim odcinku autostrady A4 od Kostomłotów po kąty wrocławskie w kierunku Wrocławia. W dolnośląskim zwolnicie też między Gniechowicami a Małuszowem, też w kierunku Wrocławia. No i korek na Krajowej Ósemce, niedaleko Jordanowa Śląskiego, na trasie z Łagiewnik do Wrocławia. Ale Łagiewniki mamy też pod Krakowem, no i tutaj również tłoczno między Balicami a zjazdem na Łagiewnik.

0: Łazienki na czwórce w obydwu kierunkach. Ci kierowcy, którzy dojeżdżają z Katowic do Krakowa płatnym odcinkiem A4 też niestety muszą zwolnić i tutaj korki tworzą się przed zjazdem z tego płatnego odcinka, czyli w okolicach Balic. S7, na niej uważajcie szczególnie, jeżeli jedziecie z Kielc w kierunku Warszawy. Między węzłem Szydłowiec Północ a węzłem Wolanów zepsuła się ciężarówka i blokuje jeden pas w kierunku Warszawy. Na S7 problemy też w Pomorskiem, między węzłami Nowy Dwór Gdański i Dworek. Zepsuł się duży pojazd i zablokował jeden pas w kierunku Gdańska. Natomiast poprawia się sytuacja na autostradzie, a właściwie na drodze ekspresowej S8 w Warszawie, między węzłem Marywilska a węzłem Wisłostrada. Nie powinno już być śladu po awarii autokaru, ale i tak korków niestety nie unikniemy, bo ruch zwalnia wyraźnie w obydwu kierunkach. Rolnicy protestują na Krajowej 10 między Stargardem a Słuchaniem w okolicach Krąpieli. Na 57 kilometrze ruch jest wstrzymywany na 10 minut. Na Zakopiance korki między Nowym Targiem a Białym Dunajcem w obie strony i w okolicach Libertowa pod Krakowem też korkuje się w obydwu kierunkach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to jeszcze raz pytanie o wadzie motoryzacyjne. Przypominam, w dniu pszczółki Mai.
3: Dziś spotkała smaleńka zwinna pszczółka Maja. Rezolutna Maja.
2: No właśnie, jeżeli chodzi o pszczółkę Maję, to mamy, mam nadzieję, jasność. Ona miała wielu przyjaciół. Jak się nazywał przyjaciel żuk, żuczek? Jak się nazywał przyjaciel żuk pszczółki Maji? Tak brzmi pytanie, a to dlatego, że 24 lipca właśnie z fabryki samochodów ciężarowych w Lublinie wyjechał pierwszy żuk. Ha! Takie połączenie Dnia Pszczółki Mai z motoryzacją tylko na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Czekam na wasze odpowiedzi w aplikacji oczywiście.

0: Żuk gnojarz, pisze Janek w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Tak, to był żuk gnojarz, ale ja pytam o imię tego żuka, Janku. Bo tu Rafał z Mazdy pisze, że to Gucio. Gucio to przyjaciel Mai. Oczywiście Gucio to przyjaciel Mai, ale Gucio nie był żukiem. Halo, halo.
1: To jest kolega Gucio.
0: No nie jest to kolega Gucio, bo ja pytam o żuka. Dziś przypominam 24 dzień lipca i właśnie 24 lipca w 1959 roku pierwszy żuk zjechał z taśmy produkcyjnej i biorąc pod uwagę, że dziś mamy dzień żuki Mai, to pytam o kolegę Mai, ale żuka pytam, jak miał na imię.
2: Żuk, przyjaciel pszczółki Mai, nazywał się Kurt.

0: brzuch gnojowy. Mhm. Pozdrawia Łukasz z czerwonego kapturka z miśką, suczką Bigla na tylnym siedzeniu.
1: O, proszę bardzo. Pozdrawiamy was serdecznie, ale jeżeli chodzi o tego Kurta, to nie mogę tego zaakceptować. Być może w innej wersji językowej. Nie nazywał się też Felix, jak tutaj pisze Paulina w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Nie był to Felix, nie był to Kurt, nie był, znaczy Gucia był przyjacielem, ale nie był żukiem. To Filip, Tomasz z Włodawy pisze. Tomku, Filip był konikiem morskim, nie był żukiem, więc no czekam, trzymam kciuki za was. Jak się nazywał żuk, którego znała Pszczółka Maja, tak brzmi pytanie. Pytam o żuka, takie trochę półmotoryzacyjne, półowacie pytanie. Aplikacja czeka, możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe, a my jedziemy z Hejem na wysokich obrotach.

0: No to jak to było z tym przyjacielem Żukiem, pszczółki Mai? Halo, halo?
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Odpowiadam na pytanie zagadkowe. No. Ten Żuk miał na imię Filip.
0: O.
1: Oczywiście przyjaciel pszczółki Mai. No i Gucia. Pozdrawiam, Maciek.
0: Pozdrawiam, Maćku. No nie był to Filip i tutaj słusznie zauważacie, że Filip był konikiem polnym oczywiście, a nie morskim. Przepraszam, że za przejęzyczenie. Z tych emocji to wszystko oczywiście. Dziękuję, że mnie poprawiacie. Filip to był konik polny, a nie morski naturalnie i nie był Żukiem. W związku z tym nie mogę uznać odpowiedzi, że to był Filip. Oj, konikiem polnym, a nie morskim, z uśmiechem. No tak, tak, konikiem polnym był Filip. To już prostuję, a natomiast nadal czekam na odpowiedzi, jak się nazywał ten Żuk, przyjaciel pszczółki Mai. Do tego jeszcze wrócimy, a teraz wracamy z Patrykiem Berlińskim na Polskie Drogi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Niełatwo na autostradzie A4 na trasie z Legnicy do Wrocławia, bo cały czas mamy spowolnienia i korki od Kostomłotów po kąty wrocławskie. Uwaga także pod Krakowem, bo tłoczno jest między Balicami a zjazdem na Łagiewniki i też niestety w obie strony. Dodatkowo dojazd do Krakowa od strony Katowic utrudniony na końcowym fragmencie płatnego odcinka, czyli jeszcze przed zjechaniem z tego fragmentu na wysokości Balic. W Dolnośląskiem cały czas nie do końca płynnie na 8 i to w kilku miejscach, między innymi to okolice Jordanowa Śląskiego, trasa, którą jedziemy z Łagiewnik do Wrocławia. No i potem bliżej Wrocławia, w Cieszycach, też mamy powtórkę z tego korka. Na trasie 35 Gniechowice-Małuszów w kierunku Wrocławia także ruch jest spowolniony. Zwalniacie również w okolicach węzła Murckowska na drodze 86, która prowadzi od południa do centrum Katowic. 86 można do Katowic dojechać na przykład od strony Tychów, a te spowolnienia nie bez powodu, bo tam pracują drogowcy, którzy zmienili organizację ruchu. Uważajcie na S7, jadąc z Kielc do Warszawy. Problemy są między węzłami Szydłowiec, Północ i Wolanów. Z powodu awarii ciężarówki zablokowany jest jeden pas w kierunku stolicy. I podobna sytuacja, też awaria dużego pojazdu na S7 między Nowym Dworem Gdańskim a węzłem Dworek. Tutaj na 30 km S7 zajęty jest jeden pas w kierunku Gdańska. Powolna jazda na 74 Piotrków Trybunalski Sulejów.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No dobrze, to wracamy do tego owadzio motoryzacyjnego pytania. Chodzi o Żuka. Jak się nazywał ten Żuk? Tutaj krzyczy czupur z Durango. To Teodor, wykrzykniki. No właśnie, Żuk Teodor, nie inaczej. Tomek z Bety pisze. Żuk Teodor.

0: Teodor, Darek z BMW, kto jeszcze to wiedział?
1: Przyjaciel pszczółki Maj to żuk Teodor.
0: Tak.
1: Tomek i Aneta.
0: Pozdrawiamy Tomku i Anetę. Kto jeszcze wiedział?
2: Cześć.
0: Cześć.
2: Przyjaciel pszczółki Mai miał na imię Teodor.
0: Mm-hmm.
2: Pozdrawiam Sato.
0: Pozdrawiam Sato.
3: Żuk z pszczółki Mai to Teodor. Pozdrawiam serdecznie Audi z Trójmiasta.
0: Audi z Trójmiasta, proszę bardzo. Audi potrafi mówić z Trójmiasta. Pozdrawiam cię, Audi z Trójmiasta. Paweł z Torunia też wiedział. Iga i mama z Szarej Skody napisali, że to żuk Teodor. Marcin ze Skody, rodzinka z Audi. No przecież to jest żuk Teodor. Pozdrawiam, Maciek z Paserati. No przecież tak, oczywiście, że tak.
4: Ten żuk to oczywiście Teodor. Pozdrawiam z Ja Zielona Góra.
0: Pozdrawiamy. Mirek z Herbów z województwa śląskiego też wiedział. Marysia z psem Tofikiem. Bardzo dobra odpowiedź, Marysiu. Natalia z Volvo. Też, Natalio, dobra odpowiedź. Rafał i Iza z Australa, Jacek z Bielawy, Zbyszek, Karolina, Iga z Nakła, Piotrek, Adam z Solca Kujawskiego, Nowiś, wszyscy wiedzieli, że to Teodor.
5: Witam w sprawie konkursu.
0: Dobrze.
5: Kuczek z pszczółki Maj nazywał się Teodor.
0: Mhm.
5: Pozdrawiam Krzysiek z Zamościa.
0: Pozdrawiam Krzyśku z Zamościa, żuk Teodor, Agata, Marcin i dzieciaki. Pozdrawiam was w drodze z Volvo FH5. Mateusz też wiedział, że to chodzi o Teodora. Ania wiedziała. Przecież to nie mógł być nikt inny jak Teodor. Tomek pisze tak w aplikacji. No właśnie, mógłby ktoś powiedzieć, że nie mógłby kto to być nikt inny, a Robert z Łodzi przypomina, że było ich dwóch. Młody żuk gnojowy to był Benio, a dorosły żuk to Teodor. Robercie, za tą odpowiedź możesz pozdrawiać kogo chcesz. No, oczywiście, bo ja nie pamiętałem o Beniu, pamiętałem tylko o Teodorze. To dla ciebie pierwsza nagroda, jeżeli chodzi o pozdrowienia. Możesz już się zastanawiać, kogo chcesz. Robert z Łodzi przypominam, a poza tym o Teodorze jeszcze napisali Johnny z Transita, Teodor, pozdrawiam ze Skody, ktoś napisał, nie przedstawił się, Artis Ząbek, to bo 1, 2, 3, to jest dobra odpowiedź. Kto jeszcze?
6: Dzień dobry, szanowny
0: Dzień redaktor. Dobry.
6: Oczywiście Teodor. Pozdrawiamy z Fafikiem z trasy Wrocław, Tomaszów, Mazowiec.
0: Pozdrawiam was, oczywiście. To był żuk Teodor, żuk gnojarz, toczył kulkę. Pozdrawiam piątkowo, pisze Monika z Mandarynki. Pozdrawiam cię, Moniko. Dobra odpowiedź. Małcin wiedział, Bartłomiej wiedział, Antek z Gryfina wiedział, Jacek z Jaworzna wiedział. Kto był najszybszy z tym Teodorem?
7: Żuk z pszczołki Mai nazywał się Teodor. Wiecznie toczył kulkę. Piotr z Volvo.
0: Piotr z Volvo był najszybszy spośród tych, którzy nagrywali, a Darek ze Złotej był najszybszy spośród tych, którzy pisali. Czyli Piotrze z Volvo, Robercie z Łodzi i Darku ze Złotej. Możecie pozdrawiać, możecie napisać pozdrowienia, możecie nagrać pozdrowienia. Dodamy do waszych pozdrowień piosenkę oczywiście, a dla wszystkich wielkie brawa, brawa, brawa. Rozgrzewajmy się dzisiaj w ten piątek, jako że Eurojazda przed nami dziś w wysokich obrotach i ktoś wygra znowu 300 zł.

Najlepsze piosenki, najciekawsze zagadki, najdokładniejsze informacje drogowe. PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: No to czas po raz pierwszy dzisiejszego popołudnia uruchomić koncert życzeń. Robert z Łodzi pozdrawia swoje dzieci, Wandę i Sebastiana. Pozdrawiamy, Robercie, oczywiście. Miłej drogi na Mazury życzymy. Z kolei Darek ze Złotej pisze: chciałbym pozdrowić moją kochaną żonę Anię, która w niedzielę będzie miała imieniny, dzieci Ewę, Adama i Patryka, wszystkich słuchaczy oraz prowadzących. No to dla Ani, dla Ewy, Adama i Patryka i dla Wandy i Sebastiana. I dla kogo jeszcze? Halo, halo.
1: Witam ponownie, Piotr z Wolwo. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy, redakcję. Ciepłego, suchego, słonecznego lata. Piotr z Volvo.
0: No to mamy jeszcze kolejne pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy i jedziemy z Rihanną, żeby było fajne lato.

0: Z nami ominiesz korki. PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: No to z Teodorem świetnie poszło. Tutaj nawet Łukasz z Elbląga przypomina, że ten żuk to Teodor, ale pies docenta z Alternatyw 4 też miał na imię Teodor. Tak samo. Dokładnie, Łukaszu. Bardzo dobrze pamiętasz. Teraz będzie zupełnie inna zagadka. Nie ukrywam, że trochę się obawiam tej zagadki, bo może być trudna, ale może też się okazać łatwa, bo kiedyś taka muzyczna zagadka w tym tygodniu, dwa dni temu, myślałem, że punkowa zagadka będzie trudna, a okazała się łatwa, więc teraz może być trudna, może łatwa. W każdym razie, uwaga, uwaga, posłuchajcie tego fragmentu, tylko jak ktoś nie lubi mocnej muzyki, to niech zatka sobie uszy na chwileczkę. No i moje pytanie brzmi, kogo mamy spytać o drogę, żeby wskazał drogę i żeby prawdę powiedział? Jak się nazywa ten ktoś, kogo ten zespół chciał spytać o drogę i o to, żeby prawdę powiedział? Aplikacja czeka na wasze odpowiedzi, możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. A Patryk czeka z niecierpliwością, żeby ujawnić wiadomości drogowe.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: A czekam nie tylko ja, bo czekają też kierowcy, którzy utknęli w korkach, na przykład na autostradzie A4, jadąc z Legnicy do Wrocławia. Zator powstał w okolicach węzła Kostomłoty. Kolejny między kątami wrocławskimi a Pietrzykowicami. No nie mamy dzisiaj szczęścia na A4. Pod Krakowem też jest tłoczno. Między Balicami a Łagiewnikami powoli jedziemy, niezależnie od kierunku. Na Zakopiance spory ruch pojazdów w okolicach Libertowa i to w obie strony, czyli zarówno na wyjeździe z Krakowa na południe, jak i na dojeździe do Krakowa od strony Zakopanego. Między Nowym Targiem a stolicą Tatr też mamy spory ruch pojazdów i też trudno wskazać, w którą stronę jedzie się gorzej. 47 zatłoczona w okolicach Szafler. Na trasie 49 na dojeździe do Nowego Targu od strony Białki Tatrzańskiej także spory ruch pojazdów i tu też trudno mówić o sprawnym przejeżdżaniu. Na wysokości Wadowic niełatwo jedzie się 28, która przebiega między Zatorem a Makowem Podhalańskim. No i

0: i nie do końca płynnie przejeżdżamy między Kętami a Kalwarią Zebrzydowską, także przez Wadowice, ale w tym przypadku drogą 52. Trudno mówić o płynnej jeździe na trasie 86 na wjeździe do Katowic od południa, a tutaj mówimy oczywiście o Murckowskiej i o połączeniu z autostradą A4. Tam pojawili się drogowcy, zmienili organizację ruchu, no i niestety stąd mamy problemy. S6 między węzłami Ustronie Morskie i Kołobrzeg Wschód na 93 kilometrze osobówka uderzyła w bariery na pasie rozdziału. Zajęty mamy jeden z pasów w kierunku Szczecina. Jeżeli jedziecie S7, szczególnie uważajcie na trasie z Kielc do Warszawy. Między Szydłowcem a Wolanowem na 23 kilometrze zepsuła się ciężarówka i blokuje jeden pas w kierunku stolicy. Między Płońskiem a Nowym Dworem Mazowieckim na 7 także są problemy. Po karambolu 4 osobówek zajęte są 2 pasy w stronę stolicy. I jeszcze jeden fragment S7. Między Nowym Dworem Gdańskim a węzłem Dworek zepsuł się duży pojazd i zablokował jeden pas w kierunku Gdańska. No i jeszcze ostrzeżenie z 10. Uważajcie w okolicach Krąpieli między Stargardem a Suchaniem, bo tam protestują rolnicy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to ruszamy już na wysokich obrotach i pytamy o drogę, no właśnie, kogo? Kto wskaże drogę i kto prawdę powie? Jak wam się wydaje, kogo trzeba spytać o to? Aplikacja czeka na odpowiedzi. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości i głosowe. Chyba z tego, co widzę na razie, dosyć trudna ta zagadka. Ale ufam, że znajdą się dobre odpowiedzi. Trzymam kciuki, możecie pisać, możecie nagrywać, jak powiedziałem. Kogo pytamy o drogę? Kto nam prawdę powie? Według tego zespołu oczywiście. Aplikacja czeka, a to już Depeche Mode, Never Let Me Down Again.

0: No i proszę bardzo, Beastie Boys doprowadzili nas do godziny 14.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 10 stopni, zaledwie 10 stopni w Zakopanem na Podhalu najchłodniej i naprawdę chłodnawo, jak na 24 dzień lipca, no to przyznacie, że 10 stopni w kurtkach trzeba chodzić w Zakopcu. 22 pokazują termometry w Poznaniu i tam jest najcieplej o godzinie 14 w Wielkopolsce, a po południu i wieczorem na południu i na wschodzie zachmurzenie duże z przejaśnieniami, na północy i zachodzie zachmurzenie małe z kolei. W pasie od Warmii, Mazur i Suwalszczyzny przez Podlasie, Mazowsze, Górny Śląsk, Małopolskie i Podkarpacie niestety przelotne opady deszczu i burze się zdarzają i zdarzą. Lokalnie nawet z gradem, jak twierdzą synoptycy. Do 23 stopni. Dziś ma wzrosnąć temperatura na razie 22 i 1 kreseczka powyżej zera, a wiatr jest słaby, okresami umiarkowany. W czasie burz może być porywisty. Wieje z północnego zachodu i z zachodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to ruszamy po godzinie 14. Przypomnę pytanie, kogo pytamy o drogę i kto nam prawdę powie według tego zespołu, który graliśmy. Jeżeli wiecie, to zapraszam do aplikacji, możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Trzymam kciuki oczywiście, jedziemy razem. Piątek, piąteczek, piątunia w stronę weekendu. Mam nadzieję, że będzie ładny ten weekend, ale to też sprawdzimy. Kłaniam się, Robert Kilana.

0: 9 minut po godzinie 14. Dziś dzień pszczółki Maji. Pszczółka Maja w studiu PRK Polskiej Rady Kierowców się już pojawiła. Za chwileczkę się odezwie. O pszczółkę Maję już dziś pytałem, oczywiście właściwie o Teodora Żuka, bo przy okazji mamy dziś rocznicę początku produkcji takiej fajnej furgonetki Żuk. Produkcji polskiej 24 lipca, przypominam, 1959 roku. Pierwszy Żuk wyjechał z Lublina z fabryki samochodów ciężarowych. Ale teraz zupełnie o coś innego pytam. O to pytam, kogo należy pytać o drogę, kto nam prawdę powie. Jak ktoś wie, to wiemy, kogo pytać o drogę i kto nam wskaże drogę. Za chwileczkę do tego wrócimy, a teraz Emilia Kleszczewska jest w studiu PRK Polskiego Radia Kierowców i ma dla was najnowsze informacje drogowe. Nie mylę się, prawda?
1: Nie mylisz się, jest właśnie tak, jak mówisz.
0: No to wyjeżdżam na drogi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No ja tutaj spoglądam jeszcze na raport, który pozostawił mi Patryk. Jeżeli chodzi o autostradę 4 pod Krakowem między Balicami a zjazdem na Łagiewniki, mamy korek w obie strony. S6 to węzeł Ustronie Morskie do węzła Kołobrzeg Wschód. Na 93 kilometrze na tejże S6 samochód osobowy uderzył w bariery na pasie rozdziału i mamy zablokowany jeden pas w kierunku Szczecina. Kolejne utrudnienie to też ekspresówka S7, ale województwo mazowieckie, jeżeli jedziecie z Kielc do Warszawy, między węzłami Szydłowiec Północ do węzła Wolanów w pobliżu miejscowości Krogulcza na 23 kilometrze zepsuł się samochód ciężarowy, no i zablokowany jest jeden pas w kierunku stolicy. S7 to nie wszystko, bo też mamy wiadomość z odcinka Płońsk-Nowy Dwór Mazowiecki, 127 kilometr, a tam poważne zdarzenie drogowe. Mamy nadzieję, że to tylko kolizja, bo to 4 samochody osobowe, które brały w tej kolizji udział, ale nie ma osób rannych. Natomiast wiemy, że zablokowane są 2 pasy również w kierunku Warszawy. No i S7. Dalej województwo pomorskie, Nowy Dwór Gdański do węzła Dworek, 30 km. Również zepsuta ciężarówka i zajęty jest jeden pas w kierunku Gdańska. Także dość sporo dzieje się na tej S7 w kilku województwach. A rolnicy protestują na drodze krajowej numer 10. Stargard Suchań w pobliżu Krąpieli na 57 km. Tam ruch wstrzymywany jest na 10 minut.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: No dobrze, to wracamy. Teraz już zdaje się, albo zaraz wrócimy.
2: Reklama. Eurojazda. Wygraj 300 zł. Codziennie w wysokich obrotach. Policz z Robertem Kilenem, ile kilometrów wspólnie przejedziemy podczas audycji. A po godzinie 17 odpowiedz na pytanie i wygraj. Eurojazda w PRK Polskim Radiu Kierowców.
3: Od poniedziałku do piątku. Zapraszam, Robert Kilen.
2: Konkurs powstał we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.
4: To była reklama.
0: No to teraz my wracamy. Kogo pytamy o drogę, kto nam prawdę powie? Tobo 123 twierdzi, że policjant. Prawie policjant. Bo nie,

0: nie o policjanta, chodzi tylko o...
1: Witam serdecznie, oczywiście chodzi o milicjanta. Mhm. Pozdrawiam Dorota z Nowego Targu.
0: Pozdrawiam Dorotę z Nowego Targu, fajny dzwonek. Spytaj milicjanta naturalnie, Darek z BMW to wiedział. Spytaj milicjanta, dezerter, Piotrek z Włocławka wiedział. Ania i Adam z Tarnowa, wszyscy wiedzieli, że chodzi o milicjanta.
2: Witam. Witam. Oczywiście trzeba spytać milicjanta. Mhm. On zawsze wskaże drogę. Mhm. Pozdrawiam, Robak.
0: Pozdrawiam, Robaku. O, a Robal to ten pan, który śpiewał przed momentem tę piosenkę o milicjancie. A Robak pozdrawia. No, skoro Robal śpiewał, to Robak musiał wiedzieć. Kto dalej? Bartek ze Skody. Beata z Borów Dolnośląskich. Piękna odpowiedź, Beato. Grzegorz Ski, Bartek z Koniki, Ewa w czerwonym bzyku też wiedziała, że chodzi o milicjanta. A ktoś nawet zaśpiewał.
3: Spytaj milicjanta, on ci prawdę powie. Spytaj milicjanta, on ci wskaże drogę. Pozdrawiam, Sylwester, Zielona Góra.
0: Pozdrawiam, Sylwestrze z Zielonej Góry. Ładnie zaśpiewałeś tę piosenkę. Michał w kapturze też wiedział. Iga i mama z Szarej Skody. To też dobra odpowiedź, że chodzi o milicjanta. Kto jeszcze?
4: O drogę oczywiście trzeba spytać milicjanta.
0: Tak.
4: Bo kogoś by innego.
0: No pewnie.
4: Marek z BMW.
0: Marek z BMW wiedział. Spytaj milicjanta. Z Volvo Karola pozdrawiam. Robert z Łodzi też wiedział. Kto był najszybszy? Czas to rozstrzygnąć.
5: Ja w sprawie konkursu oczywiście milicjant wskaże drogę, zespół Dezerter. Pozdrawiam.
0: No i co, nie ma imienia? Drogi słuchacze, jak rozpoznałeś się po głosie, to możesz pozdrawiać kogo chcesz, wykorzystując aplikację, albo nagraj pozdrowienia dla swoich najbliższych, albo napisz je. A Darek z Jarocina był najszybszy spośród tych, którzy pisali. No skoro z Jarocina, no to musiał wiedzieć, że trzeba zapytać milicjanta. Darku, to samo do ciebie. Możesz też pozdrawiać kogo chcesz, możesz napisać albo nagrać pozdrowienia. Dołączymy piosenkę. A teraz dowód na to, że chodziło o milicjanta. On nam wskaże drogę. Dlaczego o milicjanta spytałem? No tak trochę przewrotnie, bo dziś dzień policji, więc o milicjanta spytałem. I tak to uczciliśmy na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców.

0: Pamiętacie, jak mówiliśmy o hulajnogach, o urządzeniach transportu osobistego, o tym, że nierzadko ci, którzy poruszają się właśnie na tych urządzeniach transportu osobistego, no, nie zachowują się zgodnie z przepisami. I funkcjonariusze postanowili, dziś dzień policji, więc funkcjonariusze policji postanowili skontrolować, czy tak jest rzeczywiście, skontrolowali blisko 950 rowerzystów, użytkowników hulajnóg elektrycznych i innych urządzeń transportu osobistego. To była jednodniowa akcja, elektryczny rower i hulajnoga i poskutkowało. Policja zanotowała ponad 660 wykroczeń.
1: Najwięcej naruszeń, bo blisko 550, popełnili rowerzyści. Z kolei użytkownicy hulajnóg elektrycznych dopuścili się prawie 95 wykroczeń. Policja zwracała szczególną uwagę na stan techniczny pojazdów oraz prędkość. We Wrocławiu skontrolowano prawie 160 pojazdów.

0: mówi Anna Nicer z wrocławskiej policji.
1: Ujawniono 85 wykroczeń. Do najczęstszych wykroczeń należy jazda po chodniku, nieustąpienie pierwszeństwa pieszym, nadmierna prędkość.
0: Funkcjonariusze sprawdzali także, czy wszystkie osoby poniżej 16 roku życia jeździły w kaskach, dodaje Edyta Bagrowska z jeleniogórskiej policji.
2: Policjanci zatrzymali 9 kierujących hulajnogami, blisko 20 rowerzystów i 2 pieszych, którzy popełnili wykroczenia w ruchu drogowym.
0: Od stycznia do końca czerwca doszło w całym kraju do ponad 640 wypadków z udziałem hulajnóg elektrycznych. To dwukrotny wzrost w przeciągu 2 lat. Rannych zostało prawie 600 osób. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
3: Przyznacie jednak, że 660 wykroczeń w ciągu jednodniowej akcji wśród kierowców hulajnóg elektrycznych i rowerów to sporo. Stein, teraz jedziemy. W piątek, piąteczek, piątunio. Na wysokich obrotach.

0: 14.30, czas ponownie wyjeżdżać na drogi, a ponieważ wyjechać na drogi, a ponieważ mamy piątek, piątek, piątunio, więc prawdopodobnie te korki i utrudnienia zaczną się wcześniej. Co potwierdzi albo nie potwierdzi Emilia za chwileczkę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Czy zaczną się korki, to za chwilę, ale najpierw mamy prośbę o trasę od naszego słuchacza.
3: Witam serdecznie, to teraz ja zapytam o drogę nie milicjanta, tylko ciebie, Emilio. Jak wygląda sytuacja drogowa z Warszawy do Krakowa, naszą krajową siódemką? Mam nadzieję, że udzielisz mi informacji śpiewająco. Pozdrowienia dla wszystkich, Kądziu, dla ciebie również, Robercie, i dla wszystkich słuchaczy. Pozdrawiam.
2: Dziękujemy bardzo za tą prośbę i za pozdrowienia.
0: No to śpiewaj, śpiewaj.
2: Dobrze, śpiewająco, ale dzisiaj raczej jak pszczółka Maja to...
0: No dawaj, jak pszczółka Maja.
2: Bzycząco. Dobrze, jeżeli chodzi o siódemkę, to jak teraz widzę, że trasa już raczej jest przejezdna. Tutaj było dość sporo utrudnień w poprzednich godzinach. Nie ma żadnych spowolnień czy też korków, także przez Grójec, Radom, Kielce jedziecie bez większych problemów do Krakowa. Powodzenia. A jeżeli chodzi o S7, to mamy też informacje od słuchacza.
4: Jeżeli chodzi o informację, że na S7 między Nowym Dworem a Dworkiem stoi zepsuta ciężarówka, to śmiem twierdzić, że jest to ciężarówka widmo, gdyż jakieś pół godziny temu przejechałem tą trasę z Morąga do Gdańska i nie ma tam żadnego zatoru, żadnej ciężarówki, nic. Pozdrawiam, Piotrski.
2: No jeżeli chodzi o ten odcinek, to ja tutaj w 100% się zgodzę, ponieważ dostaliśmy informację od służb dosłownie kilkanaście minut temu, że te korki już są odblokowane i że tej ciężarówki też już nie ma. Przypomnijmy, to Nowy Dwór Gdański do węzła Dworek, gdzie zablokowany był jeden pas w kierunku Gdańska i tak już można przez S7 jechać. Ciężarówki też już na tej trasie nie ma. A jeżeli chodzi o najnowsze informacje, S61, odcinek Łomża Szczuczyn w pobliżu miejscowości Pasichy, to województwo podlaskie. 88 kilometr tam samochód osobowy uderzył w bariery. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Ełku. Od godziny 14

0: 14. Te utrudnienia potrwają jeszcze do 16.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to mamy koncert życzeń po raz drugi. Dziś, jeżeli chodzi o wysokie obroty. Cieszę się bardzo, że byłem najszybszy, no ale wiadomo, Jarocin musiał być najszybszy. No w tej zgadywance zdecydowanie. Pozdrawiam wszystkich kierowców prowadzących oraz całą sekcję S6, pisze Darek. No to dla całej sekcji S6, jakkolwiek nie wiem, kto to jest, ale cała sekcja S6, dobra Darku, będzie pozdrowiona. I kto jeszcze?
3: No witam radiokierowców, to chyba ja byłem pierwszy z tym milicjantem. Myślałem, że się przedstawiłem, że Michał znowu z Mercedesa. W każdym bądź razie pozdrawiam wszystkich kierujących i podróżujących. Pozdrowionka, Michał znowu z Mercedesa.
2: No dobrze, to dla wszystkich kierujących i jadących w stronę weekendu. Oczywiście gramy dla was wysokie obroty w PRK w Polskim Radiu Kierowców za 27 minut 15.

0: Maja RL przed momentem na antenie PRK Polskiego Rady Kierowców w wysokich obrotach. Jeszcze 19 minut i będzie godzina 15. Mamy konkurs od wczoraj. Wczoraj już 300 zł wpadło po raz pierwszy. Dziś ktoś znowu zdobędzie 300 zł na dojazd, na przykład na wakacje. Ale żeby te pieniążki zdobyć, no to oczywiście jedziemy w czasie Eurojazdy.
1: Konkurs.
0: Eurojazda to taki konkurs kilkuetapowy. Najpierw pojedziemy sobie trochę po Europie. Trzeba zapamiętać, ile kilometrów zrobimy dziś w wysokich obrotach, jeżdżąc po tej Europie. Teraz powiedzmy, że po raz pierwszy wyjeżdżamy dzisiaj z Barcelony. Proponuję dziś wyjechać do Alicante. Wakacyjnie, fajna trasa nad morzem, jak ktoś jechał tamtędy, to z pewnością wie, no ale myślę, że wiele słuchaczek Polskiego Radia Kierowców po Hiszpanii trochę pojeździło, zwłaszcza po tej stronie od Balearów, czyli od Morza Śródziemnego, między Barceloną a Alicante. Właśnie, jedziemy najszybszą trasą, moi drodzy. Ile to kilometrów jest? Sprawdźcie, albo wiecie, jak wiecie, no to zapamiętajcie, ile kilometrów jest między Barceloną a Alicante. To się przyda, ta wiedza się przyda, bo potem będziemy dokładać kolejne kilometry i je zliczać. Ile kilometrów jest między Barceloną a Alicante? Na razie tak jedziemy, a gdzie pojedziemy dalej? No to w kolejnej godzinie się to sprawdzi.

0: No to było o miłości, Tina, I love you. No właśnie, czy kochamy sytuację drogową? Za chwileczkę o tym się przekonamy. Zdaje się, mamy kogoś. Halo, halo.
1: Cześć, to Bartek z Częstowy.
0: Cześć, Bartku.
1: 526 kilometrów, coś takiego.
0: Mhm, coś takiego. A, chodzi o Barcelona Alicante. No drogę nad morzem z Barcelona Alicante. Właśnie, 526 kilometrów albo 528. Zapamiętajcie to, tę liczbę kilometrów, bo to się przyda później, żeby wygrać w Eurojeździe. A tymczasem wracamy na drogi z Emilią Kleszczewską.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: A Centrum Kontroli Ruchu Autostrady A1 informuje, że o 14.30 nastąpiło czasowe zamknięcie autostrady w kierunku Gdańska pomiędzy węzłami Kopytkowo-Pelplin z powodu zdarzenia drogowego. Służby zalecają objazd przez drogi wojewódzkie, na przykład 231, drogę krajową także numer 91 i drogę wojewódzką numer 229 i tam ponowny wjazd na A1 na węźle Pelplin. Przywrócenie ruchu na tym zamkniętym odcinku autostrady przewidywane jest na godzinę 16. A nie ma możliwości przejazdu jednym pasem do Ełku drogą ekspresową numer S61. To odcinek Łomża-Szczuczyn w pobliżu miejscowości Pasichy. Tam samochód osobowy uderzył w bariery. Utrudnienia na S61 też mogą potrwać jeszcze do 16. Od 13.30 kierowcy ustawiają się w pobliżu Kołobrzegu na 93. kilometrze. Samochód osobowy uderzył w bariery na pasie rozdziału. No i tam cały czas zablokowany jest jeden pas w kierunku Szczecina. A już bez utrudnień jedziecie przez S7 w województwie pomorskim i na Mazowszu, czyli Nowy Dwór Gdański do węzła Dworek, to 30. kilometr, gdzie była awaria samochodu ciężarowego. S7 węzeł Szydłowiec do węzła Szydłowiec Północ do węzła Wolanów, czyli 23. kilometr w województwie mazowieckim. Wiemy też, że zakończył się protest rolników, który zaczął się w południe na drodze krajowej numer 10 między Stargardem i miejscowością Suchań. Ale to nie wszystko. Jeszcze krótko mówimy, że naprawdę bardzo gęsty korek jest na autostradowej czwórce w obu kierunkach, czyli jeżeli jedziecie do Katowic i do Rzeszowa na przykład, tam rzeczywiście trzeba doliczyć sobie sporo czasu na dojazd. Zakorkowana też już jest Warszawa o tej porze, S8 też w obu kierunkach, a także ekspresowa 8 oraz droga ekspresowa numer 7, tutaj przed samym wjazdem do Warszawy. Jeżeli chodzi jeszcze o S2, to tutaj na wysokości lotniska Chopina mamy spore utrudnienia i to akurat w kierunku Siedlec.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama.

0: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
1: Halo, halo, czy nas słyszycie?
0: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
2: Habemus Papam.
0: Plebiscyt Polskie Radio.pl.
3: To była reklama.
4: I Karol MPL potwierdza to, co mówiliśmy, że na jedynce w kierunku Gdańska za zjazdem na Kopytkowo korek. Poważny wypadek, pisze Karol. Dużo straży pożarnych stoi w korku już od 14.15. I jeszcze pewnie postoisz, Karol, niestety.

0: Przypomnę raz jeszcze, że na jedynce w kierunku Gdańska za zjazdem na Kobytkowo poważny wypadek. Jak pisał Karol, informowaliśmy o tym. Tam jest duży korek, dużo straży pożarnych dojechało. Informuje nasz słuchacz i stoi w korku już ponad pół godziny. W każdym razie, jeżeli możecie, to mijajcie to miejsce, zjedźcie wcześniej z A1, żeby nie stać w tym korku. Minęła 15.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: O 15 w dalszym ciągu 10 stopni w Zakopanem i to jest najchłodniejsze miejsce w Polsce. Na Podhalu 10 stopni pod koniec lipca. Najcieplej w Pile 22,3 stopnia Celsjusza. Ma być tych stopni 26. Dziś tyle, 23, przepraszam, 23. Dziś tyle przewidują synoptycy, więc chyba jeszcze uda się jeszcze trochę rozgrzać powietrze. 22,3 na razie, a 23 mają być. Po południu i wieczorem na południu i na wschodzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a na północy i na zachodzie zachmurzenie małe, bądź umiarkowane. Jednak w pasie od Warmii, Mazur i Suwalszczyzny poprzez Podlasie, czyli na południe, dalej na Mazowsze, później na Górny Śląsk, Małopolskie i Podkarpacie. Tam wszędzie wędrują przelotne opady deszczu i burze. Lokalnie nawet te burze mogą być z gradem, jak twierdzą synoptycy. Natomiast wiatr jest słaby, jedynie w czasie burz może być porywisty. Północno-zachodni, zachodni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i już 2 minuty po godzinie 15. Kłaniam się, zapraszam na wysokie obroty. Robert Kilen.

0: Już 10 minut po godzinie 15 wracamy na drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I na początek wiadomości od Was.
3: Dzień dobry, autostrada A1, kilometr około 54, jest jakiś wypadek, zjeżdżają się służby. Autostrada w stronę Gdańska jest całkowicie zablokowana, nieprzejezdna. Jeżeli ktoś potrzebuje jechać w stronę Trójmiasta, absolutnie nie autostradą A1. Omijać na wysokości 54 kilometra. Pozdrawiam serdecznie wszystkich stojących w koreczku. Hubercik z Kijanki.
2: Pozdrawiamy również i rzeczywiście tutaj mamy alternatywę, jakimi drogami można objechać ten korek, a to naprawdę bardzo poważny wypadek. Węzeł Kopytkowo do węzła Pelplin na 53 kilometrze, tam zderzyło się 5 samochodów osobowych. Jedna osoba jest ranna, jezdnia w kierunku Gdańska jest całkowicie zablokowana, jak też już mówił nasz słuchacz. I zalecany jest objazd na drogę wojewódzką numer 231 albo drogę wojewódzką numer 229. Jest też dostępna droga krajowa numer 91 i tam można wjechać z powrotem na A1 na węźle Pelplin. Jeżeli chodzi o przywrócenie normalnego ruchu na tym zamkniętym odcinku autostrady, to godzina 16 i rzeczywiście, jeżeli chodzi o aktualną sytuację na autostradzie A1, to rzeczywiście najlepiej omijać, bo korek jest ogromny. Jeżeli chodzi o S7, przypominamy, że już można przejechać przez węzeł Szydłowiec Północ do węzła Wolanów w pobliżu miejscowości Krogulcza w województwie mazowieckim na 23 kilometrze, a tam była awaria samochodu ciężarowego, no i nie można było przejechać jednym pasem do Warszawy. A jeżeli chodzi o korki poza autostradową jedynką, bo tam są największe, to jeszcze trzeba koniecznie wymienić tutaj autostradę A4 w samym Krakowie, gdzie mamy korek głównie w kierunku Rzeszowa, czy na przykład Tarnowa, ale też sporo aut ustawia się w drodze do Katowic. Nie wcale lepsza sytuacja jest w samej Warszawie. Korkuje nam się ekspresowa dwójka zaraz za Ursynowem, a w drodze do Siedlec na przykład. No i S8, tutaj w obu kierunkach mamy szczyt popołudniowy na trasie i to oczywiście widać u nas na mapach, czyli w drodze do Białegostoku, a także w kierunku Łodzi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I jeszcze zdaje się nasz słuchacz. Halo?
4: Cześć, Rob, w Pilniu z tej strony.
0: Cześć.
4: Przyszedł mi do głowy pewien temat do rozpatrzenia. Pewnie nie dzisiaj, ale następnym razem może. Słucham ciągle o tych samochodach uderzających w bariery i się zastanawiam, o co chodzi, nie? No brawura to jedno, okej, ale wydaje mi się, że tutaj jest głębszy temat.
0: Że jaki? Może
4: chodzi tu o tego asystenta pasa, który jest włączony i nie pozwala zmienić pasa, a wiadomo, na autostradzie pas trzeba czasem zmienić i możliwe, że to mocniejsze szarpnięcie, które trzeba zrobić, żeby
0: przejechać
4: mocniejszy ruch, żeby

0: zmienić pas ruchu powoduje szarpnięcie i wtedy ktoś, kto nie jest za bardzo doświadczony, traci panowanie i mamy uderzenie w barierę. No nie wiem, pomyśl, bo może to coś w tym jest.
1: Może coś w tym jest, no, ale nie wydaje mi się, żeby ten asystent pasów, nawet jeżeli te systemy nie są dobrze skonfigurowane we wszystkich samochodach, no to żeby aż tak naprawdę, aż tak zmienić kierunek przy mocniejszym szarpnięciu. No niemniej jednak to bardzo ważny temat, czy asystenci jazdy pomagają nam rzeczywiście, czy bardziej wprawnym kierowcom to przeszkadzają. Czy by bez tego moglibyśmy się obyć i my producenci i politycy na siłę nam fundują jakieś systemy bezpieczeństwa. O tym pomyślimy. Oczywiście dzięki Pinio za nagranie w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Na pewno się tym zajmiemy w wysokich obrotach. Cieszę się, że jesteście z nami i ruszamy dalej.

0: Przypominam, Eurojazda na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców to konkurs oczywiście, ale jeździmy po Europie. Dziś już pojechaliśmy sobie z Barcelony do Alicante. W tym konkursie zapamiętajcie, ile to kilometrów, albo sprawdźcie, bo to się przyda jeszcze dziś w wysokich obrotach. A teraz właśnie o europejskiej jeździe będziemy rozmawiać. Radca prawny Maurycy Kieruj z Transcash Kancelarii Prawnej jest ze mną. Dzień dobry, panie Maurycy, witam serdecznie.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Prawo drogowe w Polsce różni się troszeczkę od prawa drogowego w innych częściach Europy, w innych państwach, prawda? No bo choćby ograniczenia prędkości mogą być inne. Czy są jakieś zaskakujące przepisy dla polskich kierowców, jak przekroczymy granicę, żebyśmy po prostu dobrze znali? Bo proszę mnie poprawić, jeżeli się mylę. Nieznajomość prawa nie jest naszą obroną, prawda?
1: Nie jest absolutnie naszą obroną.

0: No, można wręcz powiedzieć, że te przepisy, czy to dotyczące prędkości, czy obowiązkowego wyposażenia pojazdów, zmieniają się jak w kalejdoskopie wraz z przemierzonymi kilometrami i krajobrazami Europy. Więc tutaj, no, jeżeli chodzi o takie wyposażenie obowiązkowe pojazdu chociażby, bo...
1: No dobrze, bo jeżeli chodzi o te przepisy dotyczące prędkości, no to na każdej granicy jest znak i tam się możemy zapoznać rzeczywiście i telefon komórkowy nam przypomina, przysyłają nam ograniczenia prędkości, prawda? Ile na autostradach, ile na drogach szybkiego ruchu, ile poza miastem, ile w mieście. Ale...
0: Tak, to się zgadza.
1: To się zgadza.
0: Trzeba czasem zwrócić uwagę na to, że nawigacje potrafią pokazywać nie do końca poprawne.
1: Prawda, dokładnie, tak. Trzeba...
0: Warto rzeczywiście zwracać uwagę na znaki.
1: Na znaki. Dokładnie tak. Znaki przed nawigacją, pamiętajcie, nie będą się zdarzały takie wypadki, że na przykład ktoś wjedzie do jeziora, bo on kierował się nawigacją, a takie też się zdarzają. Dobrze, panie Maurycy, to w takim razie, jeżeli chodzi o te prędkości, to mamy już za sobą. W niektórych państwach 130 na autostradach, w niektórych bez ograniczenia, ale tak naprawdę na przykład w Niemczech bez limitu, ale tak naprawdę zalecana 130, a niejednokrotnie są ograniczenia. Co jeżeli chodzi o to wyposażenie, o którym pan zaczął mówić?
0: Tutaj mamy taką listę, którą powinniśmy sobie przygotować w zasadzie przed wyjazdem i sprawdzić, czy te rzeczy mamy. Mhm. To jest trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, kamizelka odblaskowa, apteczka i koło zapasowe, no, łamane na zestaw naprawczy. Chociaż ta lista jest w tym momencie, powiedzmy, pełna, ale w poszczególnych krajach możemy się spotkać z tym, że takich obowiązków w zasadzie nie ma w ogóle, albo tylko poszczególne z tych rzeczy są konieczne. Więc no, tutaj przez każdy kraj, przez który się poruszamy, powinniśmy albo sprawdzić, co jest wymagane, albo najlepiej dla bezpieczeństwa mieć wszystkie te rzeczy. Chociażby w Holandii w zasadzie nie ma żadnych wymogów.
1: Nie trzeba mieć naprawdę trójkąta?
0: Nie, naprawdę. Nie trzeba mieć ani
1: zestawu naprawczego? Ani koła zapasowego?
0: Proszę bardzo. Nie. A w Czechach, na Słowacji praktycznie pełny zestaw jest wymagany.
1: No właśnie, w Czechach też jest prawdopodobnie wymagany zestaw żarówek. Niektórzy policjanci bardzo serio do tego podchodzą. Nawet, znaczy oczywiście jak mamy reflektory LED-owe albo ksenonowe, to nie. Natomiast jeżeli mamy normalne reflektory, no to potrafią, podobno, tak słyszałem.
0: W zasadzie nie jest to już prawny obowiązek,
1: nie?
0: Ale jeszcze niedawno tak było faktycznie. Mhm.
1: Czyli już możemy tych żarówek nie wozić ze sobą.
0: Tak. W Polsce mieć jeszcze sprawne reflektory. Porównując te obowiązki do polskich, no to obowiązkowy jest trójkąt ostrzegawczy i gaśnica. Niedawno był pomysł obowiązkowych apteczek. Mhm. Tak, ale z tego się ministerstwo póki co wycofało i implementowało te doniesienia, więc w pojazdach prywatnych apteczki nie są w tym momencie
1: obowiązkowe.
0: Jeszcze,
1: tak, mówiliśmy o tym wczoraj w Wysokich Obrotach w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, zajmowaliśmy się tymi apteczkami, więc nasi słuchacze są na bieżąco. Ale warto mieć i apteczkę, i kamizelkę odblaskową, i koło zapasowe, albo zestaw naprawczy. Chociaż, nie wiem czy pan wie, panie Maurycy, są modele samochodów, które nie mają ani tego, ani tego. Bo na przykład jeżdżą na oponach typu Run Flat i producent
0: tak,
1: w pewnym momencie...
0: To jest wyjątek.
1: To jest wyjątek, jeden wyjątek. No dobrze.
0: Jeszcze co do kamizelek odblaskowych, tak. Warto zwrócić uwagę na to, że no, mowa jest o kamizelce odblaskowej, ale często państwa unijne interpretują to w taki sposób, że tę kamizelkę powinna mieć każda osoba, która opuszcza pojazd podczas awarii lub postoju. Mhm. Więc warto zabezpieczyć tę ilość kamizelek dla ilości osób, która jest w pojeździe, no bo tak naprawdę często ten pojazd może zostać unieruchomiony w takim dość niewygodnym, niebezpiecznym miejscu.
1: Dokładnie. I każdy powinien...
0: Bezpiecznie będzie, żeby każdy z tego pojazdu wyszedł i no i wtedy tych kamizelek potrzebujemy więcej.
1: No to my już wiemy, jeżeli chodzi o wyposażenie, jeżeli chodzi o prędkość, ale na przykład różne oznakowanie dróg, czy korytarz życia na przykład obowiązuje wszędzie w Europie. Jak się zachować w różnych sytuacjach? O tym z panem Maurycym porozmawiam za parę minut.

0: 29 minut po godzinie 15. Nasz słuchacz, halo.
1: Cześć, Krzysztof z tej strony.
0: Cześć, Krzysztofie.
1: Nowej Kiasit, właśnie wracam sobie.
0: Gratuluję.
1: Z Warszawy, do miasta. Powiem wam, że piękną pogodę nas tutaj zawitała na Pomorzu. Zostało mi jakieś godzinka do Trójmiasta. Po drodze wyglądało to różnie. A jak tam drogi? Na dojeździe z siódemki do Trójmiasta, który będę wdzięczny. Pozdrawiam, hej.
0: No dobrze, no to jak tam drogi, Emilion, z siódemki do Trójmiasta?
2: Jeżeli została godzinka, to domyślam się, że albo przed, albo za Elblągiem jakoś jest nasz słuchacz, chociaż...
0: A chyba przed Elblągiem, myślę, bo że Elbląga to chyba mniej niż...
2: No właśnie, może za Ostrudą, a właśnie na wysokości Ostrudy są spore utrudnienia na S7-ce i widzimy, że tam jest jakaś kolizja, zdarzenie drogowe. Korek jest, ale nie długi, do miejscowości Miłomłyn, ale za tą miejscowością już można jechać i później Elbląg, Nowy Dwór Gdański. Naprawdę jest bardzo dobra jakość, można powiedzieć, tej trasy S7, chociaż w Gdańsku już naprawdę jest sporo utrudnień, zwłaszcza na S6, ale też na drogach lokalnych, czyli 91 oraz droga krajowa numer 89. Także nie wiem, czy do Gdańska, czy do Gdyni, czy do Sopotu może też nam słuchacz podpowiedzieć. To powiemy, co dalej już w Trójmieście.
0: No w każdym razie, jak ktoś się zdenerwował tym wypadkiem w okolicach za Ostrudą, no to w miejscowości Miłomłyn jest tężnia, można odpocząć i powdychać sobie solankę. Tak, tak.
2: Odstresować się.
0: Dobrze, a teraz kolejne chyba stresujące wiadomości z polskich dróg.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No niestety, bardzo stresujące, zwłaszcza jeżeli jesteście na autostradzie A1 na węźle kopytkowo do węzła Pelplin. Tam w miejscowości Barłożno na 53 kilometrze jest bardzo duży zator, zderzenie aż 5 samochodów osobowych, dlatego mamy ten korek. Jedna osoba jest ranna, dlatego jezdnia w kierunku Gdańska została zablokowana, także jeżeli jedziecie S7, to dojedziecie dosyć szybko mimo wszystko, ale jeżeli autostradą A1, to ten dojazd do Trójmiasta na pewno potrwa zdecydowanie dłużej, no chyba że wybierzecie objazd, a jest taka możliwość. Służby tutaj podają drogę wojewódzką numer 231, drogę wojewódzką numer 229, albo można wybrać też objazd drogą krajową numer 91 i tam wjechać z powrotem na autostradę A1 na węźle Pelplin. Jeżeli chodzi o przywrócenie tego normalnego ruchu na autostradzie, to będzie to godzina 16, czyli prawdopodobnie za pół godziny, ale oczywiście ten czas może się wydłużyć. Tym bardziej, że to bardzo poważne zdarzenie drogowe. Przypomnę raz jeszcze. Jeżeli chodzi o korki w całej Polsce, to mówiliśmy, że tutaj głównie Kraków i autostrada A4 nam się jawi na mapach, a także S8 jest dwójka w Warszawie. Jeżeli chodzi o stolicę, to tutaj dojazd do Warszawy od Baranowa jest też utrudniony i wyjazd z samej Warszawy autostradą A2 w kierunku Łodzi. I to nie wszystko. Jeżeli chodzi o dojazdówki do Warszawy, no to stoi droga krajowa numer 7, czyli Dziekanów Leśny Łomianki. Tutaj sytuacja jak zawsze o tej porze w obu kierunkach, czyli do Warszawy i do Płońska. A omijając te główne trasy w największych miastach, jeszcze mamy wiadomość z S8.

0: 8, gdzie dość spore utrudnienia tworzą się między Piotrkowem Trybunalskim a Tomaszowem Mazowieckim. W Wolborzu trwają prace drogowe i też dlatego mamy te spore spowolnienia i jest ciasno na ekspresówce. Podobna sytuacja na autostradowej czwórce, ale jeżeli dojeżdżacie do Wrocławia i korek mamy przed Bielanami Wrocławskimi, utrudnienia zaczynają się w Kostomłotach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i jeszcze jeden słuchacz z nami, halo. A
3: halo, witam serdecznie.
2: Witam.
3: Klaudiusz z Audika. Ja
2: cześć, Klaudiuszu.
3: W temacie asystenta pasa ruchu. Ja korzystam z niego, bo bardzo ułatwia jednak się poruszanie. Ale jedna ważna sprawa. Przy zmianie pasa na autostradzie, na esce, gdziekolwiek, no trzeba nacisnąć kierunkowskaz. I w tym momencie asystent pasa ruchu się dezaktywuje.
2: Tak
3: nie
2: jest.
3: Ma żadnego szarpania. To jest kwestia tylko wprawy i poprawnej zmiany pasa ruchu.
2: Tak jest.
3: Pozdrawiam wszystkich jadących, Klaudiusz z Audika.
2: Pozdrawiam, Klaudiuszu z Audika. Oczywiście, że tak, asystent pasa ruchu nie działa, jak mamy włączony kierunkowskaz, ale no przecież wiemy, no my żyjemy nie w idealnym świecie, wiemy, że niektórzy zmieniając pas ruchu nie włączają kierunkowskazów.

Przypominamy, Maurycy Kieruj, radca prawny, Strans Cash, Kancelarii Prawnej jest z nami. Rozmawiamy o różnicach między tym, jak się jeździ po Polsce, tym, jak się jeździ po Europie. Mówiliśmy już o tym, że warto mieć wyposażenie

0: samochodu takie, jakie jest wymagane w różnych innych krajach, a nie tylko takie, jakie jest wymagane w Polsce, jeżeli przekraczamy granice naszego pięknego kraju oczywiście. Mówiliśmy o limitach prędkości, o kulturze jazdy, teraz wspomnijmy, panie Maurycy, parę słów. Zupełnie inaczej jeździ się w innych krajach niż w Polsce, prawda? Chyba każdy kraj w Europie ma swoją taką specyfikę, na którą trzeba zwrócić uwagę i po jednym, po dwóch dniach spędzonych za kierownicą w tym kraju już rozpoznajemy, co wolno, a czego nie wolno.
1: Tak, zgadza się. To na pewno są bardzo widoczne różnice, zwłaszcza między krajami Europy Zachodniej a Bałkanami. Mhm. Tutaj tą kulturę i taki temperament drogowy widać szczególnie wyraźnie. Co do takich prawnych aspektów jazdy, które są z jednej strony elementem kultury, ale z drugiej są po prostu obowiązkami, to możemy tu mówić właśnie o korytarzu życia, o którym wspomnieliśmy w ostatnim wejściu. To jest,
0: no właśnie, ono obowiązuje w Polsce, ale czy obowiązuje również w innych krajach?
1: Tak, w większości państw Europy obowiązuje. Tak naprawdę w formie takiej jak u nas, czyli z obowiązkiem zjazdu w lewo, w prawo, a przy drodze trzypasmowej lewy pas zjeżdża w lewo, dwa pozostałe w prawo. Więc tutaj w zasadzie jest kilka krajów jak Francja, Włochy, Hiszpania, które nie mają powiedziane wprost, że tak należy zjeżdżać. Jest tam tylko ogólny obowiązek ustępowania pojazdom uprzywilejowanym. Ale większość krajów ma to uregulowane podobnie jak u nas. Także w Niemczech, w Czechach, na Słowacji jest uregulowana jazda na zamek. To też jest już obowiązek, żeby to nie był tylko element kultury, ale także element prawny.
0: No to już wiemy, a przypomniało mi się, podobno na przykład w Austrii nie można używać kamerek, a w Polsce wręcz policjanci namawiają, żebyśmy używali tych kamerek, żebyśmy dokumentowali i potem ewentualnie udowadniali, czyja była wina w przypadku jakiejś kolizji, a tymczasem nie wszędzie w Europie można ich używać.
1: Zgadza się. Austria bardzo restrykcyjnie podchodzi do kwestii nagrywania drogi w kontekście no, zwłaszcza ochrony danych osobowych. I tu podobne podejście prezentuje także Portugalia, Szwajcaria. Mówi się głównie o Austrii, ale te restrykcje są w tych krajach podobne. Rzeczywiście nie można nagrywać cały czas. Ewentualnie dopuszczalne jest rejestrowanie tylko poszczególnych fragmentów po kolizji, ale no jest to bardzo ryzykowne, bardzo trudne jest wykorzystanie tego ewentualnie w jakimś procesie sądowym, także no tu w tych krajach raczej radzę nie używać, gdyż ryzyko mandatów jest bardzo duże w przypadku kontroli.
0: Czyli Austria, Szwajcaria i Portugalia, jak wymienił pan Maurycy. No i osobna sprawa, jeżeli chodzi o na przykład jazdę kamperem, zatrzymywanie się kamperem, bo mamy lato, część ludzi rusza swoimi kamperwanami albo kamperami do Europy, za granicę, a tu mogą być jakieś niespodzianki, panie Maurycy, jeżeli chodzi o jazdę kamperem?
1: Mogą. Przede wszystkim takie najczęściej spotykane problemy dotykają nas, gdy jedziemy kamperem przeładowanym. Niestety
0: ważą te kampery.
1: Tak,
0: jak do 3,5... Mówię, że ważą kampery niektórzy,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak, ważą kampery, tak samo jak samochody ciężarowe. No i tutaj, jeżeli dopuszczalna masa całkowita to 3,5 tony, a samochód już sam w sobie waży około 3,100, no to mamy niewielki zapas tak naprawdę na dopakowanie tego kampera.
0: Jeszcze słyszałem, że ważą z osobami w środku, czyli nie można, nie wiem, wyjść rodzinnie i tylko żeby z kierowcą zważyć tego kampera, tylko wszyscy muszą być w środku, tak?
1: Tak, zgadza się. Tą dopuszczalną masę całkowitą ważymy razem z tym wszystkim, co jest w trakcie podróży w tym kamperze. Więc no tutaj niestety ten pole manewru jest nieduże. Przy takich autach do 3,5 tony powinniśmy na to zwracać uwagę.
0: To jedyna niespodzianka, również parkowanie może być chyba niespodzianką. Czy to jest trochę na wyrost, że nie można w wielu miejscach stanąć kamperem? Czy można jednak, a nie można tylko biwakować, czyli nie można, nie wiem, rozłożyć rolety i udawać, że się biwakuje, ale na przykład zaparkować i iść spać można?
1: No właśnie, tutaj bym to interpretował w tym kierunku, jak pan wspomniał, czyli no, Camper jest też pojazdem, jest to co prawda pojazd specjalny, ale może się

0: zatrzymać w miejscu parkingowym i można też w zasadzie w tym kamperze spać, ale no nie można biwakować, czyli rozłożenie markizy, krzesełek, stolika na zewnątrz, czy gotowanie na zewnątrz, no bo są mniejsze, większe kampery, niektóre mają kuchnię, powiedzmy taką poprzez otwarcie tylnej klapy i wysunięcie szuflady z kuchnią.
1: To te mniejsze.
0: To już jest, tak, te mniejsze, to już jest uważane jako element biwakowania i to w miejscach, na których mówi o tym znak, bo zawsze taka okoliczność powinna być uprzedzona znakiem odpowiednim o zakazie biwakowania. No niestety w tych miejscach biwakować się nie wolno, zatrzymać się na noc, jeżeli nic nie wystaje poza obręb tego naszego kampera, jest dozwolone.
1: No właśnie, jak jesteśmy w środku, nie biwakujemy, to jeżeli nie łamiemy przepisów i my mamy parking, to możemy tam przenocować, a potem po prostu odjechać. Coś jeszcze, panie Maurycy, przychodzi do głowy z różnic, bo prawdę mówiąc, mnie już nic nie przychodzi.
0: Z różnic, znaczy co do kamperów, no to oczywiście, jeżeli one są uważane za pojazdy ciężarowe po przekroczeniu 3,5 tony, tutaj dojdą dodatkowe elementy wyposażenia. No i często w krajach takich jak Włochy i Hiszpania trzeba zwrócić uwagę na wożenie rzeczy na bagażniku mocowanym na haku.
1: O.
0: Czy to mówimy o kufrze, czy o rowerach, to jest często...
1: To nie tylko w kamperach, zdaje się, czy tylko w kamperach?
0: Tak, nie tylko
1: w kamperach. Nie, dobrze. Okej, okay. Czyli bagażnik na haku, o czym trzeba pamiętać w Hiszpanii?
0: Trzeba pamiętać o tym, żeby mieć tablice ostrzegawcze, takie kwadratowe, biało-czerwone. Mhm. Tu też niestety jest pewna różnica, gdyż te tablice w Hiszpanii mają 3 biało-czerwone pasy, włoskie mają 5 i one niekoniecznie są ze sobą kompatybilne. Jakkolwiek trzeba o tym pamiętać, jeżeli te rowery zajmują całą szerokość bagażnika, to nawet takie tablice potrzebne są 2 po obu stronach. Jeżeli no, jest to kufer, który całej szerokości nie zajmuje, to wystarczy 1, no ale trzeba taką tablicę zamontować na najbardziej wystającym elemencie bagażnika. Jest to też sprawdzane, no i za to także grążą nam mandaty za niedopełnienie tego obowiązku.
1: Czyli tak naprawdę z tego, co pan mówi, we Włoszech i w Hiszpanii trzeba mieć osobne tablice, prawda? Nie można tej obowiązującej w Hiszpanii użyć we Włoszech, bo możemy dostać mandat? Dobrze to interpretuje?
0: No niestety tak. Przy takim bardzo rygorystycznym policjancie, no bo to my jesteśmy na wakacjach, on nie, niestety może to być interpretowane. Tablice są różne po prostu. Ta włoska musi być aluminiowa, hiszpańska może być plastikowa, no i tu już za taki niuans, co prawda.
1: A Niemcy też jeżdżą z takimi tablicami. W Niemczech też to obowiązuje?
0: Nie, nie jest to w Niemczech obowiązkiem, ale no Niemcy dużo podróżują.
1: A, i dlatego mają.
0: Siebie, tak.
1: Rozumiem.
0: Włochy niedaleko do Hiszpanii też podróżują, więc dlatego wożą, żeby już tego nie ściągać, ale jest to obowiązkowe stricte tylko we Włoszech.
1: No właśnie. Tu bardzo ważną rzecz pan Maurycy zauważył. My jesteśmy na wakacjach, policjant nie. I jak jest złośliwe, to może naprawdę być bardzo rygorystycznie przestrzegający norm. Dziękuję pięknie za rozmowę. Radca prawny Maurycy Kieruj z Transcash Kancelarii Prawnej był w Wysokich Obrotach w PRK w Polskim Radiu Kierowców.

0: Za 10 minut będzie godzina 16, tak sobie pomyślałem, że dawno nie rozruszaliśmy sobie szarych komórek. W wysokich obrotach to zróbmy to teraz, zagrajmy w samochody. Tak jak i wczoraj i przedwczoraj, nie, przedwczoraj graliśmy w motocykle, dziś gramy w samochody, chodzi dziś o markę samochodu, moi drodzy, rozruszajmy sobie szare komórki, podpowiedź brzmi tak, zamieniamy R na EU w nazwie tego samochodu i można pomyśleć, że ten samochód nigdy nie jeździł. Wyobrażacie to sobie? Nigdy nie jeździł. Jak zamienimy R na EU w nazwie tego samochodu. O jaki samochód, o jaką markę chodzi? Aplikacja czeka, możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A my mamy także kolejne prośby od Was. Właśnie ruszam z Bytomia do Szczecina autostradą A4, S3. Proszę o informację o trasie. I tak wyjeżdżamy na te trasy. No wiadomo, że jest popołudniowy szczyt na tych kluczowych drogach. Jest także pod Wrocławiem, więc na węźle Bielany Wrocławskie może będzie trzeba nieco zdjąć nogę z gazu. W Borowie, czyli za Polkowicami, trwają prace drogowe, ale tam także raczej spowolnień nie ma. Później za Mielęcinem, czyli już w województwie zachodniopomorskim, jest informacja o zdarzeniu drogowym, no ale tam także bez utrudnień. Także tak wygląda ta trasa do Szczecina, jeżeli chodzi o autostradową czwórkę głównie, no i S3. Jeżeli natomiast chodzi o te utrudnienia, o których mówi nam Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, no to naprawdę bardzo poważne prace służby trwają na autostradzie A1 w województwie pomorskim między węzłem Kopytkowo a węzłem Pelplin, bo tam jest karambol 5 samochodów osobowych, które zdarzyły się po godzinie 14. Wiadomo, że jedna osoba jest ranna i jezdnia w kierunku Gdańska jest zablokowana. Oczywiście można jechać drogą wojewódzką numer 231, drogą wojewódzką 229 i drogą krajową numer 91 i później wrócić na autostradę A1 na węźle Pelplin i te utrudnienia miały właśnie zakończyć się około godziny 16, no ale wydaje mi się, że te utrudnienia zdecydowanie mogą się wydłużyć. To nie wszystko. Na autostradowej czwórce na południowej obwodnicy Krakowa w obu kierunkach mamy spory korek. S2, S8 Warszawa. Te ekspresówki zarówno do Łodzi, jak i do Siedlec również są dość mocno zajęte i tam jest ciasno zdecydowanie. Już od ponad 2 godzin drogowcy są na S7. Odcinek Płońsk, Nowy Dwór Mazowiecki w pobliżu miejscowości Szczytniki na 127 kilometrze, gdzie zdarzyły się 4 samochody osobowe. Do tej pory zablokowane były 2 pasy w kierunku Warszawy i to utrudnienia, które cały czas mamy w komunikatach, chociaż na mapach nie widać, żeby kierowcy tam zwalniali, także S7 już raczej jest odblokowana w tym miejscu. S6 to węzeł Ustronie Morskie do węzła Kołobrzeg Wschód na 93 kilometrze, a tam po 13 samochód osobowy uderzył w bariery na pasie rozdziału i zablokowany jest 1 pas w kierunku Szczecina.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to jeszcze

0: Nam chodzi o odgłos paszczą.
1: Patataj, patataj, patataj, patataj, było na koniku, na biegunach. Dotarliśmy do godziny 16. Chyba chodzi o Romet. Agnieszka z Ostrowa Wielkopolskiego tak pisze. Agnieszko, nie chodzi o markę Romet. Jak zamienimy R na E w wyrazie Romet, to będzie Łomet. I on wtedy co? Ten samochód wtedy nigdy nie jeździł? A zresztą jaki samochód o nazwie Romet znamy? Nie, Agnieszko, nie chodzi o Romet. Chodzi o markę, przypominam, zamieniamy R na E w nazwie tego samochodu i można pomyśleć, że ten samochód nigdy nie jeździł. 16 minęła.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A o 16.00, czy w dalszym ciągu najchłodniej jest na Podhalu? Tak, w Zakopanem, niezmiennie 10 stopni Celsjusza. Ktoś napisał śmiesznie w aplikacji, że dobrze, że mamy globalne ocieplenie, bo jakby tego nie było, to w Zakopanem by było zero teraz. 10 stopni na Podhalu, 23 w Poznaniu. Mówiłem, osiągniemy 23 i osiągnęliśmy. Tyle zapowiadali synoptycy. Po południu i wieczorem na południu i na wschodzie zachmurzenie duże, choć z przejaśnieniami, a na północy i na zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Chociaż, uwaga, uwaga, w pasie od Warmii, Mazur i Suwalszczyzny przez Podlasie, Mazowsze, Pogórny Śląsk, Małopolskie i Podkarpacie, tam przelotne opady deszczu i burze, nawet lokalnie z gradem te burze. Więc uważajcie, trzymajcie mocno kierownicę w dłoniach i uważajcie na podmuchy wiatru, bo co prawda wiatr słaby, czasem umiarkowany, ale może być porywisty w czasie burz właśnie. Północno-zachodni i zachodni.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A na A2 jest blokada pomiędzy węzłami Łowicz i Skierniewicy. Kolizja trzech samochodów tam była, informuje Łukasz. Łukaszu, dziękuję pięknie za informację. Możecie w każdej drogowej sprawie wykorzystywać aplikację. Kłaniam się, zapraszam. Jedziemy z Lady Punk po godzinie 16 na wysokich obrotach. Robert Kilan.
3: Jesteś idolem, wielbi cię tłum. Gdzie się pojawisz, słychać zdumionych głosów szum? W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Zmożny mi tego świata, o wielkie stawki grasz.

0: 9 minut po godzinie 16. No, różne odpowiedzi się pojawiają na tą zagadkę motoryzacyjną. Chodzi o markę. Zamieniamy R na EU w nazwie tego samochodu i można pomyśleć, że ten samochód nigdy nie jeździł. Tak brzmi pytanie. Właściwie podpowiedź. A tutaj pojawia się Toyota Rawka. Jak w Rawce zamienimy R na EU, to będzie ławka. No tak, ławka nigdy nie jeździła. Ale z drugiej strony nie ma... mogła jeździć gdzieś na pace. No w każdym razie nie ma takiego samochodu jak Toyota RAV-ka, tylko jest taki samochód jak Toyota RAV4, a wtedy było RAV4, więc też nie pasuje. Nie chodzi o Toyota RAV-kę, o jaki samochód chodzi, jeżeli wiecie, to czekam, a Emilia czeka, żeby ujawnić wam to, co się dzieje o 16:10 na polskich drogach.
1: Czyli teraz łapout dłogowy.
0: Niech ci będzie łapout dłogowy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No i tak jak się właśnie spodziewałam już wcześniej, jeżeli chodzi o autostradę A1, to te prace służb zostaną wydłużone do godziny 17. Wcześniej był komunikat, że do 16 będzie zablokowana autostrada w kierunku Gdańska. Tam tworzy się korek, ale jeżeli możecie, to oczywiście nie zjeżdżajcie, nie bądźcie na tej autostradzie A1. Zjedźcie najlepiej na drogę wojewódzką numer 231 czy na drogę wojewódzką 229. Dostępna jest też droga krajowa numer 91 i później można zjechać na autostradzie A1 na węzeł Pelplin. I tam rzeczywiście dość mamy, jeżeli chodzi o korek, bo przecież tam samochody stoją, to on ma w tym momencie 7 km za Grudziądzem, a przed samym Pelplinem, jeżeli chodzi o tą blokadę drogi, no to ona już sprawdzamy, ma również 7 km. Jeżeli chodzi o pozostałe zdarzenia drogowe, to wiemy, że już nie ma problemów z przejazdem na odcinku Łomża-Szczuczyn w pobliżu miejscowości Pasichy, to S61 w województwie podlaskim na 88 km, gdzie samochód osobowy uderzył w bariery i nie można było przejechać jednym pasem do Ełku. Jeżeli natomiast mowa o tych wszystkich korkach, które mamy w trakcie popołudniowego szczytu komunikacyjnego, to sytuacja nie zmienia się na S8, gdzie bardzo gęsty korek jest już za bliznę Łaszczyńskiego i utrudnienia nam się kończą na wysokości Marek. To trasa w kierunku Białegostoku i też widzimy, że jest zdarzenie drogowe. Tak nas przynajmniej informują mapy. Dość spory ruch jest oczywiście standardowo w Alejach Jerozolimskich oraz w Alei Prymasa Tysiąclecia w obu kierunkach. No i ekspresowa dwójka tak naprawdę od samego węzła Opacz do wyjazdu z Warszawy na wysokości Michalina i Felenicy kończą się utrudnienia, czyli to trasa w kierunku Siedlec. A jeżeli chodzi o trasę z Piotrkowa Trybunalskiego do Warszawy, to mamy tutaj S8 oczywiście cały czas dość mocno przewężoną na wysokości Wolborza. To oczywiście do Warszawy utrudnienia, ale też jeżeli chcecie dojechać do Częstochowy. W Krakowie autostradowa czwórka, mamy spowolnienia do Katowic i do Rzeszowa, a w samych Katowicach i też w Mysłowicach, w Dąbrowie Górniczej i w Bytomiu zakorkowana jest autostradowa czwórka oraz autostradowa jedynka w kierunku Pyrzowic.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Już 18 minut po godzinie 16 zmierzamy w stronę weekendu, w piątek, piąteczek, piątunio. No a o jaki samochód chodzi dziś w zgadywance? Chodzi o markę, przypominam, zamieniamy R na E w nazwie tego samochodu i można pomyśleć, że ten samochód nigdy nie jeździł. O jaki samochód chodzi?
1: Oczywiście, że Star. Pozdrawiam, Leszek.
0: Star, a dlaczego Star?
2: Witam serdecznie, Klaudiusz z Audika.
0: Cześć, Klaudiuszu.
2: Wiadomo, że samochód nigdy nie jeździł, to taki, który stał. R na E, Star, stał. Skoro stał, to nie jeździł.
0: No właśnie.
2: Witam serdecznie, Klaudiusz z Audika.
0: Oczywiście, Klaudiuszu, bardzo dobre uzasadnienie, jasne, że tak. Jest to marka Star, stał. Romek i Gosia z miasta też wiedzieli, na pewno chodzi o samochód Star, to Krzysiek z Volvo. Nigdy nie jeździł Star, bo stał. Monika z Mercedesa też na to wpadła. Bardzo dobrze. Niektórzy pisali albo mówili, że to łatwa zagadka.
3: Cześć, Robercie.
0: Cześć.
3: Odpowiadam na zagadkę.

0: kostkę.
1: Dobrze.
0: Wydaje mi się, że to chodzi o stara, czyli stał.
1: Tak.
0: Pozdrawiam Krzysiek z brzydkiego C4.
1: Pozdrawiam Krzyszku z brzydkiego C4. No nie takiego brzydkiego, nie przesadzajmy. W każdym razie masz rację, oczywiście chodzi o stara. Dzisiaj Kikan, Gosia i Staszek też wiedzieli. Nowiś, bardzo dobra odpowiedź. Ewa, Daria ze Skody z uśmiechem. Dagmara, Andrzej z Łosic. Asia z Wrocławia w drodze do Rzeszowa też wiedziała. Artur z Tiroka też napisał, że chodzi o stara. Tomasz z Wiwaro, kto jeszcze wiedział?
2: Dzień dobry. W kwestii konkursu. No to jest znowu łatwa zagadka.
1: O, proszę bardzo.
2: Tym samochodem jest Star, a potem stał. Dzięki bardzo, pozdrawiam Marcin Zelbląga.
1: Pozdrawiam Marcinie Zelbląga, znowu łatwa zagadka. Cieszę się, że łatwa, no bo w piątek co będę was katował trudnymi zagadkami? Siemano, siemano, chodzi o stara, który po prostu stał. Piotrek z uśmiechem w aplikacji, Grzesiek z B9 też wiedział. Trochę późno, ale honorowo napiszemy. Chodzi o stara, star, stał, nie jechał. Ekipa z Senatorskiej, bardzo dobrze. Fajnie, że honorowo. Trochę późno rzeczywiście, bo przed wami byli jeszcze Michał, Piotrek, Paweł, Mateusz, MacGyver, Filip, Łukasz z Zamościa, Agnieszka z Łęcznej, Renata, Rafał z Dąbrowy Górniczej. I kto jeszcze?
3: Witam.
1: Witam.
3: Z tej strony Krzysiek.
1: Cześć Krzyśku.
3: To będzie chyba samochód star.
1: Mhm. Daniel ze Schody, Robert z Łodzi, Młody, Tomasz z Jastrzębia-Zdroju, Hubert, Grzegorz z Renaty, wszyscy stawiają na stara. Ktoś jednak był najszybszy. Kto to był?
4: Dzień dobry, witam serdecznie, Piotrek ze Schody.
1: Piotrze.
4: Odpowiadam na zagadkę, myślę, że bardzo szybko. Chodzi o samochód star.
1: Mhm.
4: Polski star, jeżeli zamienimy R na EU, to ten samochód po prostu stał.
1: Pozdrawiam. Pewnie. Piotr ze Skody był najszybszy spośród tych, którzy nagrywali, a Michał z Mikołowa był najszybszy spośród tych, którzy pisali. Panowie, Michale, Piotrze, możecie pozdrowić kogo chcecie, wykorzystajcie aplikację, możecie pisać, możecie nagrywać w aplikacji swoje pozdrowienia. My dołączymy do waszych pozdrowień piosenkę dla tych pozdrowionych, a dla wszystkich brawa, brawa, brawa. Za tego stara, ja przypominam, że cały czas Eurojazda na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców w wysokich obrotach. Będziemy dziś jeszcze podróżować. Zapamiętajcie, ile kilometrów przejechaliśmy i wygrajcie 300 zł po 17.

Jak szybko trzeba wysłać wiadomość, żeby wygrać? Odpowiedź zajęła mi kilka sekund. Smutek, pisze nasz słuchacz w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców, bo już zdążyłem napisać żonie, że w końcu coś wygrałem. Nic straconego, jeszcze 300 zł będzie można dziś wygrać po godzinie 17 w Eurojeździe. Przypominamy, trzeba po prostu policzyć, ile kilometrów dziś przejechaliśmy. Na razie pojechaliśmy z Barcelony do Alicante i z tego Alicante gdzieś wyruszymy już za chwileczkę, więc naprawdę nic straconego, można jeszcze dziś będziemy wygrać. Natomiast jeżeli chodzi o te wiadomości, które przychodzą, to ja widzę, moi drodzy, te wiadomości w takiej hierarchii.

0: w jakiej one napływają po kolei. Widzę nawet godzinę, minutę i sekundy, jak wejdę głębiej, o której one przyszły, i na podstawie tego typuję, kto był najszybszy z dobrą odpowiedzią. Więc wydaje mi się, że elektronika potrafi to liczyć i nasza aplikacja to potrafi liczyć i jest sprawiedliwie. Bardzo mi przykro, wiem, że wielu z was się wydaje, że wysyłacie od razu szybciutko i tak dalej, no ale jeszcze oczywiście szybkość sieci komórkowej, szybkość pisania i tak dalej, to ma znaczenie. No w każdym razie w tym ostatnim zadaniu Michał z Mikołowa i Piotr ze Skody byli najszybsi, natomiast jeżeli chodzi o euro jazdę, jeszcze nie wszystko stracone, będzie można zdobyć, jak powiedziałem, 300 zł dziś w wysokich obrotach w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Zdaje się, była informacja drogowa. O, już, znalazłem. 388 km, dwójka w kierunku Warszawy, jest w zasadzie zablokowana, przejeżdżają pojedyncze samochody w kierunku stolicy, nie, przepraszam, z Warszawy do Łodzi jest korek około kilometra, jedziemy bardzo powoli, pozdrawiam Kika i Kika od razu mały update zrobiła, w tej chwili w kierunku do Warszawy, czyli w stronę stolicy, puścili jeden pas ruchu na tym 388 km A2. Kika, dziękuję pięknie, a pozostałe informacje drogowe od Emilii. Jedziemy, Emilia? Jedź.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No jedziemy co 20 minut, chociaż w wielu miejscach teraz stoicie, raczej nie jedziecie. Tych korków jest naprawdę sporo i właśnie miałam zacząć od tej autostradowej dwójki na 388 kilometrze. Jeszcze nie wiemy, co tam się dzieje, ale właśnie kierunek jest, właśnie korek jest do Warszawy i jeżeli chodzi o ten odcinek, no to rzeczywiście tam ma on już 20 kilometrów, ten korek w kierunku Warszawy. Tam też widzimy, że jest częściowa blokada drogi, ale o, przed chwileczką była, teraz już widzę, że tej informacji nie ma. Mimo wszystko należy zjechać, jeżeli tylko macie taką możliwość, na przykład na drogę krajową numer 14, ale o tym zdarzeniu między Łodzią a Warszawą nie mówię tylko ja, ale także nasz słuchacz.
3: No i jest jakiś problem na A2, na odcinku między Strykowem a Łowiczem. Tam jest, coś się musiało wydarzyć, bo korek jest, a informacji jak na razie nie ma.
2: Także czekamy na wiadomości od służb i dziękujemy za informacje. To nie wszystkie, jeszcze jedna.
4: Witam, Kondziu, jeszcze raz z tej strony. Ja bym chciał zapytać, co się dzieje przed Krakowem, ponieważ nawigacja pokazuje mi to bardzo brzydkie rzeczy, jeżeli chodzi o czas dojazdu. Mianowicie mam do Krakowa 40 minut, a pokazuje mi 48 km, a pokazuje mi 50 minut. Będę wdzięczny za każde info. Pozdrowienia.
2: Chyba tutaj nie wiemy, od której strony nasz słuchacz wjeżdża do Krakowa, ale jeżeli chodzi o te korki, no to są one głównie w Balicach. Tutaj można powiedzieć, że jest zator w kierunku Gliwica, także w stronę Rzeszowa. To nie wszystko, bo do samego węzła Kraków Południe mamy te utrudnienia. No i oczywiście to dalej nie wszystko. Zakopianka na wysokości Libertowa, jest wydłużony dojazd do Krakowa, a także droga krajowa numer 44 na wysokości Skawiny. Później jadąc A4 na wysokości Czarnochowic, to w drodze również do Tarnowa i tak naprawdę również na wysokości Wieliczki korkuje nam się droga krajowa numer 94, także ten szczyt popołudniowy cały czas na mapach widzimy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

Za 22 minuty będzie godzina 17, a dwójka w kierunku Warszawy. Trzy auta osobowe już puścili ruch. Piszecie w aplikacji PRK Polskiego Rady Kierowców. To jest dobra wiadomość. A jedynka, 53 kilometr, powoli ruszamy. Karol MPL. Wreszcie Karol ruszył. A kiedy dopisałeś, Karolu? Z ponad, nie wiem, z półtora

0: Której godziny temu? Dopiero wtedy, teraz ruszasz? Jejku, jejku, co się dzieje dziś na polskich drogach? No dobrze, to ruszamy w takim razie na Eurojazdę.
1: Konkurs.
0: No i przypominam, że już dziś wyruszyliśmy z Barcelony do Alicante i tak sobie pomyślałem, że z tego Alicante też ruszmy dalej na południe Hiszpanii. Marbella będzie naszym celem. W takim razie ile kilometrów jest z Alicante do Marbelli? Już nie nad morzem. Jedziemy najszybszą drogą przez Grenadę. Dobrze? W takim razie Barcelona, Alicante, Marbella. Ile to kilometrów? Jeżeli wiecie, no to możecie zapamiętać to oczywiście albo policzcie. Uważajcie. Ważnie. Żeby było łatwiej, żeby zdobyć te 300 zł po godzinie 17, no to można pomylić się o 100 km. A co? Można pomylić się o 100 km. Zapamiętajcie, ile tych kilometrów jest z Barcelony do Alicante i z Alicante do Marbelli. A po 17 gramy w Eurojazdę.

0: Dziś jedziemy z Barcelony do Alicante i z Alicante potem do Marbelli. Ile to kilometrów, jak wiecie, no to bierzecie udział w konkursie.
1: Konkurs.
0: Tutaj widzę w aplikacji PRK Polskiego Radia kierowców z Alicante do Marbelli przez Barcelonę jest 1534 km. Dawid informuje, ale nie tą trasą jedziemy, Dawidzie. Najpierw z Barcelony jedziemy do Alicante, a potem do Marbelli, więc to nie jest dobra ilość kilometrów. Przypominam, możecie pomylić się o 100 km, jeżeli wiecie, ile jest na tej trasie kilometrów. No to zapraszam do aplikacji. Już teraz możecie wysyłać liczbę kilometrów i cóż, i numer telefonu do siebie, pod który oddzwonimy po godzinie 17 i ktoś zdobędzie kolejne 300 zł. Pamiętajcie, ile kilometrów przejechaliśmy dzisiaj w Eurojeździe? To po pierwsze. Możecie pomylić się o 100 kilometrów. Potem numer telefonu w aplikacji zostawcie, a my po godzinie 17 oddzwonimy. Oczywiście kto pierwszy, ten lepszy i będzie miał większą szansę na te 300 zł w Eurojeździe. Czekam już na wasze wpisy w aplikacji.

0: Już za chwilę, już za moment kolejne wiadomości drogowe, ale zdaje się od was informacja, bo ktoś napisał do nas, że powoli ruszamy. Karol pisał, że powoli ruszamy na tej A1C. Ruszamy czy nie ruszamy?
1: Halo, halo. Nie, nie, droga redakcja. Nie? Jeszcze cały czas na A1C stoimy, nic się nie rusza. Ja się tutaj tylko zastanawiam, czy nie dałoby radę jakiejś bramki awaryjnej na bok otworzyć, czy coś tam, bo stoimy tutaj już ponad 2 godziny. Widzę, że tutaj rodzice z dziećmi tuż też chodzą, po krzaczków ewentualnych szukają. No po prostu jest, nieciekawie się robi. No i współczuję bardzo tym paniom na szlabanach na końcu, które będą jeszcze za te wszystkie postoje pobierały opłaty.
0: Oj.
1: A tak, trochę powinno to być jakoś inaczej pomyślane. Pozdrawiam, Hubercik z Kijanki.
0: Pozdrawiam, Huberciku, natomiast no mam nadzieję, że te panie nie będą pobierały opłat, no bo to naprawdę żenada, żeby dwie godziny na autostradzie stać i nic się nie działa, jeszcze potem żądać opłaty. Nie pobierajcie opłat na tych bramkach, naprawdę, dajcie ludziom wytchnienie.
2: A ja odczaruję tą A1-kę.
0: Odczarujesz?
2: Odczaruję, bo już zakończyły się utrudnienia. W sensie korek jeszcze jest, ale...
0: No wiemy, właśnie, słyszeliśmy, że... bo jeden z naszych słuchaczy, prawda, Karol powiedział, że już ruszyli, a nasz słuchacz, który teraz nagrał wiadomości, mówi, że nie ruszyli. No to może po prostu na różnym odcinku tego korka różne rzeczy dzisiaj się dzieją. No mam nadzieję, że się odkorkuje i mam nadzieję, że tych opłat nie będą pobierać, bo przecież to naprawdę by było nieuczciwe.
2: Bardzo drogie wakacje, bo wszyscy do Gdańska przecież jadą, prawda?
0: No dobrze, jedziemy my też, nie tylko do Gdańska, ale przez całą Polskę. Zabiera was na wycieczkę Emilia Kleszczewska.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Także za niedługo mam nadzieję, że do Trójmiasta dojedziecie, bo już zakończyły się utrudnienia na autostradzie A1, tak przynajmniej podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. A przypomnijmy, jeżeli ktoś nas nie słuchał do tej pory, między węzłami Kopytkowo i węzłem Pelplin w pobliżu miejscowości Barłożno na 53 kilometrze zderzyły się samochody i było ich aż 5 samochody osobowe. Jedna osoba została ranna, no i jezdnia w kierunku Gdańska do tej pory była zablokowana. Jeżeli jesteście jeszcze na tym odcinku i jednak chcecie ominąć autostradę A1, to jest taka możliwość, na przykład drogą wojewódzką numer 231, 229, a także drogą krajową numer 91. Pojawiły się także informacje z innych odcinków. Zajrzymy na kolejną autostradę A2 Poznań-Luboń do węzła Poznań-Krzesiny na 165 kilometrze. Również bardzo poważne zdarzenie drogowe, zderzenie 3 samochodów osobowych. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Warszawy od godziny 16.30. A S7 to odcinek Olsztynek do Nidzicy w pobliżu miejscowości Witramowo. 13 kilometr na ekspresówce, tam samochód osobowy wjechał w bariery i także nie ma możliwości przejazdu do Warszawy jednym pasem. Autostrada A2, wracamy na autostradową dwójkę, ale to już inny odcinek, akurat województwo łódzkie, Łowicz, Skierniewice, o czym wcześniej już informował nas słuchacz i to nie jeden, że tam tworzą się korki. Wiemy, co się wydarzyło, także zderzenie 3 samochodów osobowych i zablokowany prawy pas, także do centrum Warszawy, także do stolicy. Na wielu tych odcinkach autostrad i ekspresówek będzie utrudniony dojazd do właśnie do centrum. Jeżeli chodzi jeszcze o drogi krajowe, to dosłownie przed sekundą dostaliśmy wiadomość, że w Egiertowie, czyli na odcinku Żukowo-Kościerzyna w województwie pomorskim na 282 kilometrze, także zdarzyły się 3 samochody osobowe. Tam jesteście prowadzeni jednym pasem naprzemiennie, ale utrudnienia mają potrwać jeszcze do godziny 19.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Przypominam, Eurojazda na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców, tylko w wysokich obrotach. Po godzinie 17 my wracamy na tą Eurojazdę i jedno pytanie kogoś dzielić będzie od... Właściwie jedna odpowiedź na to pytanie będzie dzielić od nagrody. 300 zł można zdobyć codziennie od poniedziałku do piątku w powszednie dni tygodnia w wysokich obrotach w PRK w Polskim Radiu Kierowców. No to jedziemy. Cały czas jak słuchać...

0: Robercie, urwanie z chmury na S8 pod Ostrowią Mazowiecką. Nic nie widać, pisze artist Ząbek. W aplikacji wycieraczki nie nadążają zbierać wody. Lepiej 5 minut później dojechać do celu, niż zrobić sobie innym krzywdę, więc no, ale nie zatrzymujcie się absolutnie na S8. Jedźcie wolno i ostrożnie i mam nadzieję, że to urwanie chmury szybko minie, bo to zjawiska krótkotrwałe zazwyczaj. S8 pod Ostrowią Mazowiecką, tam urwanie chmury. Uważajcie, minęła 17. Sprawdźmy pogodę. Tak trochę a propos.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 10 stopni Celsjusza na Podhalu w Zakopanem, tam jest najchłodniej, najcieplej niezmiennie w Poznaniu, 23,6, czyli więcej niż przewidywali synoptycy, bo meteorolodzy twierdzili, że zaledwie 23 będą, a tymczasem 23,6, prawie 24, jakby nie patrzeć. No w każdym razie w centrum Polski duże rozbieżności, jeżeli chodzi o temperaturę, bo w Warszawie zaledwie 17 pokazują termometry. Jeżeli chodzi o dzisiejszy wieczór i noc, no to zachmurzenie na przeważającym obszarze kraju będzie już małe. Te opady ustąpią, ale nie wszędzie. Na północy i na wschodzie okresami będzie wzrastać do dużego. Na wschodzie przelotne opady deszczu i lokalne burze jeszcze będą nam towarzyszyły nocą, a nad ranem słabe przelotne opady deszczu możliwe na wybrzeżu z kolei. I uwaga, uwaga, zwłaszcza na północy i na północnym wschodzie dzisiejszej nocy silne zamglenia lub krótkotrwałe mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Jeżeli chodzi o temperaturę, no to od 10 do 13 stopni, tak przeważnie, będą pokazywać termometry. Cieplej na wybrzeżu, tam do 15 nawet na termometrach w nocy oczywiście. Wiatr słaby, na ogół będzie nocą wiał w zachodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to ruszamy po godzinie 17, wciąż na wysokich obrotach, 2 minuty po godzinie 17. No bo to może zaczarujemy pogodę na weekend i będzie ładniej. Boys of Summer, letnia piosenka Don Henley, teraz na naszej antenie. Kłaniam się, zapraszam, Robert Kilan.

0: Klaus Schmidt-Fock przed momentem na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców z Wrocławia. Zespół, no właśnie, ciekawe jak sytuacja naokoło Wrocławia. Zawsze na A4 i na 8 tam na autostradowej obwodnicy Wrocławia dzieje się dużo. W piątek mam nadzieję, że dziś tam najtrudniejszej sytuacji nie ma, ale o tym, co się dzieje na polskich drogach, już teraz Emilia.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Dosłownie kilka minut temu dostaliśmy chyba aż 4 wiadomości od naszych służb, także no dzieje się, widać, że wyjeżdżacie na wakacje i niestety dlatego też mamy te utrudnienia, głównie na ekspresówkach, ale też na drogach krajowych. Najpierw informacja od Was.
3: Dzień dobry, witam, Martin z Dużego. Droga numer 7 w kierunku Radomia, 438 km, stłuczka 5-6. A bodajże chyba 7 samochodów, wszystko stanęło, świeża sprawa. Jeżeli ktoś może, to nie pomija. Pozdrawiam.
2: Dziękujemy za wiadomość. Akurat jeżeli chodzi o Radom, to też mamy jeszcze jedną informację z drogi krajowej numer 12. Radom-Zwoleń, ten odcinek, a w pobliżu miejscowości Kiedrzyn, czyli województwo mazowieckie, i tam samochód osobowy wypadł z jezdni. Droga jest zablokowana od 17. Utrudnienia potrwają jeszcze 3 godziny. To nie wszystko, ale teraz przejdziemy sobie akurat do ekspresówek. Goleniów południe do węzła Kliniska, czyli S3 w pobliżu miejscowości Rurka na 78 kilometrze jest awaria autokaru, który częściowo blokuje pas prawy w kierunku Szczecina. I to dalej nie wszystko. Jeżeli chodzi o największe trasy, autostrada A2 Poznań-Luboń do węzła Poznań-Krzesiny. Zderzenie 3 samochodów osobowych w Wielkopolsce i zablokowany jest pas w kierunku Warszawy. To teraz te drogi krajowe. 74 na przykład w województwie świętokrzyskim. Piotrków Trybunalski, Kielce ten odcinek, a dokładniej blisko Rudy Malenickiej. 35 kilometr. Tam zderzył się samochód osobowy i ciężarowy. Jesteście prowadzeni jednym pasem naprzemiennie. Droga krajowa numer 20, Żukowo-Kościerzyna. W pobliżu miejscowości Egiertowo, czyli województwo pomorskie, 282 kilometr. Tam poważna stłuczka. Jak na razie wiemy, że to kolizja, ponieważ nie ma osób rannych, a zderzyły się 3 samochody osobowe. Tam także możliwy jest przejazd, czyli jest ruch wprowadzony naprzemiennie jednym pasem. I przypominamy także, że zakończyły się prace na autostradzie A1 na węźle Kopytkowo do węzła Pelplin, gdzie w pobliżu miejscowości Barłożno na 53 kilometrze zderzyło się aż 5 samochodów osobowych i jezdnia w kierunku Gdańska była zablokowana.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: No to czas na rozwiązanie dzisiejszej Eurojazdy.
1: Konkurs. Konkurs powstał we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.
0: Eurojazda codziennie od 13 do 18 właściwie, albo do po 17 w PRK, w Polskim Radiu Kierowców w Wysokich Obrotach. Najpierw zliczamy kilometry, jedziemy jakąś trasą po Europie oczywiście, a potem ktoś wygrywa. Dziś mam nadzieję, że będzie to Pawali z Łodzi. Dzień dobry Pawali, witam serdecznie.
2: Dzień dobry, witam serdecznie Robercie.
0: Witam. Jak tam w Łodzi Pawali? Dobra pogoda? Bo chłodnawo chyba, bo w Warszawie 17, w Łodzi też widzę oficjalnie 17. Padało
2: tak,
0: czy nie?
2: Padało, lało cały dzień, ale jestem akurat na naszej kochanej dzisiaj A1 w kierunku północnym.
0: Ojej.
2: Właśnie stoimy w korku pod Warlubiem.
0: No właśnie, mówimy o tych korkach na tej A1 i apelowałem, nie wiem czy słyszałeś, ale nawet krzyczałem trochę tak. O to, żeby nie pobierali tych opłat, bo to przecież żenada, żeby jeszcze żądać za stanie w korku pieniędzy. Dobrze, przejdźmy do tej naszej trasy Barcelona, Alicante i potem pojechaliśmy sobie jeszcze dalej na południe do Malagi. Ile to kilometrów według ciebie?
2: 1053 kilometry.
0: Mm-hmm. Można krócej nawet, wiesz, 1005 można zrobić tą trasę, jak nie pojedziemy od Alicante nad morzem, tylko tak bardziej środkiem lądu. No ale okej, okay, można było pomylić się o 100 kilometrów, jak powiedziałem, więc to się mieści w granicach. Pawali, teraz część główna tego naszego konkursu. Otóż spośród 56 pytań codziennie mamy nowe 56 pytań, nowe rozdanie. Możesz wybrać sobie, które chcesz, od 1 do 56. Ja to pytanie zadam i ty wtedy odpowiadasz dobrze na pytanie i zgarniasz 300. Co ty na to? Dobry plan?
2: Tak.
0: Dobrze. No to które pytanie mam ci zadać?
2: A jako, że jedzie dzisiaj ze mną mój starszy syn, który urodził się 27, to poprosimy 27.
0: 27, ale którego miesiąca?
2: Marca.
0: Marca. A, myślałem, że 27 lipca, to wtedy za 3 dni bym miał urodziny. Dobrze, wszystkiego najlepszego, spóźnione, ale szczere, 27 pytanie, tak?
2: Tak.
0: Dobrze, uwaga, uwaga, uwaga. Jaki jest standardowy limit prędkości na autostradach we Francji przy dobrej pogodzie, zaznaczam? Standardowy limit prędkości na autostradzie we Francji przy dobrej pogodzie. Mogę ci dać 3 podpowiedzi. Chcesz?
2: Bardzo chętnie.
0: 110, 130 czy 140 km na godzinę?
2: 110, 130. Myślę, że 130.
0: To dobrze myślisz. Brawo! Oczywiście, że tak.
2: Tak,
0: 130 km na godzinę przy dobrej pogodzie, dlatego powiedziałem, bo przy gorszej to 110 tam niekiedy bywają takie ograniczenia. A 140 no to przecież w Polsce, a nie we Francji. Pawali, gratuluję 300 zł.

0: Tych w konkursie Eurojazda należy do ciebie. Nie rozłączaj się, proszę, dobrze? Bo tam, wiesz, trzeba będzie cię spisać i żebyśmy wiedzieli, na jakie konto wpłacić pieniążki. Dobra?
1: Okej, jasne.
0: No, to mam nadzieję, bardzo, że już wkrótce ruszycie i będzie udany weekend. Na wakacje czy na weekend tylko jedziecie?
1: Nie, nie, to tylko taki szybki wyjazd. Tak.
0: Rozumiem. Miał być szybki wyjazd, a tymczasem trochę wolniejszy, bo stoicie w korku. Ale mam nadzieję, że wyjazd będzie udany. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego, miłego weekendu życzę i zapraszam na Eurojazdę już w poniedziałek.
2: Konkurs powstał we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.

0: I tak sobie myślę, że właśnie a propos sytuacji na polskich drogach, to za chwileczkę Emilia będzie tak robiła. Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj.
1: Wiesz, że chciałam powiedzieć dosłownie to samo, że oj, oj,
0: raz, dwa, trzy, moje szczęście.
1: Okej, niech będzie twoje.
0: 17.30, wyjeżdżamy?
1: Wyjeżdżamy, jak zawsze.
0: Oj, oj, oj,
1: oj, oj, oj.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Ten ojojoj to głównie na drogach krajowych. Tak, jeżeli są na drogach krajowych właśnie w tym momencie nasi kierowcy, to na pewno powtarzają oj, oj, oj, oj, oj. I na pewno jest to w Pietrzkowie Trybunalskim, w Radomiu, w Żukowie i jeszcze na paru innych odcinkach, chociaż pojawiają się także trasy ekspresowe i autostrady. Ale zacznijmy od pierwszej wiadomości, czyli droga krajowa numer 74, to Pietrzków Trybunalski, Kielce, na wysokości miejscowości Ruda Maleniecka, 35 kilometr. Tam zderzył się samochód osobowy i ciężarowy. Można jechać jednym pasem naprzemiennie. Od 17 są te utrudnienia. No i mimo wszystko tam aż tak wielkich korków nie ma. Inaczej jest na innych drogach, na przykład w kierunku Radomia. Akurat jeżeli chodzi o Radom, to mamy wiadomość z drogi krajowej numer 12. Radom-Zwoleń dokładnie. I to miejscowość Kiedrzyn w województwie mazowieckim, gdzie samochód osobowy wypadł z jezdni. Droga jest zablokowana również od 17, chociaż jeżeli chodzi o trasę do Radomia, to mamy naprawdę bardzo gęsty korek na S7, który zaczyna się w miejscowości Nowa Długowola, no i kończy się ten korek za miejscowością Promna Kolonia. Tam też jest częściowa blokada drogi i nasze mapy sugerują, że jest zdarzenie drogowe, o którym na razie nic więcej nie wiemy. Także jeżeli jesteście na S7, dajcie znać 22 513 1111 lub aplikacja mobilna Polskiego Radia Kierowców. I teraz S3, Goleniów, południe do węzła Kliniska. W pobliżu miejscowości Rurka na 78 kilometrze była awaria autokaru, który blokuje pas prawy w kierunku Szczecina od 16 i na miejscu cały czas są drogowcy. Podobnie jest na drodze krajowej numer 20, gdzie utrudnienia są od 15.30. To odcinek Żukowo-Kościerzyna w pobliżu miejscowości Egiertowo, gdzie na 282 kilometrze zderzyły się trzy samochody osobowe. Tam jesteście prowadzeni również jednym pasem naprzemiennie. Autostrada A2 Poznań-Luboń do węzła Poznań-Krzesiny. Zderzenie trzech samochodów osobowych. Zajęty jeden pas do Warszawy. I to nie koniec, bo mamy także S7, to Olsztynek-Nidzica w pobliżu miejscowości Witramowo, gdzie samochód osobowy wjechał w bariery i już od 16 zablokowany jest pas także do Warszawy. Na koniec autostrada A2, wiadomość z węzła Łowicz do węzła Skierniewice, gdzie na 386 kilometrze zderzyły się trzy samochody osobowe i tam także do stolicy nie można przejechać pasem prawym.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A już za chwileczkę, za momencik przejedziemy się fajnym samochodem. Możecie go zobaczyć w sekcji na części. Oczywiście na YouTubie Polskiego Radia Kierowców. A my za moment Kuba z Michałem będą o nim opowiadać.

0: Na 20 minut przed godziną 18 ruszamy. No właśnie, jakim samochodem dziś ruszamy? Przekonajcie się, sprawdźcie oczywiście na YouTubie Polskiego Radia Kierowców, a tymczasem Kuba Marcinowicz i Michał Górski opowiadają o tym samochodzie. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry.
1: Witamy.
2: Dzień dobry.
1: No i cieszymy się, że dzisiaj możemy wam opowiedzieć o ciekawym samochodzie, o którym oczywiście opowiadamy już od wtorku na naszym kanale na YouTubie. Natomiast ten samochód, gdy tylko miał premierę, ja już od razu wiedziałem, że ja chcę nim pojeździć i ja już wiedziałem, że chcę go przetestować, chcę go sprawdzić i chcę się przede wszystkim przekonać, czy to jest udawane chińskie auto, czy to auto tylko pokazuje, że potrafi, a nie potrafi, czy jednak tam gdzieś jest schowane drugie dno i faktycznie okaże się, że to jest fajny SUV, który świetnie wygląda i świetnie jeździ.
2: Powiedziałeś, opowiadamy, tylko że my też pokazujemy i koniecznie to auto musicie zobaczyć, bo właśnie na YouTubie jest to możliwe. A to jest akurat auto, które trzeba oglądać, bo tak jak Kuba powiedział, ono dużo obiecuje swoim wyglądem. O czym mówimy? Jetour T2, więc chińska marka, marka, która ma takie samochody, ma mieć takie samochody, które będą się w czymś wyróżniały. I ta T2 zdecydowanie wyróżnia się swoim terenowym charakterem, który właśnie wizualnie jest obiecany. No, spore auto tak naprawdę, przynajmniej tak wygląda, bo na papierze znowu nie aż tak bardzo, 2,8 metra niecałe, 4,8 metra niecałe długości tego samochodu. Natomiast dwulitrowy motor, 245 koni, napęd na 4 koła, taki aktywny, prawdziwy napęd na 4 koła, więc no tutaj wszystko się zgadza.
1: No ale rozmawiając z naszymi kolegami w redakcji, wszyscy jednogłośnie stwierdziliśmy, że to jest połączenie Wranglera z Defenderem. I absolutnie się z tym zgadzamy. Czy również te właściwości będą takie jak tutaj u klasyków terenowości? No po pierwsze, przede wszystkim to od razu musimy powiedzieć, to jest SUV, a nie taka pełnowartościowa przeprawówko-terenówka. Czyli tutaj nie ma sensu doszukiwać się wyciągarek i różnych innych systemów, które z tych terenówek prawdziwych znamy. Nie ma sensu szukać tutaj ramy, to zawieszenie jest niezależne. Jakby z jednej strony dobrze, bo jeździ się tym samochodem naprawdę bardzo komfortowo, z drugiej strony jeszcze fajnie, bo mamy poczucie, że możemy wjechać sobie w teren. Może nie jakiś super, hiper zaawansowany, chociaż i widziałem, że i w takie została wrzucona T2, natomiast my na szczęście mieliśmy okazję spróbować ten samochód trochę ubłocić, trochę ubrudzić, trochę zmęczyć w takim grząskim, kopnym piachu i powiem ci, Michał, że byłem zachwycony, jak on jeździł.
2: To prawda, dawał radę absolutnie i to można zobaczyć na tym naszym filmie. Natomiast powiedziałeś, że nie ma ramy i zgoda. Natomiast ta samonośna konstrukcja, która tam jest, jest bardzo sztywna. Jest to wzmocnione, stalowe, taka klatka właściwie. Tutaj producent mówi o tym właśnie, że wykorzystane zostały wzmocnione elementy stalowe i to faktycznie widać. My tam testowaliśmy, jak ten samochód się zachowuje na jakichś takich wykrzyżach. No i to co? No, duży szklany dach nie pęka, jak się skrajnie ten samochód zawiesi na dwóch rogach, więc no wygląda na to, że to faktycznie się sprawdza, a rzeczywiście powoduje, że można jeździć tym samochodem komfortowo, wygodnie jak SUV. Krótko mówiąc, auto, które wygląda jak przeprawowa terenowa, a jeździ jak SUV, więc no to jest ciekawe połączenie.
1: Chociaż trzeba przyznać, że kilka tych argumentów mówiących za tym, że to jest taka przeprawowa, jest, bo po pierwsze mamy 70 cm brodzenia, no całkiem głęboka rzeka. Dodatkowo jeszcze mamy 6 trybów, w tym, uwaga, mamy tryb pełzania, czyli spokojnie ten samochód wtedy będzie jechał około 7-15 km na godzinę, czyli on będzie takim spacerowym, no może szybszym krokiem sobie szedł. To jest ten moment, w którym można ewentualnie wyjrzeć z tego samochodu, wysiąść obok, prowadząc go tak na smyczy. No różne dziwne opcje widziałem.

0: w offroadzie i można tego spróbować się w przypadku Jetura T2, który naprawdę dużo obiecuje. No i chyba wywiązuje się z tej umowy.
1: Wywiązuje i tutaj trzeba powiedzieć dwa słowa jeszcze o tym napędzie, bo rzeczywiście napęd na cztery koła, no to może być różnie rozwiązane. Tutaj mamy taki, powiedzmy, domyślny napęd na przód, ale komputer steruje tym, dołącza tą tylną oś i tutaj możemy wybierać różne tryby pracy tego napędu, łącznie z tym właśnie, że ten środkowy mechanizm różnicowy można zablokować, a ten tylny również jest tam elektroniczna blokada, więc no to auto naprawdę zajedzie daleko. To auto wygląda na terenowe, a producent czy dystrybutor komunikuje go bardziej jako auto imprezowe. No i zgoda, że ono takie jest. Bardzo dobre nagłośnienie, 12 głośników sygnowanych przez Sony, no i kilka innych drobiazgów i elementów, które powodują, że w tym samochodzie można się bawić.
0: No to proszę bardzo, wymieniamy te elementy. Gdy otworzymy tylną klapę bagażnika, ona w ogóle jest elektrycznie otwierana, więc ona otwiera się sama. No niech tak będzie.
1: I otwiera się jak w lodówce, dodajmy.
0: Właśnie, i jest to totalnie bez sensu, uważam. No ale dobra, niech będzie. To na wewnętrznej stronie tej klapy znajdziemy na przykład dwa miejsca na kubki. Chociaż jeden cup holder to jest faktycznie na kubek, a drugi jest tutaj narysowany głośniczek, który mówi o tym, że można sobie taki głośnik bluetoothowy tam wstawić. Dodatkowo jest jeszcze otwieracz do kapsulowanych butelek wbudowany w samochód. Ja czegoś takiego jeszcze nie widziałem nigdzie.
1: No a na finał możemy sobie położyć oparcie tylnej kanapy, uzyskując płaską, dużą powierzchnię, w której po włożeniu materaca spokojnie można pójść spać, więc naprawdę auto, którym możemy wyjechać gdzieś z dala od dróg utwardzonych, zorganizować sobie jakieś spotkanie towarzyskie, a potem się przespać i rano jechać dalej w trasę. No, auto imprezowe tak właśnie powinno wyglądać.
0: Ale zdecydowanie, ustalone jest jedno. Koniecznie musicie zajrzeć na nasz kanał na YouTubie i obejrzeć ten test i obejrzeć ten samochód. Bardzo jesteśmy także ciekawi waszej opinii, więc jeśli obejrzycie, to odezwijcie się do nas pod filmem, dajcie jakiś komentarz, czy wam się podobało to auto, czy nie. Wystarczy także łapka w górę, no i subskrybujcie nasz kanał i wracajcie po więcej naszych motoryzacyjnych testów i naszych motoryzacyjnych uniesień i doznań związanych z naszym serialem na części.
1: Do zobaczenia na YouTubie.

0: disco.
1: No jak słychać u nas w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, mamy wszystko, nawet Italo Disco. Za 10 minut będzie godzina 18, a ja tak się uśmiecham, ale tak naprawdę no nie jest do śmiechu, jeżeli chodzi o sytuację na polskich drogach. Na czwórce około 203 km w kierunku Katowic od Wrocławia. Cztery auta się zderzyły. Maciej informuje w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców, co dzieje się na pozostałych polskich drogach, również na czwórce, na dwójce, na jedynce, na drogach krajowych. O tym Emilia Kleszczewska na 10 minut przed godziną 18.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: No ja też już dostaję oczopląsu, bo tyle się dzieje i to dosłownie dostajemy informacje z... Przed chwilą dostaliśmy informacje, na co się dzieje na autostradzie A4 i na S7. Zaczniemy sobie od województwa opolskiego. Węzeł Brzeg do węzła Opole Zachód. W miejscowości Magnuszowice na 213 km zderzyły się dwa samochody osobowe. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Katowic. Jeżeli chodzi o S7, to mamy węzeł Broniszew do węzła Białobrzegi Północ, czyli Mazowsze. Tam jest kolizja czterech samochodów osobowych. Zablokowany jest jeden pas do Krakowa, o czym mówił już wcześniej nasz słuchacz, że tam rzeczywiście korkuje się ekspresowa siódemka. Jeżeli chodzi o inny odcinek i o autostradę, znowu wrócimy do A4, to węzeł Kostomłot i węzeł Kąty Wrocławskie na tym odcinku na 127 km zderzyły się dwa samochody osobowe. Zablokowany jest lewy pas w kierunku Wrocławia. I z większych tras jeszcze S7 na odcinku Olsztynek-Nidzica, a akurat tutaj dobra informacja. Witramowo, wiemy, że już raczej służby zakończyły pracę na 13 kilometrze, a tam samochód osobowy wjechał w bariery i zablokowany był pas do Warszawy. To nie wszystko, bo sporo naprawdę dzieje się na drogach krajowych. Droga krajowa nr 12 Radom-Zwoleń w miejscowości Kiedrzyn na 511 kilometrze. Osobówka wypadła z jezdni. Droga jest cały czas zablokowana od 17. Droga krajowa nr 20 Pomorze, Żukowo, Kościerzyna w pobliżu miejscowości Egiertowo. Tam mamy kolizję trzech samochodów osobowych. Można jechać jednym pasem naprzemiennie. I to dalej nie wszystko. Jeżeli chodzi o jeszcze inne trasy, to wiemy, że akurat jeżeli chodzi o Pomorze, autostrada A1, węzeł Kopytkowo-Pelplin, tam cały czas tworzy się korek, mimo że już służby odwołały pracę na tym odcinku. Przypomnijmy, to była kolizja pięciu samochodów osobowych i jedna osoba została ranna. Przez dłuższy czas droga w kierunku Gdańska była zablokowana i tam staliście nawet dwie godziny. Na koniec autostrada A2, Wielkopolskie województwo, między węzłami Poznań-Luboń do węzła Poznań-Krzesiny. Również kolizja trzech samochodów osobowych, zablokowany jest jeden pas do Warszawy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Walk This Way, Aerosmith na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Kończymy wysokie obroty, a po godzinie 18 na luzie już, chociaż tak naprawdę luzu na polskich drogach nie ma, w ten piąteczek. Marcin Korzyba w każdym razie przyjechał z Krakowa.
1: Z Krakowa. Ale uciekłem przed ulewą, bo w Krakowie mocno popadało i tak widziałem cały czas w tylnych lusterkach, jak gdzieś tam na horyzoncie.
0: Goniła cię.
1: Goniła mnie. Nie dogoniła. I w Warszawie wcale już nie pada.
0: Szybki samochód.
1: Nie, ona jest taka powolna, wiesz, ja jeszcze zgodnie z przepisami ma się
0: rozumieć.
1: Oczywiście,
0: że tak. Jak każdy w PRK w Polskim Radiu Kierowców.
1: Wiadomo. Wiadoma rzecz.
0: Po godzinie 18 na luzie. Czy będzie luźny temat, czy nie bardzo?
1: Dzisiaj będzie o tym, że to jest trochę taka w Polsce dziwna choroba ostatnich lat. Kupujesz dom w pobliżu toru wyścigowego albo jakiegoś innego miejsca, gdzie odbywają się
0: Zdajesz sobie
1: imprezy?
0: Sprawę z tego, że będzie głośno, a potem mówisz, że dlaczego tam jest głośno?
1: Przecież ja nie mogę
0: tu żyć. Się tor.
1: Dokładnie. Rozumiem. I o tym właśnie porozmawiamy, bo są szykowane jakieś zmiany w przepisach, jakieś, no takie zmiany, które pozwolą tory objąć szczególną ochroną, trochę jak orliki. Mhm. I o tym też dzisiaj będziemy rozmawiać, no bo coś musimy z tym zrobić, bo za chwilę nie będziemy mieli, to nie chodzi o tory wyścigowe, ale o środków doskonalenia techniki jazdy, bo o to się bijemy i tego potrzebujemy.
0: No właśnie, to by się przydało, jeżeli chodzi o technikę i w ogóle naukę jazdy. O tym często rozmawiamy w wysokich obrotach. Na luzie, jak słychać, też będziemy się doskonalić w jeździe. Z Marcinem Korzybą.
1: Zapraszam.

0: Jest 18. PRK, Polskie Radio Kierowców. Marcin Koczyba, zapraszam na luzie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Najcieplej w Pile, w tej chwili 24 stopnie, a najchłodniej w Zakopanem 11 stopni. Jak mówiłem, na południu Polski deszcz i to dosyć mocny. W rejonie Krakowa znowu mocno popadało. No nie ma tam jakichś większych może strat, ale utrudnia to jazdę. A synoptycy zapowiadają, że nocą zachmurzenie na przeważającym obszarze małe i umiarkowane, tylko na północy i wschodzie wzrastające do dużego. Początkowo na wschodzie przelotny deszcz, lokalnie burze, a nad ranem słaby deszcz. No i te opady również z burzami mogą się utrzymywać. Miejscami, zwłaszcza na północy i północnym wschodzie, silne zamglenia lub krótkotrwała mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna w większości kraju od 10 do 13, chłodniej w górach tam od 7 do 9 stopni, a cieplej miejscami na wybrzeżu od 14 do 15 stopni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Proszę korzystać z naszej aplikacji. Czas start. Można pisać, można mówić. Chętnie poczytamy i posłuchamy.

0: 10 minut po 18 PRK, Polskie Radio Kierowców, Emilia Kleszczewska w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dawno żeśmy się tu wspólnie razem nie widzieli.
0: Tak, bo jakoś tak los rzuca mną w inne strony świata, ale jestem.
1: Dobrze, dobrze cię widzieć.
0: Wiedziałem, że będziesz, to przyjechałem.
1: No w końcu, nareszcie. No. Ale z Krakowa chyba się

0: Dzisiaj troszeczkę dłużej jechało,
1: wiesz,
0: prawda?
1: Co? Tak, trochę przed Warszawą był większy ruch. Nie wiem, czy to jest zmiana turnusów, ale wygląda na to, że sporo samochodów na tych drogach. No i deszcz miejscami intensywny, ale ja mam ostatnio takie szczęście, że jadę w tym okienku pogodowym. Przede mną i za mną pada, a ja jakoś tak trafiam w ten środek.
0: To ja mam zupełnie odwrotnie.
1: No widzisz.
0: Wsiadałam do autobusu dzisiaj, to nie padało. Wysiadłam, szłam do radia i zaczęło padać.
1: Ale no, trochę jest inaczej, ale dobra, niech będzie. Przyjmujemy, że jest podobnie. No właśnie. No dobrze, zaglądamy na drogi i sprawdzamy, jak w ten piątek wakacyjny wygląda ruch.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A dzieje się naprawdę cały czas bardzo dużo, zwłaszcza na autostradowej czwórce. Tutaj mamy aż trzy wiadomości z tego odcinka. Najpierw zaczniemy od węzła Kostomłoty do węzła Kąty Wrocławskie, 128 km. Tam była awaria samochodu osobowego po godzinie 17. Zablokowany jest lewy pas w kierunku Wrocławia. A kolejny odcinek to akurat węzeł Brzeg do węzła Opole Zachód w Przylesiu Dolnym na 202 km. Uwaga, bo to karambol. Zderzyło się aż 5 samochodów osobowych. Zablokowany jest pas także w kierunku w kierunku Katowic, a wcześniej w kierunku Wrocławia. Ale jeżeli chodzi o autostradę A4 właśnie na tym odcinku, no to miejmy nadzieję, że to dalej jest tylko kolizja. Nie ma na razie informacji, żeby ktoś został ranny. A jeżeli chodzi o kolejne odcinki, to S7, węzeł Broniszew do węzła Białobrzegi Północ. Tam już od godziny praktycznie pracują służby po zderzeniu 4 samochodów osobowych. Zablokowany jest cały czas jeden pas w kierunku Krakowa. Mimo że cały czas mamy naprawdę bardzo dużo utrudnień na tych największych trasach ekspresowych i autostradach, to warto przypomnieć, co się dzieje na krajówkach. Czyli 74 w województwie świętokrzyskim między Piotrkowem Trybunalskim i Kielcami, gdzie było zderzenie samochodu osobowego i ciężarowego, ale tam jechać możecie jednym pasem naprzemiennie. Droga krajowa numer 12 Radom-Zwoleń w miejscowości Kiedrzyn. Tam samochód osobowy wypadł z jezdni i droga jest całkowicie zablokowana, a także droga krajowa numer 20 Żukowo-Kościerzyna w Egiertowie. Na 282 kilometrze była kolizja 3 pojazdów osobowych i tam także możecie jechać wahadłowo. Jeżeli chodzi o numer do radia kierowców 22 513 11 11 i dostępna jest nasza aplikacja mobilna.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama.
3: Tu Polskie Radio Warszawa.
4: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
2: To była reklama.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, 18 minut po godzinie 18. O torach dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, że potrzebujemy torów, potrzebujemy miejsc, gdzie możemy szkolić ludzi. Tymczasem dla wielu osób tor w Polsce kojarzy się z upalaniem pojazdu, że tak powiem mową potoczną, z hałasami, z jakimiś niebywałymi dźwiękami, które stamtąd dochodzą, a to wcale tak nie jest. I tory są potrzebne, musimy o nie dbać, o te, które mamy, a może z czasem będziemy mieli ich więcej. Tomasz Borysławski, prezes toru Sobiesława Zasady w Bednarach. Witaj, dzień dobry. Pewnie powiedziałem nie tak, jak należy, to proszę cię bardzo, powiedz teraz, jak
1: prawie,
0: to brzmi. Prawie się udało,
1: dobrze.
0: Tak?
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, cześć państwu. Cześć, cześć. Tak, zarządzam spółką Sobiesława Zasady, mianowicie ODTJ-em właśnie należącym do grupy Zasada, leżącym w Bednarach, bardzo blisko Poznania.
0: To bardzo dobre miejsce, okolice Poznania słyną z tego, że to zamiłowanie do sportu motorowego jest, a tutaj jeszcze ten patron i jakby no, duch Sobiesława Zasady, który tam nad tym wszystkim się unosi, to jest fantastyczna historia. Zresztą Sobiesław Zasada, miałem okazję z nim rozmawiać tydzień temu i w świetnej formie i też jakby to, o czym my dzisiaj będziemy rozmawiać, leży mu na sercu, bo rozumiem, że macie wspólne.

0: wspólne cele. Powiedz, jak to jest? Właściwie do czego te ośrodki doskonalenia techniki jazdy są potrzebne? Gdybyś tak miał w krótkich żołnierskich słowach powiedzieć.
1: No, w bardzo krótkich słowach powiem, że są potrzebne do tego, żeby doskonalić technikę jazdy. Doskonalić technikę jazdy, której niestety na polskich drogach brakuje, bo samo zrobienie prawa jazdy tak jakby nie jest jeszcze tym wszystkim, co nam pozwoli na bezpieczne poruszanie się po drodze. I właśnie do tego celu zostały stworzone ośrodki doskonalenia techniki jazdy, w skrócie zwane ODTJ-ami, gdzie właśnie na płytach poślizgowych i w warunkach bezpiecznych, pod okiem doskonałych instruktorów, z doskonałym doświadczeniem, kursanci, czyli zwykli użytkownicy dróg posiadający prawo jazdy, mogą doskonalić swoje umiejętności, pokonując różne ćwiczenia, czy to na płytach destabilizujących tor jazdy, czy na po prostu na płytach poślizgowych, między innymi oczywiście na płytach poślizgowych, na których symulowane są trudne warunki drogowe, zbliżone do śniegu, lodu, bardzo śliskiej nawierzchni.
0: Jest szarpak też bardzo często, który jak szarpnie, to zrywa nam przyczepność i zarzuca samochodem. To są takie rzeczy, tak, których normalnie na kursie na prawo jazdy się nie nauczymy, jeżeli nie pojedziemy na taki tor. I dlatego te tory są bardzo ważne w całym tym systemie edukacji i nauki kierowców. Mamy takie założenia, że do 2050 roku w Polsce i w Europie liczba ofiar ma spaść do zera. No to musimy mieć do tego narzędzia, żeby jakoś do tego doprowadzić, prawda? I to jest jedno z nich.
1: No to jest jedno z nich, natomiast ja cały czas powtarzam wszystkim, również na szczeblach rządowych, że takie zdobywanie umiejętności powinno zacząć się już w wieku młodym, wręcz w przedszkolu, że te lekcje z zasad bezpieczeństwa, z poruszania się po drodze, z zasad delikatnej fizyki, że ten samochód, który jest ciężki, nie stanie w miejscu, że potrzebna jest odpowiednia droga, którą musi pokonać, zanim się zatrzyma, takie rzeczy trzeba edukować od najmłodszych lat. Od przedszkola, przez szkoły podstawowe, licea. W liceach już młodzież może zasiąść za kierownicą właśnie na terenie takich ODTJ-ów i spróbować podstawowych rzeczy, oczywiście pod okiem instruktorów i w bezpiecznych warunkach.
0: Był taki projekt w Sejmie, już było blisko, no ale jakoś na razie się nie przebił. Ten projekt dotyczący tego okresu próbnego, w którym uwzględniano konieczność szkolenia się na torze, przynajmniej pojechania na ten tor i poczucia, co to znaczy, kiedy stracimy przyczepność, tak? Bo to o to chodziło, zdaje się.
1: No tak, ale takie rozwiązania właśnie działają w innych krajach, między innymi w Szwecji, między innymi z tego, co pamiętam, w Niemczech i jeszcze w wielu, wielu innych krajach, że jest to obligatoryjne i taki młody człowiek, który zdobędzie prawo jazdy, jest niejako, powiem, zmuszony, przy czym to zmuszenie to nie powinno być karą, tylko wręcz chęcią i radością pójścia, że w bezpiecznych warunkach można poćwiczyć to, co może cię spotkać na drodze później. A to, pamiętajmy, że te sytuacje, które zdarzają się na drodze, przychodzą w ułamku sekundy. My nie jesteśmy w stanie w dużej mierze ich przewidzieć. A w momencie, kiedy przyjdą, a my nie wiemy, jak zareagować, to już jest za późno. I właśnie po to są te ośrodki doskonalenia techniki jazdy, żeby w bezpiecznych warunkach można było przygotować się w jakimś stopniu do tych awaryjnych sytuacji na drodze.
0: Ja myślę, że to jest, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, że to trochę jest też tak, że nie uda się nauczyć wyprowadzania pojazdu z ciężkiego poślizgu. Jeżeli kimś tam zaczyna obracać, to ten młody człowiek nie nauczy się tego w godzinę, dwie, czy nawet pięć. Ale przynajmniej ma świadomość, jak niewiele trzeba, żeby w ten poślizg wpaść, tak? Bo to też jest i taki element edukacyjny chyba w tym wszystkim.
1: Przynajmniej zdobędzie to właśnie tą wiedzę, że samochód jak wpadnie w poślizg, chociaż pan zasada mówi, że samochód nie wpada w poślizg, tylko człowiek go wprowadza w poślizg. W momencie, kiedy ten samochód już wpadnie w poślizg, to właśnie ten młody człowiek sobie uświadomi, że jest bezradny.
0: Otóż to.
1: I to też zadziała na podświadomość po prostu i być może on pojedzie później wolniej na drodze, być może zachowa jakieś zasady bezpieczeństwa i być może mu to pomoże przeżyć po prostu jemu i innym uczestnikom ruchu drogowego.
0: Czyli taki kubeł zimnej głowy na rozgrzaną głowę. Wrócimy do naszej rozmowy już za chwilę. Tomek Borysławski jest dzisiaj z nami, szef torów w Bednarach, czyli prezes spółki Sobiesława Zasady, która tym torem zarządza. Państwo mogą do nas pisać. Ciekawi jesteśmy waszych opinii, a do rozmowy wrócimy za kilka minut.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, to nie, nie były ćwiczenia alarmowe z użycia syren, tylko muzyka taka. Dobrze, taki haha, suchar prowadzącego. Piszą państwo do nas, jak to jest. Macie w Polsce szkoły jazdy, szkoły doskonalenia jazdy, dużo miejsca, dużo mniejsze prędkości w terenach zabudowanych i miastach, dużo lepsze drogi, praktycznie zero nastolatków za kierownicą, a mimo wszystko dużo więcej wypadków na przysłowiowe 100 tysięcy przejechanych kilometrów, pyta Direx. Direx mieszka w Stanach, żeby państwo też, jeśli państwo nie pamiętają, stęskniłem się, Direx, dzięki, że jesteś dzisiaj z nami, bo mnie trochę nie było, więc cieszę się, że państwo w ogóle z nami też dzisiaj są. No i jeszcze jeden wpis, to taki to z przyjemnością czytam, gdzie on jest, bo mi teraz uciekł. Dobrze, bo to muszę...
1: Mam zagadać?
0: Nie, mam go już. Najlepszego dla całej rodziny Radia Kierowców oraz całusy dla mojego małżonka Mareczka, który wiezie mnie do domu z mojego ukochanego Wiednia, pisze nasza słuchaczka. No to pozdrawiamy Mareczka i słuchaczkę. Bezpiecznej podróży życzymy. I jeszcze jeden wpis od państwa. W Łodzi jest najlepszy bieg ulicą Piotrowską. Pozdrawiam, Michał z Gliwic. Ale czemu bieg? To nie wiem. Bo my o biegach nie mówiliśmy, chyba że...
1: Chyba nic nie było, ale akurat Łódź...
0: Ale dobrze, możemy...
1: Dobrze mi się kojarzy, ale z czymś innym zupełnie niż z biegami.
0: Ona długa jest bardzo.
1: No długa, długa jest bardzo i to jest taka imprezowa.
0: To ile tam jest numerów na tej ulicy? Ktoś to sprawdzał?
1: Jeżeli chodzi o domy, tak?
0: Tak, tam 1300 na przykład.
1: Nie mam pojęcia.
0: Trzeba to sprawdzić.
1: Nie mam
0: pojęcia. Ale są takie, może znacie jakieś najdłuższe?

0: Ulice najdłuższe wsie w Polsce też są. Zdaje się, że Ochotnica Górna była jedną z najdłuższych i przez całe lata uchodziła za najdłuższą, ale już nie jest, zdaje się. To jest w Małopolsce, niedaleko Krościenka nad Dunajcem. No dobrze, możemy też i o biegach porozmawiać, a teraz zaglądamy na drogi. Tam biega o to, żeby było bezpiecznie. Emilia Kleszczewska zaprasza.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: A trasy bywają długie i szerokie, ale akurat dzisiaj są przewężone. Naprawdę w wielu miejscach, na wielu odcinkach i dostaliśmy informacje z autostrady A2. Węzeł Groszki do węzła Siedlce Zachód. Województwo Mazowieckie oczywiście w miejscowości Jagodne. 541 kilometr. Zderzenie dwóch samochodów osobowych. Niestety jest to poważna informacja, poważne zdarzenie drogowe, ponieważ to wypadek. Jedna osoba została ranna. Nie można przejechać jednym pasem w kierunku Terespola i te utrudnienia zakończą się dopiero po godzinie 21:00, także najlepiej chyba zjechać z autostrady A2, jeżeli macie taką możliwość. Dobre wiadomości są z autostrady A4. Węzeł Brzeg do węzła Opole Zachód w Magnuszowicach. Było wcześniej zdarzenie drogowe. Stłuczka dwóch samochodów osobowych i nie mogliście przejechać jednym pasem do Katowic. Teraz już można to zrobić, przejechać autostradową czwórką. A jeżeli chodzi o mapy, to tutaj tak zaglądam i patrzę, gdzie do tej pory nam się najtrudniej jedzie. To chyba autostradowa czwórka właśnie w drodze z Wrocławia do Katowic, gdzie także jest zdarzenie drogowe. I korek mamy od miejscowości Jaworów do miejscowości Lipowa i tam rzeczywiście dość długo możecie postać. Trzeba doliczyć sobie z pewnością kilkanaście minut do przejazdu. Łódź, Warszawa, czyli trasa, która prowadzi Was na przykład przez Łyszkowice, a dokładniej korek zaczyna się na wysokości miejscowości Kałęczew, kończy za miejscowością Polesie i tam rzeczywiście w obu kierunkach mogą być utrudnione warunki drogowe, chociaż ciasno jest głównie na pasie do Warszawy. To nie wszystko. Jeżeli wyjeżdżacie ze stolicy i na przykład planujecie przejazd do Krakowa, jedziecie na przykład na wakacje, no to za Grójcem jest ten korek cały czas. Już od dłuższego czasu na ekspresowej siódemce, już mówię ile on teraz ma, mniej więcej 6 kilometrów, kończy się przed Białobrzegami, a tam też prowadzone są prace drogowe, o czym informujemy Was bardzo często. To teraz też powiemy, że poza tymi pracami drogowymi też jest jakaś kolizja, zdarzenie drogowe, o którym mówiliśmy wcześniej w komunikatach, natomiast teraz właśnie mówimy, gdzie najwięcej osób stoi na trasach. Na koniec jeszcze autostradowa czwórka na wysokości węzła w Balicach, utrudniony ruch jest w kierunku Tarnowa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Piotrkowska, a nie Piotrowska. Myśmy mówili Piotrowska?
2: No właśnie, ja już nie chciałam poprawiać, bo mówię może Piotrowska, ale nie, Piotrkowska jest w Łodzi.
0: Piotrkowska, więc to k niech wybrzmi. Aj, Piotrkowska.
2: Ze mnie powinna być patriotka, widzisz, i od razu powinnam.
0: A ja w Łodzi to byłem jeden raz, ale to nie znaczy, że ja mam przekręcać nazwę ulicy.
2: Ja nie z Łodzi, ale no niedaleko Łodzi, więc
0: niedaleko pada jabłko od jabłoni i od Łodzi.
2: No tak, Piotrkowska, bo blisko jest Piotrków Trybunalski. Nie wiem, czy to o to chodzi, ale zgaduję, że tak.
0: Znam też paru Piotrków, żaden nie mówi o sobie, że jest...
2: No. Piotrem.
0: Mówi. Ej, zaraz, to może to się tak odmienia.
2: A,
0: no,
2: widzisz?
0: Kto wie, kto
2: ale
0: wie.
2: Odkryliśmy teraz
0: zagadka nieśmiertelności. PRK, Polski Radio Kierowców, jedziemy dalej.

0: 20 minut do 19 PRK, Polskie Radio Kierowców. Przypominam, razem z nami Tomasz Borysławski, prezes zarządu Sobiesław Zasada Centrum, czyli Torów w Bednarach. Witaj ponownie.
1: Witam państwa, witam pana redaktora.
0: Podobno to jest tak, że na rynku w Krakowie mieszka 70 osób, a nie da się zrobić żadnej imprezy, bo przeszkadza mieszkańcom. I to tak bardzo często się dzieje, że jest impreza, znaczy jest inaczej, jest jakieś miejsce, gdzie imprezy się odbywają, ktoś tam się sprowadza i od tej pory zaczyna mu to przeszkadzać. Nie wydaje ci się, że troszeczkę taki mechanizm rządzi tymi protestami, które się pojawiają w pobliżu właśnie torów w Polsce? No to w Poznaniu niedawno miał tam grubą przygodę też, tak?
1: Tak, no tor Poznań został bardzo nagłośniony, natomiast takie sytuacje z protestami mieszkańców, z protestami ludzi, którzy generalnie w tej chwili protestują o wszystko, są bardzo częste. No my jako DTJ bardzo często właśnie spotykamy się z tym tematem, że ludzie protestują, że jest za głośno. No ale protestują, no bo lubią protestować. Nie do końca sobie zdają sprawę z tego, że protestują w zasadzie przeciwko swojemu bezpieczeństwu, że my to robimy po to, żeby na drogach było bezpieczniej, że kierowca, który pojedzie, właśnie tego mieszkańca, który protestuje, na przykład nie potrąci na drodze, nie spowoduje wypadku, w którym ten mieszkaniec będzie uczestniczył. I powody bzdurne, że jest za głośno. No proszę państwa, przechodziliśmy kilkanaście razy kontrolę inspektoratów ochrony środowiska i wojewódzkich i innych. Spełniamy wszelkie normy. Znam sytuację z innych ODTJ-ów. Jest dokładnie to samo. Wszyscy się mieszczą w normach. No ale mieszkaniec wychodzi na ulicę i mówi, że jest za głośno i całe państwo ma go słuchać i wszystkie instytucje muszą być zaangażowane w to, żeby temu końcowi dogodzić.
0: No i niestety dość szybko znajduje posłuch, co dla mnie jest niepokojące. Była taka historia przez wiele lat w Krakowie. Przy torze protestował pan, który mówił, że nie może okien w niedzielę otworzyć, ale za którymś razem okazało się, jak przysłał pismo, które kierował do Urzędu Miasta, że mieszka na drugim końcu Krakowa. W ogóle. Nie ma, nie jest nawet w pobliżu. Więc
1: no to jest czysta złośliwość.
0: Prawda? No właśnie.
1: Tak. To jest po prostu na tej zasadzie, że coś się musi dziać, że trzeba szukać, rozpętać aferę w taki sposób, żeby było głośno. Taka cała filozofia ludzka.
0: Tak sobie myślę, że powinniśmy, mówię teraz o mediach, naprawdę mocno wspierać ośrodki doskonalenia i tłumaczyć ludziom, czym są, bo to nie jest tylko kwestia, ja to powiedziałem w poprzedniej części naszej rozmowy, że młodzi kierowcy, wszyscy kierowcy powinni na tor jeździć. Pamiętam, kiedyś rozmawialiśmy z panem, który się szkolił właśnie na torze i powiedział, że on dopiero teraz zrozumiał, czym jest ABS. Pan, który jeździ nieustannie od 60 czy jakoś tak lat, wciąż hamował pulsację. I to jest potrzebne, bo tego się nie nauczymy na ulicy. Trzeba pójść do ośrodka, wykupić sobie takie szkolenie, bo to nie jest zabawa, to jest walka o to, żeby przetrwać na tych drogach bezpiecznie.
1: No to jest inwestycja we własne bezpieczeństwo. O. Nie tylko we własne bezpieczeństwo, to jest inwestycja w bezpieczeństwo innych uczestników ruchu drogowego tak samo. Natomiast tak jak powiedziałeś, oczywiście, że ODTJ-y nie są tylko dla młodych kierowców i to nie chodzi o to, żeby zaraz po zrobieniu prawa karać, że za karę muszą iść do kolejnej szkoły, zdobywać kolejną wiedzę, dawać kolejne pieniądze. ODTJ-y są dla wszystkich, którzy mają prawo jazdy, dla wszystkich, którzy się poruszają po drogach. Bo szkolimy po to, żeby wszyscy uczestnicy ruchu drogowego byli bezpieczni i żeby mieli tą namiętkę wiedzy i wyrobili sobie ten odruch bezwarunkowy w tych sytuacjach, kiedy coś na tej drodze zadzieje.
0: Każdemu to jest potrzebne, co bardzo często właśnie podkreślamy i będziemy podkreślać. Można się tutaj, oprócz tego, żeby jazdy na śliskim się nauczyć, to znaczy jak nie wypaść z drogi, przynajmniej żeby w jakikolwiek sposób przewidzieć, bo to też chodzi o to, żebyśmy umieli przewidzieć, co tam się dzieje na tej jezdni, że może być ślisko, że nasze auto nie zreaguje jak zawsze, tylko trochę inaczej. Więc to są elementy, które przydają się wszystkim. I też kolejny przypadek pani, która mówiła z kolei, że nie umie hamować, ale nie tam ABS czy cokolwiek innego. W ogóle nie umiała i jeździła tak, że dojeżdżała do domu i przekręcała kluczyk w stacyjce i tak gasiła auto. Jeździła niedaleko, ale wiesz, to są osoby, które potrzebują pomocy. Ja absolutnie jestem daleki od tego, żeby z nich drwić, czy żeby mówić, że o matko, tak, ha, ha, ha. To jest...
1: Jesteśmy dalece od drwienia z kogokolwiek.
0: To jest zadanie dla rodzin tych osób też, żeby wsparły, pomogły i powiedziały. Bo przecież nie żałujemy pieniędzy na komórkę, na piękne etui, na tą komórkę.

0: A na takie szkolenie? No właśnie, mówimy, że a nie, no bo to wydawać pieniądze. No wydawać...
1: Ja myślę, że piękna komórka kosztuje 10 razy więcej albo kilkanaście razy więcej niż takie szkolenie, na którym, w które zainwestujemy, żeby być bezpieczni, żeby przetrwać. Dlaczego wykupujemy różnego rodzaju ubezpieczenia, jak jedziemy na przykład, nie wiem, za granicę? Dlaczego wykupujemy ubezpieczenie od jakiejś sytuacji, która się... Właśnie kurs doskonalenia techniki jazdy jest takim zabezpieczeniem, takim ubezpieczeniem w pewnym sensie, że sami się wyedukujemy i będziemy bezpieczni.
0: I na tym nie oszczędzamy. Warto, naprawdę
1: nie,
0: warto i to bez względu na to, jaki mamy wiek, jakie mamy doświadczenie, jaki mamy samochód. Poznajmy siebie i swój samochód.
1: Bardzo często weryfikujemy te umiejętności tych wszystkich mistrzów kierownicy, którzy po drogach jeżdżą.
0: Mistrzów długiej, prostej. Tomku, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Tomasz Borysławski, dziękuję prezes również. Zarządu Sobiesław Zasada Centrum, był dzisiaj z nami. A państwa zachęcam do dyskusji. Można do nas pisać, mówić i zachęcamy oczywiście do tego, żeby brać udział w takich szkoleniach i po prostu dbać o swoje umiejętności, o swoje zdrowie i życie, a także innych zdrowie i życie. Dzięki wielkie za rozmowę. Pozdrawiam i dziękuję. Miłego wypoczynku, bo wiem, że jesteś, no dobra, na urlopie. Mogę powiedzieć gdzie?
1: Troszkę na urlopie w końcu zasłużyłem.
0: No, dawno zasłużyłeś, dobrze, że poszedłeś. Odpoczywaj. Wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję. Wszystkiego. Pozdrawiam wszystkich.

0: Live is live, oczywiście, że tak. O, jakie brawa.
1: Jaki fajny ten live.
0: Czekaliśmy na to, prawda? Widziałaś, weszłaś do studia.
1: To
0: i
1: dla nas te brawa.
0: No dla ciebie, bo ja tu byłem cały czas. Emilia Kleszczewska w studiu. Ponownie sprawdzamy, jak sytuacja na drogach, bo już 9 minut do godziny 19.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Pojawiła się aktualizacja na autostradzie A4 między węzłami Brzeg i węzłem Opole Zachód. Wiemy, że teraz jezdnia w kierunku Katowic jest całkowicie zablokowana. To w pobliżu miejscowości Przylesie Dolne w województwie opolskim na 202 kilometrze, gdzie był karambol. 5 samochodów osobowych zderzyło się właśnie na A4. Zablokowany był najpierw jeden pas w kierunku Katowic, no a właśnie teraz w ogóle nie ma możliwości przejazdu. Jeżeli natomiast chodzi o autostradę A1, to Centrum Kontroli Ruchu Autostrady informuje, że o 18.40 na bramkach wyjazdowych w Kopytkowie zakończyły się utrudnienia drogowe, a tam przypomnijmy, że było bardzo poważne zdarzenie drogowe. Też karambol i też zderzyło się kilka samochodów osobowych. Służby blokowały pas do Gdańska. Jeżeli chodzi o dobre wiadomości, to takie mamy z autostradowej dwójki. Poznań-Luboń do węzła Poznań-Krzesiny, gdzie na 165 kilometrze zderzyły się 3 samochody osobowe i nie można było przejechać do Warszawy. Teraz już jest taka możliwość. Autostrada A2, akurat tutaj jeszcze nie zakończyły się prace, to węzeł Groszki do węzła Siedlce Zachód. 541 kilometr, gdzie była kolizja 2 osobówek. Jedna osoba została ranna. Jeżeli chodzi o blokadę, to nie można cały czas przejechać jednym pasem w kierunku Terespola. Od 18.19 te utrudnienia mają potrwać jeszcze do 21.00, także przez jeszcze dłuższy czas będziemy o tych utrudnieniach na A2 mówić. A my czekamy cały czas na wiadomości od Was. 22 513 11 11. Tutaj można oczywiście się nagrywać, a jeżeli chcecie napisać albo też się nagrać, to jest druga opcja, czyli aplikacja Polskiego Radia Kierowców.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.

0: Koczyba zaprasza.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Nie, że jedziemy, tylko jedziemy mimo, bo mimo tego, że pogoda dzisiaj nas specjalnie nie rozpieszcza i nie są to może wymarzone warunki drogowe, ale no lepsze takie niż żadne, jak niektórzy mówią. 20

0: Może pojawić się więcej chmur i trochę deszczu, a lokalnie nawet burze. Nad ranem słaby deszcz możliwy na wybrzeżu. No i uwaga, bo lokalnie mgła się pojawi, będzie ograniczała widzialność do 200 metrów, a temperatura minimalna w większości kraju od 10 do 13 stopni chłodniej, na obszarach podgórskich od 7 do 9, a cieplej miejscami na wybrzeżu od 14 do 15 stopni. No, prawdziwy upał.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No ale upały podobno wracają, więc no zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy, a jak na razie cieszmy się tym, że mamy piątek, weekend, no i niektórzy sobie wypoczywają.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. No, hulajnogi. Małopolska Policja opublikowała filmik, gdzie widzimy człowieka młodego, 19-latka na hulajnodze, który potrącił 71-letniego mężczyznę na przejściu dla pieszych. Samochód się zatrzymał, hulajnoga nie. Chłopak potrącił tego pana, pan padł jak rażony gromem, a hulajnogista odjechał. Został zatrzymany, ma 19 lat, był trzeźwy, usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku i ucieczki z miejsca zdarzenia. No i tu oczywiście sąd będzie decydował, ale no jest jeszcze nieudzielenie pierwszej pomocy ofierze wypadku, więc tego wszystkiego się trochę nazbiera. No i tak to jest. Lekkomyślność nie popłaca i na hulajnodze też można komuś wyrządzić krzywdę, prawda?
1: Można wyrządzić krzywdę. Ja tak w ogóle tutaj dużo, bardzo ostatnio rozmawiamy o hulajnogach, bo to jest istotne.

0: istotna kwestia. W ogóle nie lubię i nie wiem, jak ty jeździsz w ogóle hulajnogami.
1: Bo zdarzało mi się, ale nie przepadam, bo tak jakoś niespecjalnie mam gdzie, a tam, gdzie jeździłem, była jezdnia bardzo nierówna i łatwo było wywinąć orła tak zwanego.
0: Dokładnie, ale same te hulajnogi po prostu są w bardzo złym stanie technicznym, czego nie widać na pierwszy rzut oka, no bo tak to jest przecież przymaskowane, żeby rzeczywiście tego widać nie było, ale no często
1: a
0: tak jest.
1: A potem tak jest. Proszę zajrzeć na stronę Małopolskiej Policji, to obejrzał Państwo ten film, to tak ku przestrodze. A teraz zaglądamy na drogi. Emilia Kleszczewska.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: S8, zaglądamy do Warszawy, bo mamy tutaj zdarzenie drogowe, kolizję. No dość poważną, bo trzy samochody osobowe się ze sobą zderzyły. Zablokowany jest prawy pas ruchu ciągu głównego w kierunku Poznania i to dokładniej węzeł Modlińska do węzła Wisłostrada. A w pobliżu samego mostu Grota Roweckiego, także tam za chwilę już będzie bardzo duży korek. W sumie już jak teraz patrzę na mapy, no nie, jeszcze aż taki duży nie jest. Chociaż mamy rzeczywiście coraz więcej aut, jeżeli jedziecie na przykład z Białegostoku w kierunku Łodzi, to tutaj przed mostem jest rzeczywiście coraz bardziej gęsto. Jeżeli chodzi o drugi odcinek, to mamy drogę krajową numer 12, aktualizację tegoż utrudnienia, które jest między Radomiem, a między miejscowością Zwoleń. W miejscowości Kiedrzyn na 511 kilometrze osobówka wypadła z jezdni i droga była całkowicie zablokowana. Akurat tutaj dobra wiadomość dla Was, dla kierowców, ponieważ wiemy, że już można przejechać jednym pasem naprzemiennie. I teraz też kolejne dobre informacje. W końcu takie mamy, bo przez cały dzień raczej przybywało wiadomości o tym, że nie można jechać w wielu miejscach, a teraz już wiadomo, że S7 odblokowana, tak samo autostradowa dwójka i S3. To nie znaczy, że tam korków już nie ma, ale prace zakończyły pracę. Drogowcy zakończyli pracę, nie mogę się wysłowić. S7 to akurat węzeł Broniszew do węzła Białobrzegi Północ na 434 kilometrze i akurat możecie jechać do Krakowa. Na A2 między Groszkami a węzłem Siedlce Zachód były utrudnienia drogowe i można jechać do Terespola. Na koniec S3 to akurat w Goleniu w południe do węzła Kliniska w województwie zachodniopomorskim, gdzie była awaria autokaru. Częściowo zajęty był pas wolny w kierunku Szczecina. Tam także przejazd już jest możliwy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No i jeszcze głos od Państwa z naszej aplikacji.
3: Tak, gwoli ścisłości, szanowny redaktorzu, Aleja Wojska Polskiego w Częstochowie to najdłuższa ulica w Polsce. Ona ma gdzieś około 15 kilometrów, a najdłuższa wioska, wieś w Polsce to jest w Małopolsce, blisko Zawoja. Około 18 kilometrów, co sobie liczy. Serdecznie pozdrawiamy, Wojtas, z Fafika, z Fafikiem.
1: Też serdecznie pozdrawiamy, bardzo mi się podoba to określenie. Tak, w ogóle Zawoja ma ciekawą zabudowę. Gdyby Państwo na przykład sobie pooglądali mapy, to jest to najbardziej chyba uporządkowana miejscowość w Polsce. No, warto zwiedzać Polskę i oglądać też takie miejsca. PRK, Polskie Radio Kierowców, nasza aplikacja cały czas do Państwa dyspozycji. Zapraszamy.

0: 20 minut po 19 PRK, Polskie Radio Kierowców. Rozmawiamy dzisiaj o torach szkoleniowych. Razem z nami nasz gość, wiceprezes Polskiego Związku Motorowego i prezes Automobil Klubu Wielkopolski Bartosz Bieliński. Witaj, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Tory w Polsce to jest, można powiedzieć, dla niektórych nowość. Nie mieliśmy tych torów przez całe lata, chcieliśmy je mieć, ale nie było możliwości. Z czasem zaczęły się pojawiać, no ale niestety pojawili się też tacy, którym te tory zaczęły przeszkadzać. Ale zacznijmy od początku.

0: Tor szkoleniowy to jest jeden z najważniejszych elementów szkolenia kierowców, nie tylko tych, którzy ubiegają się o prawo jazdy, prawda?
1: Tak, zgadza się, bo to nie tylko plac, nie tylko manewry, ale też umiejętność posługiwania się takim przyrządem, jakim jest samochód. Czy umiejętność hamowania, wchodzenia w zakręty, wyprowadzania pojazdu z poślizgu. I po to są właśnie te wszystkie ośrodki doskonalenia jazdy, te tory treningowe, tory wyścigowe.
0: Tam na tym torze spotykamy ludzi, którzy przygotowują nas właśnie do tego, o czym powiedziałeś. To nie są instruktorzy, tacy zwykli instruktorzy, którzy uczą nas na prawo jazdy, tylko można powiedzieć chyba, że to jest jakby oczko wyżej, tak? W tej klasyfikacji zawodowej. Dobrze mówię?
1: Tak, zgadza się, bo szkoły nauki jazdy przygotowują nas do samego wejścia w ten level jeżdżenia po naszych drogach, czyli uczą przepisów, uczą jak poruszać się po drogach. Po momencie, kiedy zdobywamy prawo jazdy, czyli zdamy egzamin, uzyskamy uprawnienia, to wszystkim zawsze radzę, to idźcie teraz do takiej szkoły doskonalenia techniki jazdy, żeby swoje umiejętności w jaki sposób podnieść, poznać większe tajniki jazdy samochodem. I to są instruktorzy, którzy zajmują się właśnie doskonaleniem techniki jazdy, czyli pokazują nam te wyższe umiejętności typu wyprowadzanie pojazdu z poślizgu, hamowania awaryjne i inne równe rzeczy, które nam się bardzo potem przydadzą w naszym życiu codziennym, w prowadzeniu naszych samochodów.
0: Kluczowym jest tutaj zrozumienie tego, czym jest prawo jazdy. Prawo jazdy to nie jest koniec naszej drogi w edukacji, tylko tak na dobrą sprawę początek. Każdy z nas, kto zrobił prawo jazdy lata temu, wie o tym, jak bardzo mylne mieliśmy pojęcie o tym, czym jest ruch drogowy wtedy, kiedy nauczyliśmy się trochę przepisów, nauczyliśmy się trochę praktyki, ale życie weryfikowało nasze umiejętności nieraz, prawda?
1: Zgadza się, bo przygotowujemy się, żeby zdać egzamin. Stricte, pod tylko zdanie egzaminu, czyli uczymy się pytań, uczymy się tego, jak pokonać plac manewrowy, potem uczymy się, jak przejechać zgodnie z oczekiwaniami egzaminatora drogę, czyli poruszać się w ruchu drogowym, a życie niestety pokazuje, że sytuacje nas zaskakują. Zaskakują nas warunki, w których będziemy się poruszać. Na przykład nagły opad śniegu. Prawo jazdy zdawaliśmy w okresie letnim. Nigdy nie mieliśmy na przykład możliwości poruszać się pojazdem w warunkach właśnie, gdzie pada śnieg, gdzie jest ślisko, gdzie jest oblodzenie. I tutaj jest mały ząg. Co teraz? Pojazd spada w poślizg i my nie wiemy, szczerze mówiąc, co dalej zrobić. I po to są takie kursy na DTJ-ach, żeby nam uświadomić, co trzeba zrobić, gdy pojazd spadnie w poślizg, co trzeba zrobić, że mamy oblodzoną drogę, jak zahamować, jak skręcić. Więc tutaj te ośrodki doskonalenia techniki jazdy nam to pokazują.
0: No i pokazują nam też, jak umieć przewidzieć, tak? Czyli, że jeżeli pada deszcz nawet latem, to pierwsze minuty oznaczają, że na jezdni będzie taka cieniusieńka warstwa błota jakby, tak? I że to też jest śliskie, może nie tak jak lód, ale łatwo stracić kontrolę nad pojazdem na czymś takim. I tutaj właśnie wtedy nie do przecenienia jest płyta poślizgowa, gdzie jest zraszana ta płyta właśnie po to, prawda?
1: Tak, zgadza się. I tutaj też pokazują nam, jak możemy ten samochód właśnie wyprowadzić z takiego niespodziewanego poślizgu. Też pokazują nam, co się dzieje w przypadku, gdy mamy takie zjawisko jak aquaplaning, bo tego też na kursach może mówią, ale też nie jesteśmy w stanie tego pokazać w warunkach normalnego ruchu drogowego. A tu wszystko takie rzeczy, które nas mogą zaskoczyć podczas prowadzenia samochodu, są przekazywane podczas kursów na DTJ-ach.
0: Będzie mniej placu manewrowego, bo zmieni się cały system szkolenia i on podlega ewolucji jak nigdy, albo jak dawno nie podlegał. Więc to jest chyba ten moment, kiedy powinniśmy sięgnąć pamięcią i przypomnieć sobie o tym, że parę lat temu mieliśmy w Polsce projekt dotyczący szkolenia kierowców i tak zwanego okresu próbnego, zwanego potocznie zielonym listkiem, gdzie w założeniach było od razu, że każdy po zrobieniu prawa jazdy w ciągu pół roku musi na tym torze odbyć 2 godziny. Ja bym dał oczywiście dużo więcej niż te 2 godziny, ale lepsze to niż nic, prawda? To był jakaś próba ukierunkowania tych młodych ludzi. No niestety w życie to nie weszło. Może to teraz jest moment, żeby o tym zacząć znowu rozmawiać głośno.
1: Tak, zgadza się. Ustawa o kierujących z 2011 roku wprowadziła już taki obowiązek obowiązkowego szkolenia na Audi Toyocie. Niestety

0: nie ma przepisów wykonawczych i to nie weszło w życie, a szkoda, bo myślę, że takie szkolenie na pewno przyczyni się do tego, że będzie bezpiecznie na naszych drogach, a niestety teraz co widać ze statystyk, znowu jest niedobrze, znowu mamy tych wypadków ze skutkiem śmiertelnym niestety coraz więcej, a na pewno takie zmiany przepisów i zmiany sposobu zdobywania prawa jazdy na pewno podniosą nasz poziom bezpieczeństwa.
1: Wrócimy do naszej rozmowy za kilka minut. Państwo mogą do nas cały czas pisać i mówić. Przypominam, razem z nami wiceprezes Polskiego Związku Motorowego i prezes Automobil Klubu Wielkopolski Bartosz Bieliński.

0: Śpiewała Natalia Zastępa, a tańczyła Emilia Kleszczewska. Tanecznym krokiem weszłaś do studia.
1: Ale śpiewam trochę też, ja też tu mam mikrofon.
0: To śpiewaj.
1: Nie, po prostu się wstydzę.
0: Nie, no nie ma czego. Tańczyłaś w każdym razie bardzo ładnie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Brawo.
1: A tutaj się wstydzę, a też nie mamy czasu, bo już jest w pół. Trzeba zobaczyć, co się dzieje na drogach.
0: No, trzeba umieć uciec od pytania. Dobrze, no to ruszamy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: I akurat jeżeli chodzi o autostradę A2, to nie ja wam powiem, co tam się dzieje, tylko wy, nasi słuchacze.

0: Dzień dobry, tu relacja za dwójki w stronę Warszawy. Korek zaczyna się na wejść do Stryków. Przechodzi dalej przez węzeł Łódź Brzeziny i tak dalej. Są dwa wypadki. Wszystkie samochody tutaj stoją w stronę Warszawy, więc nawet przed Łodzią trzeba omijać ten kierunek. I niestety po drugiej stronie, też na wysokości węzła Łowicz Brzeziny, jest wypadek. I autostrada A2 stoi tym razem w stronę Poznania.
1: I jeszcze jedna wiadomość.
2: Robert z tej strony. Chciałem zgłosić wypadek na A2. Przed chwilą trzy albo cztery samochody. Krótko przed zjazdem Łęczyca pod Dębie. Pozdrowienia w kierunku Warszawy A2.
1: Czyli na autostradzie A2 po prostu się dzieje naprawdę dużo. Też nasi słuchacze, o czym pewnie za niedługo powiemy, puścimy ten głos od Was. Jest naprawdę sporo samochodów na autostradzie A4, o czym mówicie. To jest trasa w kierunku Katowice, jeżeli wyjeżdżacie z Wrocławia. No i rzeczywiście tak, korek jest długi i gęsty. Można powiedzieć, że to zator i tam przez najbliższy czas nie ruszycie w kierunku Katowic. A jeżeli chodzi o najnowsze informacje od służb, to powtarzamy drogę krajową numer 12. O tym, że już wprowadzony jest ruch naprzemienny między Radomiem a miejscowością Zwoleń na 511 kilometrze, gdzie wcześniej osobówka wypadła z jezdni i droga była całkowicie zablokowana. S8 w stolicy, tam jest też bardzo poważna sytuacja. Na węźle Modlińska do węzła Wisłostrada, dokładniej sam most generała Grota Roweckiego i 15 kilometr, gdzie była kolizja trzech samochodów osobowych. Zablokowany jest prawy pas ruchu ciągu głównego w kierunku Poznania i tutaj rzeczywiście ten ruch narasta. Jeszcze niedawno nie był ten korek aż tak długi na S8, ale teraz widzimy, że rzeczywiście sporo aut jest w kierunku Łodzi i w kierunku Białegostoku. Powtórzymy raz jeszcze. A jeżeli chodzi o najtrudniejsze miejsca w Polsce, to jeszcze krótka informacja o trasie S7. Tutaj rzeczywiście też naprawdę ustawia się bardzo dużo samochodów w drodze do Kielc, czy dalej do Krakowa, przed Białobrzegami i o tym mówimy już od 2 godzin. Najlepiej omijać te trasę drogami lokalnymi.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: 20 minut do 20 PRK, Polskie Radio Kierowców. Mówiłem Państwu o tym, że hulajnoga potrąciła, hulajnogista potrącił 71-letniego mężczyznę. Ten z poważnymi obrażeniami padł na ziemię, a hulajnogista odjechał z miejsca. No i tu głos od Państwa.
1: Dzień dobry, Tomek z Dużego. Bardzo dużo poruszam się motocyklem w wolnych chwilach oczywiście.

0: się tak rowerem, najczęściej na rolkach. I stwierdzam jednoznacznie, zakaz totalny elektrycznych rowerów i tym podobnych urządzeń, jak i hulajnóg elektrycznych. A jeżeli ktoś nie potrafi korzystać, no to trudno, ucierpią na tym wszyscy, ale tego nie powinno być w ogóle na naszych drogach, chodnikach, ścieżkach rowerowych. Niestety, mamy siły swoje własne, używajmy siły mięśni, tak? Ja mam 57 lat, na rolkach naprawdę szybko śmigam. I nie, chociaż aczkolwiek kiedyś ktoś też powiedział, mówił, o, ma chyba lorki elektryczne, tak? No niestety nie, rolek elektrycznych jeszcze nie wymyślili. Pozdrawiam, miłego wieczoru wszystkim.
1: Też pozdrawiamy i rzeczywiście całe szczęście, że nie wymyślili. No i mamy tych głosów więcej, jeszcze jeden, jeśli zdążymy, tak?
2: Cześć, Toczek z tej strony. Moje zdanie jest takie, że kursy doszkalające jak najbardziej, ale nie bezpośrednio po uzyskaniu prawa jazdy. Taki delikwent, który dopiero uzyskał prawo jazdy, niech sobie pojeździ pół roku, rok, żeby poczuł ten samochód, poczuł warunki na drodze i tak dalej, a nie od razu go wsadzamy i będziemy go uczyć, jak on ma wychodzić z poślizgu, czy w niego wchodzić, czy robić hamowanie awaryjne, jak ten prezes powiedział, no jeżeli na kursach na prawo jazdy nie uczą hamowania awaryjnego, no to coś tu jest chyba nie w porządku z samymi kursami. To, co powiedział znowu prezes, uczą, nie uczą jeździć, tylko przygotowują do zdania egzaminu. To jest chore w naszym kraju. Wszyscy się przygotowują do egzaminu, nie do tego, żeby potem dobrze jeździć, żeby dostać się na studia, tylko po to, żeby dobrze zdać maturę, dobrze zdać egzamin łatwo, szybko, za pierwszym razem egzamin na prawo jazdy i potem jeździć byle jak, ale mam już dokument, ja jestem mistrzem kierownicy. Nie podzielam tego.
1: No właśnie, a razem z nami wywołany już przez naszych słuchaczy wiceprezes Polskiego Związku Motorowego i prezes Automobil Klubu Wielkopolski Bartosz Bieliński. Mieliśmy o hulajnodze, ale to może odnieśmy się teraz najpierw do tego, co powiedział nasz słuchacz. No bo jest w tym dużo prawdy, że powinniśmy zwrócić uwagę na szkolenie techniczne, dużo większą uwagę i temu służą tory, tak? Ja tak zrozumiałem tą wypowiedź.
3: Tak, i tutaj się nie zgodzę, że wsadźmy tego delikwenta, niech sobie pojeździ pół roku, niech się zapozna z tym. Jak się coś wydarzy, będzie już za późno. Chodzi o to, żeby jednocześnie i poznawał przepisy ruchu drogowego, to co się dzieje na drogę, ale też zapoznawał się z tym przedmiotem, jakim jest samochód i potrafił wyjść z sytuacji kryzysowych, więc te rzeczy powinny odbywać się jednocześnie. Uzyskujemy dokument uprawniający nas do poruszania się po drogach, ale też powinniśmy od razu iść na takie kursy doskonalające jazdę jak najbardziej. To tylko i wyłącznie poprawi nasze bezpieczeństwo. I tak jak pan przedmówca powiedział, system egzaminowania rzeczywiście mam nadzieję, że rządzący i Ministerstwo Infrastruktury, które już pracuje nad zmianą systemu egzaminowania, doprowadzi do tego, że ten system będzie rzeczywiście taki, jaki powinien być.
1: A do tego jeszcze nam trochę brakuje, chociaż i tak ruszyliśmy już sporo rzeczy i wiele się zmieniło. Od czasu, kiedy ja robiłem prawo jazdy parędziesiąt lat temu, to w ogóle wszystko się zmieniło. Nic nie jest takie samo, ale też i drogi, i samochody też są inne. Wracając jeszcze do tego toru, tak sobie myślę, że dobrze, okej. Dlaczego nie? Każdy może sobie pójść indywidualnie po pół roku, po dwóch latach, po pięciu, po dziesięciu. Ja niedawno też sobie na torze trochę poćwiczyłem, bo warto też sprawdzić, czy z wiekiem nasz refleks nie spada, czy umiejętności, bo to jest bardzo, nie wiem, czy się zgodzisz, ale to chyba jest tak, że bardzo często utrwalamy w sobie błędy, które robimy. I takie ćwiczenie samodzielne gdzieś tam na placu, na parkingu, nawet na śliskim zimie, to właściwie wiele się nie nauczymy, tylko poślizgamy się, a jeszcze możemy dostać mandat i to surowy w tej chwili za takie zabawy, więc tor to jest to miejsce, gdzie jest fachowiec, który siądzie obok nas albo będzie stał, patrzył co robimy i powie hola kolego, nie tak, tu trzeba to trochę inaczej. Tak? Bo to do tego się sprowadza, prawda?
3: Nie, tak, zgadza się. Pewne rzeczy uczymy się i tak nam zostaje w głowie, a potem się okazuje, że jednak to robimy źle. I po to są te kursy, żeby ten instruktor, który siedzi obok, który patrzy nam, czy to na ręce, czy na nogi, jak pracujemy na pedałach gazu, hamulca, jak operujemy kołem kierownicy, on nam potrafi powiedzieć, słuchaj, robisz to źle, robisz tu błąd, popraw pewne rzeczy. Nawet taka drobnostka jak pozycja za kierownicą, która może dla kogoś będzie mówił, a dobra, co tam, czy ja mogę jechać, nie wiem, z opuszczonym nisko fotelem, oparciem przechylonym na maksa, tak zwany zimny łokieć, to są rzeczy, które potem skutkują właśnie w szybkim

0: operowania na przykład kołem kierownicy. I to są takie niuanse, które potem pomogą nam w wyprowadzeniu pojazdu z jakiejś sytuacji kryzysowej.
1: No i tu jeszcze na przykład zapięcie pasów. Zapinamy, bo trzeba, ale co tam dalej, jak te pasy napiąć, to już niespecjalnie. Zwłaszcza, że mamy taką też, nie wiem, lubimy sobie trochę je poluźnić, bo po co nas mają ściskać? No właśnie po to, żebyśmy przeżyli, prawda? To jest też ważne, trzeba umieć te pasy zapiąć sobie, dziecku w foteliku. To są rzeczy, które na kursie tej wiedzy jest dużo. To jest dla wielu z nas nowość. I potem zapominamy po egzaminie już, dobra, okej, zwracamy uwagę na te ważniejsze, bo nadchodzą nowe bodźce, bo trochę inaczej sobie wyobrażaliśmy ten ruch uliczny, niż on potem wygląda. No i takie rzeczy nam umykają.
0: Tak, zgadza się. Tak jak powiedziałeś, zapięcie pasów bezpieczeństwa, niby drobnostka, wszyscy to potrafimy, ale nikt nie wie, że trzeba te pasy dociągnąć. To, żeby przy dachowaniu na przykład nasza głowa nie uderzyła o dach. Mhm. Trzeba te pasy założyć, żeby nie przechodziły przez szyję. Tak jak powiedziałeś, dziecko dobrze zapiąć w foteliku. To są takie małe niuanse, które naprawdę potem mogą uratować nam życie.
1: A o nich nie pamiętamy i potem skutki nawet gwałtownego hamowania, kiedy dziecko jest źle zapięte albo nie zapięte wręcz, a wsadzone do fotelika, bywają tragiczne, więc to są takie elementy, które warto też poćwiczyć na torze pod okiem instruktorów. My do naszej rozmowy wrócimy po godzinie 20. Zachęcam Państwa, żeby z nami zostać. Proszę do nas pisać, korzystać z naszej aplikacji o szkoleniach, o torze i o tym, czego możemy się tam nauczyć. Dzisiaj rozmawiamy z wiceprezesem Polskiego Związku Motorowego i prezesem Automobil Klubu Wielkopolski Bartoszem Bielińskim.

0: PRK, Polski Radio Kierowców, czytamy w naszej aplikacji. Jeśli chodzi o głos, to Emilia ma perfekcyjny do śpiewu i na pewno zrobiłaby nim karierę. Więc może nas kiedyś nim uraczy i zauroczy, pisze Direx.
1: La, la, la, la, la, la, la. To moja odpowiedź.
0: Państwo
1: jest.
0: Byli na to gotowi? Magnetofony włączone? No nie,
1: co,
0: to bez uprzedzenia. No pewnie.
1: La, la, la, la.
0: Słuchaj, w dzisiejszych czasach właściwie każdy głos się nadaje, bo resztę robi AI. Przepraszam, że to powiedziałem.
1: Ajajaj, ten AI. Nie, ja bym nie użyła AI.
0: No pewnie, że nie, bo nie potrzebujesz.
1: Jak nie trzeba, to nie używam AI.
0: No i słusznie.
1: Ale akurat tutaj trzeba.
0: Direx, napisz recenzję, bo wiesz, to na twoją prośbę było specjalnie.
1: Od 1 do 10 poproszę bardzo.
0: Jasne, to czekamy. Państwo też mogą wyrazić swoją opinię, a teraz Emilia wyśpiewa wam wszystko, co na drogach.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Na drogach na pewno śpiewająco nie jest. I zaczniemy sobie od dróg krajowych, ponieważ to są najnowsze informacje od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Kunice, województwo świętokrzyskie, a odcinek Opatów Kraśnik, 156 km. Mamy zderzenie trzech samochodów osobowych. Droga jest całkowicie zablokowana od 19.

0: 15.20. I kolejna krajówka to akurat województwo kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz-Toruń, a w miejscowości Strzyżawa na 17 kilometrze zderzył się samochód osobowy i motocykl. Droga jest zablokowana, akurat nie mamy informacji, żeby coś się komuś stało na tym odcinku drogi krajowej nr 80, no ale widzimy, że korek jest. S8 to tak naprawdę już dwa utrudnienia w stolicy. Mamy najnowszą informację akurat z odcinka Warszawa-Wyszków w miejscowości Dybów, 485 km, gdzie zderzyły się dwa samochody osobowe. Zablokowany jest lewy pas w kierunku Białego Stoku. To ta jedna informacja. Zaraz znajdziemy z drugi odcinek S8. O, już mam. Most generała Grota Roweckiego, czyli między węzłami Modlińska i węzłem Wisłostrada w Warszawie. Tam na 15 km jeszcze przed 19 zderzyły się trzy samochody osobowe i zablokowany jest cały czas prawy pas w kierunku Poznania. Tam te utrudnienia cały czas widzimy. Jeśli chodzi o największe trasy, to jeszcze nie skończyły się utrudnienia na A2 Dąbie-Wartkowice w pobliżu miejscowości Dzierżawy. To województwo łódzkie, 317 km, gdzie zablokowana jest jezdnia do Warszawy. I jeżeli chodzi o autostradę A2, to nie wszystko. Tak jak mówił wcześniej nasz słuchacz, jest jeszcze jedno zdarzenie między węzłami Łowicz i Skierniewice na 386 kilometrze. Tam mamy kolizję trzech samochodów osobowych i także zajęty jest prawy pas w kierunku Warszawy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców. Państwo, tu mamy jeszcze jeden głos od Państwa.
3: Powiem tak, jadę w kierunku Wrocławia i współczuję naprawdę tym ludziom, którzy jadą w kierunku Katowic. Takiego korka naprawdę jeszcze nie widziałem, ale widziałem ten wypadek, z powodu którego ten korek jest. Te auta są już na lawetach, tam jest posprzątane i nie wiem, jak to nazwać po prostu. To jest jakaś opieszałość po prostu, bo stoją już na pasie awaryjnym. Tam się nic nie dzieje. Można by było te auta zwieźć, nie wiem, cokolwiek zrobić. Ten korek ma już chyba z 15 km. Ja jestem na 190 km i końca nie widać tego korka.
2: No właśnie, to apelujemy do służb o to, żeby troszkę przyspieszyły działania, tak?
0: Tak, to jeszcze taki mój wkład już po serwisie, bo informacja jest długa i ważna, a tych wiadomości tak naprawdę mamy tak dużo, że w serwisie trzeba było zmieścić jeszcze 5, 6, 7 innych informacji. Także uważamy, między Wrocławiem i Katowicami najlepiej też zjechać na drogi krajowe, na przykład na drogę krajową numer 94 można.
2: Bardzo dziękujemy. Emilia Kraszczewska. Do rozmów o szkoleniach, o hulajnogach i o torach doskonalenia techniki jazdy wrócimy po 20. Proszę z nami zostać.

0: PRK Polskie Radio Kierowców, jest 20. Na luzie zapraszam Marcin Koczyba.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
0: 23 stopnie w Toruniu i to najcieplejsze miejsce w Polsce, 11 stopni w Zakopanem i to miejsce najchłodniejsze. Synoptycy zapowiadają, że nocą jeszcze trochę deszczu, miejscami burze mogą się też w Polsce pojawiać. No i do tego mgła, która miejscami widzialność ograniczy do 200 metrów. Temperatura minimalna na większości kraju od 10 do 13 stopni, chłodniej w obszarach podgórskich od 7 do 9, a cieplej.

miejscami na wybrzeżu, tutaj 14-15 stopni. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie małe, umiarkowane na północy i wschodzie, może być nieco większe. Na południowym wschodzie i na krańcach wschodnich możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 21-22 na północnym wschodzie i wschodzie, a także na wybrzeżu, miejscami na obszarach podgórskich.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Państwo do nas piszą w sprawie tych szkoleń. Zastanawiałem się nad takim kursem, żeby wybrać się razem z żoną. Ja czuję się pewnie za kierownicą, ale żona zimy i deszczu się boi. Ale koszty troszkę mnie przeraziły i za parę godzin, a dodatkowo daleko mam do takiego toru. Pozdrawiam, Marcin. No tak, to jest rzeczywiście tak, że to trochę kosztuje, bo na kategorię B przy takich szkoleniach dwudniowych 1300 zł od osoby przeciętnie w Polsce taka średnia wychodzi, więc dużo, niedużo. No z jednej strony trochę jest, ale pamiętajmy, że to nie jest jakaś zabawa, tylko jednak czegoś się uczymy i dwa dni trwa takie szkolenie. Ja nie namawiam, ale zachęcam, więc państwo sami mogą zdecydować. Jeśli są jakieś obawy, to warto na pewno pójść. A może nie tylko wtedy, kiedy są obawy.

0: 10 minut po 20 PRK, Polskie Radio Kierowców. Od 1 do 10 to Emilia ma przynajmniej 12. I może spokojnie startować do bitwy z dzisiejszą popkulturą, tylko żeby po osiągnięciu korony nie usiadła od razu na laurach. Teraz trzeba znaleźć dobrego promotora. Proszę bardzo, pisze Direx. Czyli twoja wokaliza się spodobała?
1: Ja odbiję piłeczkę.
0: Odbijaj.
1: Zaśpiewałam ja, to zaśpiewajcie wy.
0: Tak jest.
1: Ja będę oceniać od 1 do 10. Ile?
0: No to nagrywamy się w aplikacji i śpiewamy. Co wam tam ślina na język przyniesie? Mogą być piosenki z dzieciństwa, mogą być aktualne. Proszę bardzo. Nawet takie wokalizy typu Bruczando.
1: No
0: też
1: oczywiście.
0: Mile widziane.
1: Moja tutaj, moja pokazówka też nie była z żadnymi słowami. To było raczej zanucenie, więc zanucić też możecie.
0: Czasem więcej można powiedzieć, nie używając słów.
1: Dokładnie. O, to jest bardzo mądre. Cisza też jest odpowiednia w muzyce.
0: Otóż to.
1: Jak już wysyłacie,
0: ale nie nagrywajcie ciszy, tylko
1: nie,
0: tak. Tylko raczej.
1: Ciszy nie.
0: Dobrze, a my teraz zaglądamy na drogi. Emilia Kleszczewska zaprasza.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No i ciszy nie ma na drogach cały czas. Tak naprawdę przez cały dzisiejszy dzień, przez cały piątek widać, że no wyjeżdżacie albo na wakacje,

0: lub z wakacji wracacie i macie też inne powody, żeby przez całą Polskę przejeżdżać, mamy dużo tych utrudnień. Na autostradzie A4 na przykład, między węzłami Kostomłoty i węzłem Kąty Wrocławskie, w miejscowości Sokolniki, tam zderzyły się 4 samochody osobowe. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Wrocławia, nie ma rannych. To jest akurat ta dobra część informacji. Wiemy, że od 19.16 są te utrudnienia i one zakończą się po 21.00. Natomiast też mamy dobre wieści, akurat z dróg krajowych i z ekspresowych, na przykład Krajowa 12. Wiemy, że już można przejechać przez odcinek Radom-Zwoleń. Tam na 511 kilometrze samochód osobowy wypadł z jezdni i droga była zablokowana. Na S8 także już można przejechać. To Dybów, 485 kilometr, gdzie zablokowany był lewy pas w kierunku Białego Stoku. A jeżeli chodzi o miejsca, gdzie jeszcze cały czas mamy te utrudnienia, to droga krajowa numer 80. No i dość poważna aktualizacja. Bydgoszcz-Toruń w miejscowości Strzyżawa, tam na 17 kilometrze zderzył się samochód osobowy z motocyklem. Droga została całkowicie zablokowana. No i ja wcześniej mówiłam, że mam nadzieję, że tutaj tej aktualizacji nie będzie, że nic nikomu się nie stanie, no ale wiemy, że 2 osoby są ranne. I oby ta informacja już się akurat nie zmieniła, żeby nie było ich więcej. Jeżeli chodzi o drogę krajową numer 74, to odcinek Opatów-Kraśnik w Kunicach. Tam cały czas na 156 kilometrze działają służby po kolizji 3 samochodów osobowych i akurat na drodze krajowej numer 74 droga jest całkowicie zablokowana od godziny 19.20.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Dużo i często jeżdżę rowerem po Warszawie. To, co robią na hulajnogach elektrycznych i rowerach elektrycznych ci z jedzeniem, to przechodzi ludzkie pojęcie. Zero sygnalizowania czegokolwiek, zero uważności na to, co dzieje się wokół, zero znajomości przepisów i jeszcze cwaniakowanie. Szok i niedowierzanie, a tak jeden z drugim ancymonem z nosem w telefonie jedzie przez miasto, nie bacząc na to, co wokół. Za każdym razem rozczula mnie widok ludzi na rondzie dla rowerzystów na polach mokotowskich, jak dzieci we mgle. Ja już nie oczekuję, przepraszam, niczego dobrego, włączam 200% uwagi, bo oni zaraz zrobią coś absolutnie absurdalnego i serio, nie dziwię się, że potem jest hejt. To moje 1000 kilometrów miesięcznie rowerkiem daje mi prawo do wypowiedzenia się i nawet na gesach bywam. Według mnie każdy, kto jeździ takim pojazdem, musiałby mieć ubezpieczenie i powinny być kary za jego brak. Ja swoje ubezpieczenie mam. Pisze nasz słuchacz. Pozdrowienia z trasy, dziś autem na Mazury. No to też pozdrawiamy, szerokiej drogi życzymy i zapraszamy Państwa do dyskusji.

0: 20 minut po 20 PRK Polskie Radio Kierowców. Przypominam, razem z nami wiceprezes Polskiego Związku Motorowego i prezes Automobil Klubu Wielkopolski Bartosz Bieliński. Trochę ta piosenka, której słuchaliśmy przed chwilą, wprowadziła nas w temat, bo trochę o hulajnogach będzie. Ty widziałeś ten film z Małopolski?
1: Tak, tak, widziałem.
0: No, coś nieprawdopodobnego. Ta siła uderzenia tu w tym filmie, to ja zachęcam państwo, żeby państwo sobie zobaczyli na stronie Małopolskiej Policji. Jak duża jest siła uderzenia, to nie było uderzenie takie centralne na wprost, tylko boczne, a jednak ten mężczyzna padł jak rażony gromem, prawda? Ten potrącony przez hulajnogistę.
1: No, zgadza się jednak. No, jednak hulajnoga ma swoją prędkość.

0: i moc, więc no na pewno jest to bardzo niebezpieczne zdarzenie i na pewno ten pierwszy odniósł poważne obrażenia.
1: To od Państwa wpis, a ja brałam udział na torze Poznań w szkoleniu pod czujnym okiem instruktora Tomka Płaczka i wyszłam, a raczej wyjechałam z dużo lepszą wiedzą i umiejętnościami niż te, które nabyłam podczas kursu na prawo jazdy. Polecam Akademię Toru Poznań. Joanna napisała. No i to właśnie o Poznaniu dzisiaj też rozmawiamy, bo powiedz mi, czy w ogóle ktoś już wpadł na pomysł, żeby robić szkolenia dla hulajnogistów?
0: Chyba jeszcze nie słyszałem o
1: takich
0: szkoleniach. Wiem, że już są robione szkolenia dla amatorów skuterów. Tutaj też na torze prowadzimy takie szkolenia w Poznaniu dla tych fanów małych motocykli, czyli tych skuterów niskiej pojemności, więc też polecam, bo wiadomo, niektórymi skuterami możemy jeździć, nie mając do tego prawa jazdy kategorii A.
1: Czyli do 120 centymetrów, tak, pojemności.
0: Tak jest.
1: To jest bardzo dużo. Ja pamiętam, jak byłem młody, to motorower to był 59 pojemność, tak? I 60 i powyżej to już były, to już nie były motorowery. Dzisiaj to jest 120, to jest dwa razy tyle, ile było wtedy. To jest naprawdę ogromne niedużo, to naprawdę potrafi rozwijać prędkości. No a ci, którzy na nie wsiadają, mają prawo jazdy, nie pamiętam, tam chyba 3 lata, tak, żeby bez żadnych dodatkowych dokumentów było można wsiąść. Wsiadają i się uczą. Dopiero uczą się jadąc. No to groza.
0: Tak, tak, tu się zgadza i tutaj też polecam chociaż uczestniczyć w takim jednodniowym kursie, żeby jednak poznać, jak się zachowuje skuter, jak on hamuje, jak skręca, jak my się na nim zachowujemy, jaki jest środek ciężkości, więc tutaj naprawdę polecam dla własnego bezpieczeństwa.
1: Nasza słuchaczka, pani Joanna, napisała tutaj o szkoleniu, czyli jak widać są osoby, które chcą się szkolić i jeszcze wychodzą z tego zadowolone, czyli to działa, prawda?
0: Tak, działa. Ja rozmawiam z ludźmi, którzy biorą udział w szkoleniach nie tylko na torze Poznań, ale też na innych ODTJ-ach, że jednak dużo z tych szkoleń wynoszą. Dużo też widzą, co jest do poprawy u siebie w swoim stylu prowadzenia samochodów, jak i też mówią, no tego nie wiedziałem, że to tak można, że tak się samochód zachowa, że tak się może zachować, więc naprawdę te kursy doskonalenia techniki jazdy jak najbardziej są wskazane, potrzebne i tutaj nie przerażajmy się ceną tych kursów, bo to naprawdę może uratować życie, a życie jest bezcenne.
1: Dwudniowy kurs, gdzie mamy teorię, praktykę, gdzie uczymy się, przypominamy sobie, jak udzielać pierwszej pomocy. To też jest taka rzecz, którą mamy teoretycznie na kursie na prawo jazdy, ale jednak nie ma tego zbyt wiele. Zapominamy, ratownicy mówią, że nawet co roku powinno się przypominać sobie, jak przeprowadzić resuscytację. Bo wypadamy z wprawy, bo zaczynamy się bać, bo zaczynamy lękać się tego, że zrobimy krzywdę. A tak, jeśli jesteśmy w formie i cały czas tą formę utrzymujemy, no to trochę jednak jest to pamięć mechaniczna w pewnym momencie. Podchodzimy i ratujemy.
0: Tak, zgadza się. I tutaj polecam dzieci. Dzieci są naprawdę dobrym tego przykładem, które miały pierwszą pomoc i te dzieci nie boją się udzielać pierwszej pomocy, nie boją się zadzwonić pod 112. Zresztą widać też w social mediach dużo takich przypadków, gdzie dziecko potrafiło zadzwonić, udzielić pierwszej pomocy, więc tutaj naprawdę dzieci dają nam bardzo dobry przykład i my, osoby dorosłe, powinno być nam wstyd, że my nie potrafimy podstawowych rzeczy wykonać, jeżeli chodzi o pierwszą pomoc.
1: Tak, to też nie jest to tylko pierwsza pomoc potrzebna w razie wypadku drogowego, ale w różnych sytuacjach. W ubiegłym tygodniu byłem świadkiem w jednej z galerii handlowych, gdzie pani się zadławiła i to tak mocno, że straciła przytomność i reakcja przechodniów, wszyscy w panice, nikt nie wiedział, co ma robić, tylko na szczęście ochroniarze byli przytomni, więc szybciutko tam zaczęli reanimację, ktoś pobiegł po AED, natychmiast była karetka i panią uratowano. Gdyby to było w parku, kto wie, czy by się skończyło, bo nikt nie wiedziałby, co robić.
0: Tak, zgadza się, bo no niestety my się boimy. Boimy się udzielać pierwszej pomocy. Czasami też przechodzimy obojętnie, ale pamiętajmy, że chodzi o takie rzeczy podstawowe, to nawet wykonanie telefonu na 112 to też jest udzielenie pierwszej pomocy. Więc nie bójmy się tego zrobić, a też zachęcam do uczestnictwa w dużo takich darmowych lekcjach, kursach udzielania tej podstawowej pierwszej pomocy.
1: Jak Państwo słyszą, tory są potrzebne. Potrzebni są ci, którzy na tych torach uczą, bo my potrzebujemy ich, nie oni są potrzebni bliżej nieokreślonym istotom, tylko nam, ludziom, nam kierowcom, nam pieszym, nam hulajnogistom, nam wszystkim, którzy chcemy w tym systemie jakoś funkcjonować, bo każdy z nas jest

uczestnikiem ruchu. Dlaczego te tory są potrzebne, już Państwo wiedzą. I teraz musimy o nie zadbać. O tym porozmawiamy za kilka minut. Proszę z nami zostać. Będziemy o tym właśnie rozmawiać. Co zrobić, żeby te tory rzeczywiście uzyskały odpowiedni status społeczny w naszym społeczeństwie. A naszym gościem wiceprezes Polskiego Związku Motorowego i prezes Automobil Klubu Wielkopolski Bartosz Bieliński.

0: 20.30 PRK, Polskie Radio Kierowców, Emilia Kleszczewska i zaglądamy na drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A w końcu i ja mogę trochę odetchnąć, bo tak naprawdę od godziny 14, czyli od kiedy tu jestem, to cały czas bardzo dużo działo się na drogach. Zdecydowanie mniej korków już jest, przynajmniej tak patrzę na naszych mapach. Jeżeli chodzi o utrudnienia, no to one cały czas są na autostradowej czwórce. Jeżeli jedziecie z Wrocławia do Katowic, tam na wysokości miejscowości Grodków są te utrudnienia i cały czas służby pracują jeszcze w drodze do Katowic. Tam też nasi słuchacze wcześniej mówili, że korek jest naprawdę bardzo intensywny i że niektórzy z Was stali tam nawet 2 godziny. Jeżeli chodzi o inny odcinek, to droga do Łodzi jest cały czas rzeczywiście zakorkowana, czyli autostrada A2 i tutaj mamy też blokadę od miejscowości Dąbie. Te utrudnienia kończą się za Wartkowicami i jeżeli chodzi o całkowitą długość tych utrudnień, to już sprawdzam teraz, to jest ponad 15 kilometrów. Także najlepiej omijać drogami lokalnymi, można to zrobić przez drogę krajową numer 72. I to jest miejscowość Turek, później Uniejów, Poddębice i tak dojechać do Łodzi. To nie wszystko. Jeżeli wyjeżdżacie na przykład z Warszawy przez Marki S8, są cały czas spore utrudnienia w drodze do Białegostoku, ale ta sytuacja nie jest chyba tak poważna jak

0: ta na Dolnym Śląsku, czy na drodze z Poznania do Łodzi. I na pewno możemy jeszcze powiedzieć słówko o drodze krajowej numer 47 z Nowego Targu do Zakopanego. A rzeczywiście dzisiaj o niej niezbyt dużo wspominaliśmy. Jest spory korek w Szaflarach i w Bańskiej Niżnej. To trasa akurat do Zakopanego, czyli zmierzacie chyba na wakacje, na wywczas. Jeżeli chodzi o trasy nadmorskie, no to S6 nam się korkuje na wyjeździe z Gdyni do Pruszcza Gdańskiego, a jeżeli chodzi o drogę wojewódzką numer 215, czyli tą już tak stricte nadmorską, no to w Rozewiu jest blokada tejże drogi wojewódzkiej, chociaż spory korek jest też w Jastrzębiej Górze w obu kierunkach, no i w Karwi. Czekamy na Wasze wiadomości 22 513 11 11. To pierwsza możliwość, żeby nam taką wysłać. Druga to oczywiście nasza aplikacja mobilna.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, 19 minut do 21. No i ponownie zaglądamy do Poznania. Razem z nami wiceprezes Polskiego Związku Motorowego i prezes Automobil Klubu Wielkopolski Bartosz Bieliński. Witaj ponownie.
1: Witam, witam.
0: Martwimy się o tory, martwimy się o to, co się dzieje, że coraz częściej i chętniej protestują ci, którzy gdzieś tam w pobliżu tych torów mieszkają albo wcale nie mieszkają, ale protestują.

0: I chyba to jest taki moment, żebyśmy zaczęli poważnie zastanawiać się nad tym, bo jak już ustaliliśmy przez te 2 godziny rozmowy, są tory, są konieczne. Uczymy się na nich, szkolimy, dają nam bezpieczeństwo. Więc jak o nie zadbać tak, żeby były niezagrożone? Jest jakiś pomysł?
1: No, pomysły są. Zmienić rozporządzenie dotyczące poziomu głośności i porównać te tory na przykład do dróg ekspresowych czy linii kolejowych. Mhm. To jest jedno z rozwiązań. Ale też teraz procedowana jest zmiana ustawy o sporcie, aby dopisać tory sportów motorowych do ustawy o sporcie jako powszechne korzystanie ze środowiska, tak jak było to z orlikami, z pumptrackami czy z rolkowiskami. Więc jakieś rozwiązanie jest. A musimy dbać o takie obiekty, bo jeżeli o same chodzi tory wyścigowe, w Polsce nie mamy ich zbyt wiele, bo raptem jeden homologowany tor z homologacjami światowych federacji. Mamy jeden tor pod Warszawą, rally crossowy. Mamy tor w Kielcach, który jednocześnie był budowany w tym samym roku otwierany co tor Poznań, gdzie wtedy też nie było tam ani gospodarstw, ani bloków, ani ludzi, którzy się dobudowali do naszych obiektów. No a teraz mówią, że jest za głośno. No, tory mają to do siebie, że będą generować jakiś hałas. Ja nie mówię, że po wprowadzeniu tych przepisów będziemy od razu, nie wiem, hałasować, tak że ludziom nie będziemy mogli dać spać, bo cały czas pracujemy nad tym, żeby jednak nie być uciążliwymi dla sąsiadów. Zakładamy i ekrany dźwiękochłonne i pracujemy nad tłumikami, no ale nie jesteśmy w stanie być zupełnie tak cisi jak przyroda w puszczy na przykład.
0: No ale tak cisi nie są też ci, którzy na co dzień korzystają z dróg i to taka jest, tak to działa i ja myślę, że to jest kwestia właśnie do załatwienia prawnie, żeby ci, którzy w przyszłości będą chcieli budować takie domy, żeby ci, którzy wydają pozwolenia na takie budowy, się zastanowili, żeby wiedzieli o tym, że to są miejsca, które są do tego przeznaczone. No mój Boże, my nie mamy tych torów 2000 i za każdym rogiem huk i hałas, tylko jest ich, jak już wspomniałeś, kilka, więc to nie widzę powodu, dla którego mielibyśmy nagle powiedzieć dość, bo zakłócają nam środowisko. 1800 osób zginęło w zeszłym roku na polskich drogach. W poprzednich latach to mieliśmy nawet powyżej 5000 liczby ofiar śmiertelnych w ciągu roku. Idziemy do przodu. Tor jest jednym z tych narzędzi, którymi poprawiamy bezpieczeństwo, więc nauczmy się je szanować i dbać o nie. Dobrze, że to, co powiedziałeś, bo myśmy rozmawiali tydzień temu o tym podczas wyścigu w Limanowej, że wyścigu górskiego, że są prace już zmierzające naprawdę do tego poważnie, żeby to, co powiedziałeś, stały się te obiekty obiektami sportowymi. No przecież stadion piłkarski, jak są tam jakieś ważne rozgrywki, też nie jest cichy, prawda? Więc no, ustalamy, to jest pod naszą opieką, pod opieką państwa mam na myśli i tyle. No i jeśli państwo nie chcą mieć tam domu, no to nie likwidujemy tor, tylko przeprowadzamy się, no bo ja nie widzę innego wyjścia w tej sytuacji.
1: Zgadza się, a pamiętajmy, że na przykład sport żużlowy to jest według mnie i myślę, że według większości drugim sportem po piłce nożnej, sportem narodowym. Jesteśmy, jakby nie było, światową czołówką żużla w Europie i na świecie. Mamy przecież naszego mistrza Bartosza Zmarzlika. Mhm. I gdzie on miałby pokazywać swoje umiejętności, jak nie na takim torze żużlowym w Polsce? Jeżeli będziemy doprowadzać do zamknięcia takiego obiektu, jakim jest na przykład Tor Poznań, to za chwilę zamkniemy tory żużlowe, zamkniemy wszystkie ODTJ-ty i ten motosport w Polsce po prostu umrze i nie będzie ani żużla, ani motosportu. A ci ludzie, którzy teraz swoje emocje gdzieś pokazują i dają upust swoim emocjom na torach wyścigowych, przeniosą się na ulicę i myślę, że to też wpłynie na to, że tych wypadków będzie coraz więcej. A chyba lepiej, żeby ci ludzie driftowali, szaleli na torach do tego stworzonych, niż pod oknami mieszkańców.
0: Mm, właśnie. I tak sobie myślę, że też wiesz, Grand Prix Monaco, Formuła 1. Monaco to jest kraina ludzi bogatych, spokoju, a jednak nikt w Monaco nie protestuje przeciwko temu, że bolidy przemkną. To jeśli państwo tam nie byli, tam się buduje ogromne ogrodzenia, no bo to jest impreza biletowana, w związku z czym ci mieszkańcy tak naprawdę tego nie widzą, za to słyszą, bo już parę kilometrów przed Monaco słychać te bolidy, które się ścigają. I ja nie słyszałem, żeby tam były jakiekolwiek protesty, więc musimy trochę dać od siebie, żeby czegoś żądać.

0: musimy znaleźć kompromis między tym, czego byśmy oczekiwali, bo ja na przykład mieszkam na wsi, chcę mieć ciszę i spokój i mam. Mieszkałem w mieście, ale wybrałem wieś. Państwo też mogą szukać innych rozwiązań niż po prostu protest i chłop żywemu nie przepuści. No przepraszam, że ja tak mówię, ale tak sobie myślę, że to jest chyba jedyny sposób, żeby wreszcie trzeźwo sprawę postawić na nogi, czyli to, co powiedziałeś. Przepisy, które sprawią, że tory będą pod szczególną ochroną jako obiekty edukacyjne również. Bo ja też widzę element edukacyjny bardzo ważny, zresztą ty też, bo obaj o tym mówimy.
1: Tak jest, zgadza się i tak jak wspomniałeś, jeżeli ktoś się buduje gdzieś w pobliżu lotniska, w pobliżu toru, nie wiem, jakiejś firmy, przedsiębiorstwa, to musi sobie zdawać sprawę, że to będzie generowało jakikolwiek hałas i tam nie będzie spokoju. Jeżeli ktoś chce wybrać rzeczywiście ciszę i spokój, tak jak ty, przeprowadza się na wieś, to tam będzie miał ciszę i spokój. Ale też pamiętajmy, że jeżeli przeprowadzamy się na wieś, to też gdzieś z tyłu głowy miejmy to, że są rolnicy, którzy muszą też zadbać o pola, muszą nawieść te pole i potem też nie narzekajmy, bo już też słyszałem takie przypadki, że ludziom przeszkadza smród z pola czy jeżdżące ciągniki, więc też nie popadajmy w absurdy.
0: To też prawda. Dobrze, ale miejmy nadzieję, że idziemy w dobrą stronę. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Wiceprezes Polskiego Związku Motorowego i prezes Automobil Klubu Wielkopolski Bartosz Biliński był z nami. Mam nadzieję, że rozjaśniliśmy państwu sytuację polskich torów szkoleniowych, bo one są przede wszystkim szkoleniowe, a dopiero potem wyścigowe, bo tych wyścigowych mamy raptem kilka. Bardzo ci dziękuję za rozmowę, spokojnego wieczoru życzę, a państwa zachęcam do dyskusji. Nasza aplikacja cały czas działa.

0: Sialalala, mam wiele w ręce, a sialalala, nie mam pieniędzy, a sialalala.
1: A my też nie mamy, ale się z tego wszystkiego cieszymy i uśmiechamy. Chciałaś? Proszę
2: ja
1: bardzo.
2: Ja miałam tutaj dać jakąś recenzję swoją, tak. Więc uwaga, uwaga, teraz chwila ciszy, bo ja chyba muszę nacisnąć złoty przycisk.
1: No dawaj.
2: Przede wszystkim za to, że taka fajna piosenka, po drugie, że się nasz słuchacz odważył, jak słychać. No i teraz, Marcinie, pytanie, czy ty też włączysz złoty przycisk?
1: Tak, jasne,
2: czyli
1: że tak.
2: Musimy się bić teraz, której drużyny trafi Toczek.
1: A, to w ten sposób działa, bo ja to jestem słaby w tych takich. No widzisz.
2: Ja obiecuję Toczkowi, że nie będzie korków, a ty co obiecujesz?
1: Że będą tory.
2: No to Toczku, musisz wybrać teraz, do której drużyny wokalnej chcesz trafić, do mnie czy do Marcina?
1: Tak czy owak, na pewno ładniejszy głos mają.

0: Media i teraz użyję go, żeby Państwu opowiedzieć o tym, co na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A dzieje się na S8 Zambrów, Ostrów Mazowiecka, w pobliżu miejscowości Wyszomierz Wielki. To województwo podlaskie, 564 kilometr. Tam samochód osobowy najechał na bariery energochłonne. Zablokowany jest pas w kierunku Warszawy. Nie ma osób rannych. To oczywiście jest dobra informacja. I tak jak obiecałam być może Toczkowi, ale też wielu naszym innym słuchaczom, jest już sporo informacji o tym, że zakończyły się utrudnienia. Tak jest na drodze krajowej numer 74, Piotrków Trybunalski, Kielce, gdzie zablokowany był właśnie pas w miejscowości Ruda Maleniecka. Tam zderzył się samochód osobowy i ciężarowy. No i wiemy, że tam dwie osoby zostały ranne. To jest taka aktualizacja dosłownie sprzed chwili. Wcześniej nie mieliśmy tej informacji. S6 to także już przejezdny odcinek Goleniów, lotnisko do węzła Goleniów Południe. Tam była awaria samochodu ciężarowego i zablokowany był pas w kierunku Szczecina. Także już bez utrudnień na autostradzie A4 w miejscowości Sokolniki, gdzie zderzyły się cztery samochody osobowe i nie można było przejechać jednym pasem do Wrocławia. Podobna sytuacja na S8. Już można przejechać przez most generała Grota-Roweckiego w Warszawie na 15 kilometrze, gdzie mieliśmy zablokowany pas do Poznania. A jeżeli chodzi o te trasy, gdzie jeszcze nam cały czas się drogi korkują, to na pewno autostradowa czwórka, trasa z Wrocławia do Katowic. Tam korek jest naprawdę gęsty. No ma on ponad 15 kilometrów, także najlepiej wyminąć, tak jak już wcześniej mówiłam, trasami lokalnymi. Można to zrobić na przykład drogą krajową numer 94. To nie wszystko, bo wcześniej na trasie z Legnicy do Wrocławia, to także autostradowa czwórka, mamy spory korek w Kostomłotach i on się kończy przed właśnie wjazdem do Wrocławia, a dokładniej przed węzłem Kąty Wrocławskie. I jeżeli chodzi o jeszcze inny odcinek na naszych trasach, to tutaj autostradowa dwójka, jadąc z Poznania do Łodzi mamy blokadę drogi od miejscowości Dąbie i korek kończy się dopiero przed miejscowością Wola Niedźwiedzia. Czekamy na Wasze wiadomości. Numer telefonu 22 513 11 11. No i dostępna jest nasza aplikacja.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: 21. PRK, Polskie Radio Kierowców na luzie. Zapraszam, Marcin Koczyba.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Najcieplej w Toruniu i we Wrocławiu, 21,5 stopnia, najchłodniej w Zakopanem, no już poniżej 11, powiedzmy 10,5, pokazują termometry. Nocą zachmurzenie przeważnie duże, miejscami jeszcze możliwe również i burze, ale to będzie już koniec tych większych zachmurzeń. Nad ranem pojawią się rozpogodzenia, ale pojawi się też mgła, do 200 metrów widzialność spadnie. Temperatura minimalna w większości kraju od 10 do 13, chłodniej na obszarach podgórskich od 7 do 9 stopni Celsjusza, no i cieplej miejscami na wybrzeżu, tam od 14 do 15 stopni. W ciągu dnia zachmurzenie małe, umiarkowane na północy i wschodzie, tam jeszcze trochę większe, na południowym wschodzie i krańcach wschodnich jeszcze niewielki deszcz może się pojawiać. Temperatura maksymalna od 21-22 stopni na północnym wschodzie i wschodzie, a także na wybrzeżu, miejscami na obszarach podgórskich około 24 stopni, w centrum do 29.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, 10 minut po 21. Dzięki za złoty przycisk, ale nie wiem, co to oznacza. Pisze.
1: A, kto pisze? A nasz zwycięzca.
0: Toczek, tak.
1: Toczek.
0: I wybrał twoją drużynę, tak streszczając.
1: No wiem, już czytałam. No ja myślę, że tak jak obiecywałam.
0: A gdzie entuzjazm z twojej strony?
1: No nie, no, że to będzie mniej korków, bo obiecywałam taką wygraną.
0: Tak, rozumiem.
1: No dziękuję, Toczku, że mnie wybrałeś. To jest zaszczyt. No a jak jest złoty przycisk od jury, to znaczy, że ty już trafiasz do, właśnie do finału. A skoro finał, no to chyba można powiedzieć, że Toczek wygrał.
0: Mhm.
1: No więc tak, ja obiecywałam mniej korków i chyba tutaj tą obietnicę spełnię, bo rzeczywiście tego jest zdecydowanie mniej. No, gratulacje. Mam nadzieję, że teraz, jeżeli jesteś w trasie, to będzie ci się dobrze jechało z nami.
0: No to słuchamy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No i poza tym wygrywasz nasze uznanie przede wszystkim. Dziękujemy ci za tą wiadomość. A jeżeli chodzi o wiadomości z dróg, przechodzimy na ekspresową ósemkę. Tam cały czas jeszcze mamy rzeczywiście dość spory korek. Zambrów, Ostrów Mazowiecka w pobliżu miejscowości Wyszomierz Wielki w województwie podlaskim na 564 kilometrze. Tam samochód osobowy wjechał w bariery energochłonne i zablokowany jest cały czas jeden pas jezdni w kierunku Warszawy, ale nie ma rannych. To dobra wiadomość. Informacja pojawiła się po 20:30, więc już tam od godziny pracują drogowcy, ale tak jak wynika z komunikatu, to jeszcze przez godzinę zakorkowana będzie S8. Jeżeli chodzi o drogę krajową numer 80, to mamy aktualizację niestety dość poważną. Wcześniej wiedzieliśmy, że między na odcinku Bydgoszcz-Toruń, czyli w Strzyżawie na 17 kilometrze w województwie kujawsko-pomorskim zderzył się samochód osobowy i motocykl.

0: motocykl. Tam droga była zablokowana i aha, nie, już chyba o tym mówiłam tam, że dwie osoby zostały ranne. To była pierwsza aktualizacja, ale teraz pojawiła się druga przed dosłownie 5 minutami, że wprowadzony został ruch naprzemienny, bo wcześniej droga była całkowicie zablokowana i tam niemożliwy był przejazd do Torunia szczególnie. To te najnowsze informacje, chociaż przypominamy o tym, że już odkorkowana jest droga krajowa nr 74 na odcinku Piotrków Trybunalski Kielce w miejscowości Ruda Maleniecka na 35 kilometrze, gdzie zderzył się samochód osobowy i ciężarowy. Tam dwie osoby zostały ranne i prowadzeni byliście jednym pasem naprzemiennie. A jeżeli chodzi o utrudnienia na trasach, to cały czas jest dość spora blokada drogi właśnie na autostradowej dwójce od miejscowości Dąbie do Wartkowic, czyli w drodze do Łodzi, ale też pytacie wy nas o pewne kwestie na drogach.
1: Dzień dobry, ja chciałem zapytać, bo nie było to podane w ostatnich wiadomościach, czy nadal są utrudnienia na trasie S7 z Warszawy w kierunku Kielc. Tam były dwa wypadki około godziny 17. Czy jeszcze są korki, czy już to jest droga przejezdna? Dziękuję.
0: I odpowiedź będzie satysfakcjonująca, bo już tych utrudnień nie ma. Rzeczywiście wcześniej były utrudnienia przed miejscowością Białobrzegi. Teraz już można jechać do Kielc na spokojnie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
3: Halo, halo, czy nas słyszycie?
2: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
4: Abemus Papam!
2: Plebiscyt Polskie Radio.pl.
5: To była reklama.

PRK, Polskie Radio Kierowców, 21 minut po 21. Przypominam, rozmawialiśmy dzisiaj m.in. o hulajnogach i raz jeszcze zachęcam Państwa do odwiedzenia strony Małopolskiej Policji i obejrzenia tego filmu, gdzie 19-latek jadący hulajnogą nie ustąpił pierwszeństwa 71-letniemu mężczyźnie przechodzący przez jezdnię. No i doszło do bardzo poważnego wypadku. To po to, żebyśmy sobie przemyśleli i zastanowili się, jak to jest, jaka jest cienka czerwona linia między tym, że jedziemy bezpiecznie i nic się nie dzieje, a tym, że dochodzi do nieszczęścia. Więc bądźmy czujni, bądźmy ostrożni i uważajcie na tych hulajnogach, bo naprawdę są za szybkie i za wolno hamują. PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, 21:29 minut, czyli minuta jeszcze do 30. Emilia Kleszczewska w studiu. No i co, pośpiewaliśmy trochę dzisiaj.
1: No ja pośpiewałam, ty nie.
0: Bo ja śpiewałem wewnętrznie.
1: A możesz też zewnętrznie.
0: Nie, już za dużo razy już tu śpiewałem, to już bez przesady. W końcu ludzie mnie znielubią.
1: A, że co, że zaśpiewa? Ale przecież tak. Ty ładnie śpiewasz.
0: Śpiewać każdy może, ale nie każdy powinien.
1: No, czyli trochę, jeden trochę lepiej, drugi trochę gorzej.
0: Inaczej ale... się udusi, wiem.
1: Nie, tak to my mówią. Tutaj dusić nie chcemy nikogo.
0: Ale się
1: może,
0: samemu można. Jak się zaplątasz we własne struny głosowe na przykład.
1: Ja myślę, że też już. Jak raz zaśpiewałam, to już zakończę swoją karierę tutaj.
0: A, ty wiesz, ty masz potencjał.
1: Ty też, tak sobie będziemy słodzić. Ty też masz potencjał.
0: Ja to miałem.
1: Zobaczymy teraz, kto ma większy, większy potencjał.
0: No dobrze, ty masz na pewno bardzo dobry potencjał, żeby informacje dla kierowców przekazać.
1: Przede wszystkim, a nie żeby śpiewać.
0: A wiesz co, to już tam forma, wiesz, przekazu artystycznego do wyboru. Dobrze, ruszamy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Tak, do brzegu, do brzegu. Jedziemy. Jeżeli wy dojeżdżacie do oczywiście swoich domów, czy na przykład na wakacje, to no gratulujemy. Cieszymy się, że już jesteście na miejscu, ale jeszcze w kilku miejscach kierowcy stoją. Tak jest na przykład na autostradowej czwórce w drodze z Wrocławia do Katowic. Dokładniej w Grodkowie ustawia się ten korek, gdzie już wcześniej nas informowaliście, że tam staliście nawet 2 godziny. Nie wiem, jak teraz wygląda sytuacja. Możecie dać aktualizację, ile stoicie już w tym korku na A4. Ja teraz właśnie patrzę, jak długi jest ten korek i tutaj z moich obserwacji wynika, że 11 kilometrów. Czyli tam cały czas bardzo poważna sytuacja jest jeszcze. Najlepiej omijać oczywiście na przykład przez Oławę czy przez miejscowość Brzeg te utrudnienia. To droga krajowa numer 94. I to nie wszystko. Tak jak mówiłam wcześniej, jeszcze mamy spore utrudnienia na drodze do Gdańska. Ale tutaj sytuacja jest taka jak zawsze, czyli informacja o tym, że trwają prace drogowe na wysokości miejscowości Rulewo, to autostrada A1, przypomnę raz jeszcze, oraz dalej kilka kilometrów w miejscowości Gąsiorki, Barłożno czy na przykład Borkowo. Tam też są prace służb, nic się tam nie dzieje tak poza tym, nie ma kolizji ani żadnych zdarzeń drogowych, jednak trzeba doliczyć sobie kilkanaście minut, może więcej, jeżeli jedziecie do Trójmiasta. No a w samym Trójmieście spory korek jest na S6, chociaż tam nie widzimy, żeby było zdarzenie drogowe, ale troszeczkę wolniej.

0: Wolniej jedziecie w kierunku Gdyni. I na koniec jeszcze sprawdzamy sobie, jak wygląda ta trasa nadmorska już tak stricte, czyli Jastrzębia Góra, droga wojewódzka numer 215. Tam niewielki korek, ale jest w obu stronach. Ponadto mamy blokadę w Rozewiu drogi wojewódzkiej i w Karwi są niewielkie spowolnienia, jeżeli jedziecie do miejscowości Krokowa czy do Jastrzębiej Góry.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Jedziemy dalej razem. Zachęcam Państwa do korzystania z naszej aplikacji i do tego, żeby do nas pisać i mówić, bo dzisiaj sporo mówiliśmy o torach szkoleniowych, nie wyścigowych, no ale samo się na usta ciśnie. O wyścigowych też, bo też są potrzebne i też powinniśmy mieć gdzieś miejsca, gdzie ten sport można uprawiać. Więc gdyby Państwo jeszcze chcieli zabrać głos w tej sprawie, to zachęcamy. No i oczywiście ważne informacje o tym, co na drogach. Nad ranem ma się pojawić mgła, więc gdyby już teraz, chociaż do tego nad ranem parę godzin zostało, to o tym też mogą Państwo do nas pisać i mówić. PRK, Polskie Radio Kierowców, jedziemy dalej razem.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, 10 minut do 22. No i sprawdzamy, co na drogach. Zaprasza Emilia Kleszczewska.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No jest jeszcze kilka tych utrudnień, chociaż już naprawdę na trasach zrobiło się czyściutko, także jeżeli wyjeżdżacie nawet w nocy, to nie powinny was spotkać większe utrudnienia. A jeżeli chodzi o te korki, to głównie na autostradach mogą się pojawić jeszcze w województwie łódzkim na A2. Tam zderzyły się samochody osobowe w dzierżawach, a w kierunku Warszawy. No i cały czas zablokowany jest ten pas do stolicy, chociaż tam już nie widzimy tak naprawdę większych utrudnień, poza tym, że no jest ta blokada, którą można oczywiście ominąć. Na przykład zjechać na drogę krajową numer 72 i przejechać do Łodzi przez Turek i Uniejów, czy na przykład dalej do Warszawy. Mamy także aktualizację odnośnie autostrady A4. Wiemy, że cały czas zablokowany jest pas do Katowic. To węzeł Brzeg, węzeł Opole Zachód w miejscowości Przylesie Dolne, gdzie na 202 kilometrze zderzyło się aż 5 samochodów osobowych. No i tam służby już pracują od godziny 17.40. No jesteśmy przed 22. Jeżeli chodzi o korek, no to cały czas on tam jest. Sprawdzimy teraz sytuację, mniej więcej jaka jest jego długość. To dalej 12 kilometrów, także zdecydowanie zalecamy wybrać objazd. Można to zrobić na przykład drogą krajową numer 94 przez Oławę Brzeg, a także przez, no już właśnie to Opole przejechać sobie od północnej strony. Jeżeli chodzi o S8, to zakończyły się utrudnienia na odcinku Zambrów Ostrów Mazowiecka w pobliżu miejscowości Wyszomierz Wielki na 560 w 4 kilometrze samochód osobowy najechał na bariery energochłonne i od

0: Od 20:30 zablokowany był pas w kierunku Warszawy, teraz już do stolicy można jechać. Jeżeli chodzi o drogę krajową numer 80, Bydgoszcz-Toruń, to tutaj wiemy, że jesteście prowadzeni cały czas ruchem naprzemiennym w miejscowości Strzyżawa na 17 kilometrze, a tam zderzył się samochód osobowy i motocykl. Też wiemy, że dwie osoby zostały ranne i najpierw droga była całkowicie zablokowana. Tam już te utrudnienia mamy od godziny 18:30. Oczywiście cały czas możecie jeszcze wysyłać do nas wiadomości, ponieważ kolejny serwis o godzinie 22 w Jedynce, a także o 23. Także powtórzę raz jeszcze 22 513 11 11 i mamy też dostępną naszą aplikację Polskiego Radia Kierowców.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I to wszystko w dzisiejszym Na Luzie. Bardzo Państwu dziękujemy za uwagę. Spokojnej nocy, życzymy szczęśliwej podróży i do usłyszenia.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

Całodobowe wsparcie drogowe. PRK, Polskie Radio Kierowców.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc i

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku leczą się myśli.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.